0: 2.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz, lodowa.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: tym tygodniu. W Jeleniogórze cały czas dość słonecznie i ładnie. Złota jesień w Karkonoszach trwa niezmiennie, choć temperatury już mogą być nieco niższe. Dzisiaj 17 stopni to poniedziałkowe maksimum, a na razie ubierajcie się ciepło, bo na termometrach niespełna 12 kresek powyżej zera.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Ogień jest już opanowany. Strażacy walczą z pożarem, który wieczorem wybuchł w jednej z hal magazynowych w Słubicach w Lubuskiem. Ogień objął budynek o powierzchni ponad 4000 m2. Na miejsce wysłano 16 zastępów strażaków. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
2: Ponad 35% głosów uzyskała zjednoczona lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu, władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
1: Przed nami finał tegorocznej edycji konkursu na ulubioną księgarnię w Warszawie. W tym roku nadesłano prawie 1000 propozycji, a do finału dotarło 20 księgarni, mówi przewodnicząca jury Diana Krawiec.
3: To już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń.
1: Konkurs podzielony jest na 4 kategorie, a zwycięzców poznamy 18 października.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
1: Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
7: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek gdzieś o 20.45.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jakbym tak żółtą kartkę dostał w czwartek od szefa, potem w piątek też coś przeskrobał i dostał żółtą kartkę drugą.
9: To dzisiaj byś miał wolne wyjście wysłał na trybunę.
8: Tak kombinuję, ale się nie udało.
6: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
9: Problem jest taki, że my nie faulujemy po prostu.
8: Nie. My tutaj na misiaczka.
9: Tak.
8: Na misiaczka z rana samego przytulamy się was czule. Dzień dobry. 3
9: po 6. Mimo, że w głośnikach mrozu to będzie gorąco.

0: Ej, nie te guziki.
1: Za
0: wcześnie jest.
1: Rano, no to niedobrze.
0: Gdzie moje guziczki? 9,5 minuty po 6. Czułe dzień dobry raz jeszcze. Warius Max z Kasią Stankiewicz zagrali. Wielki brat, to mój kolega Jarząbek. Dobra, dzisiaj masz nową ksywę. Wielki brat.
1: Tak, bo jestem wielki i mam brata. Ale po co, to nie chodzi o to. Nie jestem świrem. To jest, wiesz, to się może przydać.
0: Pochodźcie państwo, co sobie kupiłeś i do czego teraz służy.
1: Ej, nie, no bo kupiłem sobie, wiecie, kupiłem sobie kamerkę, taką do monitoringu domu i myślałem, bo była mi potrzebna do tego, żeby grać przez internet z innymi ludźmi.
0: No, a że jesteś za stary?
1: A że jestem za stary, nie chcę się pokazywać, a z drugiej strony kamerka strasznie miała takie opóźnienie, które nie licowało z profesjonalnym graczem. No to używam jej do monitoringu mieszkania.
0: Ale wiecie, jaka ta kamera jest wypasiona? Ona tam jest podpięta do domowego Wi-Fi.
1: Ja teraz
0: gdzieś
1: widzę, co się dzieje w przedpokoju.
0: Ja potrafi sobie wejść w telefon, w aplikację i widzi, co się na bieżąco u niego w przedpokoju dzieje. I co więcej, jak on teraz powie do telefonu na przykład pobudka, to tam w jego mieszkaniu wszyscy go słyszą.
1: Tak, tak, wyobrażacie sobie?
0: I wigilujesz mieszkańców swojego mieszkania.
1: To jest też moje mieszkanie, więc mogę je migilować chyba, prawda? Czy nie?
0: Dobra, na co teraz jest skierowana ta kamera?
1: Na drzwi.
0: A, na drzwi, zobacz, dobra. Widzisz? Wejściowe czy wyjściowe?
1: Wejściowe.
0: Wejściowo,
1: ale
0: wyjściowe.
1: Ale mam bałagan. Jezu, co tam się dzieje? Trzeba posprzątać.
0: No dobrze, słuchajcie, zadowolony jesteś z tego zakupu?
1: Nie, ale bo
0: chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest też dzień mieszkalnictwa.
1: No.
0: Więc to by pasowało do takiego tematu. W sensie, ludzie robią wszystko, żeby dobrze im się mieszkało, tak?
1: Tak.
0: Żeby było miło, sympatycznie, przyjemnie, kulturalnie. Ty na przykład sobie kupiłeś kamerkę i od razu jakieś tak lepiej się czujesz, tak?
1: Inny kupi jakieś fajne zasłony, prawda?
0: Tak, ceratkę kiedyś się kupowało i człowiek był...
1: Ceratka.
0: Od razu był taki zadowolony.
1: A pamiętasz
0: jakiś,
1: te takie szklaneczki, co się w koszyczek wsadzało?
0: Na przykład, nowe koszyczki do szklaneczek sobie człowiek kupił, od razu się ucieszył. Więc chcieliśmy się was zapytać, co sobie kupiliście i lepiej wam się już mieszka od razu?
1: Co sprawia, że wasz dom jest waszym miejscem na tej ziemi?
0: Tej ziemi.
1: Oczywiście, że tak. 7268268 albo Messenger. Domownicy wszystkich krajów, łączmy się. Powiedzcie, co takiego fajnego jest w waszym domu, co sprawia, że czujecie się w nim dobrze.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i mamy już nawet 19, bym powiedział, minut po godzinie 6. Co tutaj się ograniczać, prawda? Dzisiaj rozmawiamy o tym, co sprawia, że w waszym domu żyje wam się dobrze. Może kupiliście sobie coś fajnego, może sprawiliście sobie, przynieśliście. Czasami w altankach się coś znajduje ciekawego i stawia się później na półce i to wygląda fenomenalnie. Z nami Jacek. Jacek, dzień dobry. Co u ciebie w domu ciekawego takiego jest?
2: Przede wszystkim to mój kochany piesek, który wiem 3 miesiące temu ze schroniska, bo przednie po 16-17 latach mi pieski podchodziły i ze schroniska takiego słodziaka w 5-latkę po pożyczeniu, że jest niesamowite.
3: Proszę bardzo, i dom nabiera zupełnie innych barw.
2: Sama radość, przychodzę nawet po pół godziny, po godzinie ze sklepu, cieszę się, odrobię wydanie piłeczki, misia, na spacery jogging, 10 kilo pudłem miesiące dla zdrowia wychodzi. Także sama radość przyjmę.
3: Dobra, a dziś spacerek był już?
2: I właśnie się szykuję, kończę śniadanko i rozwinia się pyseczkiem, bo pieseczek już się obudził.
3: Elegancko. 10 kilo jarząbek.
1: 10 kilo.
3: Widzisz?
1: Jacek, ja się o ciebie boję. Ty weź mu powiedz, że nie dla psa kiełbasa. SK 2.
3: No dobra, jakieś firaneczki nowe ktoś sobie kupił, zasłonki, ceratkę, nie wiem, kubek nowy jakiś macie albo i nie macie.
1: 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj rozmawiamy o waszych domach,
3: nie o naszym, waszym mieszkaniu.
1: O waszym domu,
3: co sprawia, że to jest wasze mieszkanie, wasze, i czujecie tak. Się tam dobrze.
1: Wchodzimy do was i już wiemy, że jesteśmy u was, no.

0: Big Day, czyli wielki dzień. Gorącego lata dokładnie, chociaż mamy jesień. Przynajmniej w głośnikach plus kilka do temperatury. 25 minut po 6 prasa donosi o synu państwa Martyniuków.
1: Tak jest. Pierwsza strona Super Ekspresu. Daniel Martyniuk zapewnia, że skończył z wybrykami różnego rodzaju i jest taki duży tytuł. No. Rzuciłem picie, przepraszam rodziców. I powiem wam szczerze, że dobrze, że on za to przeprasza rodziców, bo to nie jest jego rola.
0: Nie jego rola. No, bo to się wszystko trzeba cofnąć do lat 90.
1: Każdy, kto wie, kto się wychował w latach 90. doskonale wie.
0: Że to się stawało pod blokiem, głowa do góry na to drugie piętro i się krzyczało: mama, rzuć picie!

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: I po reklamie.
5: Dzisiaj w Jeleniej Górze temperatury od 11-12 stopni, maksymalnie do 17 kresek. Dość sporo słońca, w drugiej połowie dnia jednak nieco większe zachmurzenie. Słońce dzisiaj z nami będzie od 7.03, a schowa się za horyzontem o 18.26. W tym tygodniu cały czas dość ładnie, choć temperatury będą już nieco niższe, w okolicach od 17 do maksymalnie 20 stopni.
6: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, alert odwołany, polskie samoloty wróciły do bazy. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców województwa lubelskiego. Wcześniej RCB informowało o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-letnia Daria Szipiłowa. Kobieta kilka dni wcześniej w instytucie badawczym rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw, podobnie jak w weekend, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, a oleju napędowego 7,88. Jutrzejsze ceny poznamy dzisiaj około południa.

0: 7.37, wstawać, złote bączki! Tu Radio SK2, tu poranek, Wajda Jarząbek, tu cofamy się w czasie, proszę bardzo. To są lata piękne, lata minione. Kiedyś to było, niektórzy stwierdzą. Jeśli są tacy, którzy twierdzą, że kiedyś to było, to posłuchajcie, bo kiedyś naprawdę to było. Odświeżamy newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie chodziłem tego roku.
1: A nie, chodziłem już do liceum.
0: Kącik odkurzający to się nazywa. Wow. Sąd okręgowy w Lublinie warunkowo umorzył na 2 lata postępowanie przeciwko 2 studentom, którzy w marcu tego roku obrzucali jajami samochód przewodniczącego Komisji Europejskiej Romana Prodiego.
1: Prodiego. No nie pamiętasz Romana Prodiego?
0: Prodiego.
1: No to taki Włoch. Eros Ramazzotti trochę, wiesz?
0: Prodiżego. Dobra, Romano Prodiego. Tak pisała polska agencja prasowa. I to było, słuchajcie, 5 października 2001 roku. Jajami samochód przewodniczącego Komisji Europejskiej, tak, Romano Prodiża.
1: Ale powiem wam szczerze, no ja myślę, tak tutaj widzicie, śmieszkujemy, heheszkujemy, a tu wychodzi na to, że sąd też znał się na żartach i wiedział, że to były jaja, no.
0: Bo umorzył, tak?
1: Bo umorzył.

0: Bufcy pukawcy, bufcy pukawcy. To beatbox zrobiłem. A Gosia Andrzejewicz, piękny utwór. Pozwalamy żyć o 6.49, tu Radio SK2.
1: Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wścibiali nosa tam, gdzie nie trzeba, czyli patrzymy teraz, co tam u was w domu ciekawego
0: waszym
1: się
0: domu
1: dzieje. Tak, co sobie kupiliście ostatnio, położyliście na przykład na półce i czuliście się dobrze.
0: Jest super, ale mam teraz fajnie w mieszkaniu, nie?
1: Ala napisała SMS-a, Ala z Krakowa. Dzień dobry, kupiłam sobie wczoraj na Targu Staroci 500 akcji francuskiej firmy chemicznej z 1928 roku i czuję się jak milionerka, a wcale nie jestem.
0: No i stawiasz sobie na kredensie, nie? W Krakowie, w mieszkaniu, w kamienicy pewnie.
1: Tak.
0: W kamienicy stawiasz sobie na kredensie akcje z 1928 roku i wiesz, że żyjesz.
1: Oczywiście,
0: tak,
1: że tak. W większości domów jest chemia z Niemiec, prawda?
0: Tak.
1: A ty masz francuską.
0: No, ale Jacek na przykład napisał, że kupiłem sobie frajera ostatnio i właśnie sprawdzamy, jakie ma możliwości, bo już pieczonych boczek był, szynka była, frytki z kurczakiem, perfekto.
1: No, tak. To ja z doświadczenia wiem, że takie zajaranie nowym sprzętem kuchennym trwa mniej więcej w okolicach 2 tygodni. Po 2 tygodniach gwarantuję
0: znowu
1: ci, wrócisz.
0: Znowu buły z parówą.
1: Tak, parówka, bułka i ketchup.
0: I za pół roku znowu faza będzie na te przypiekane wszystkie rzeczy.
1: Po co kupisz toster?
0: Jest jeszcze telefon, słuchamy.
2: Dzień dobry. To mi zrobiło domek. Ostatnio byliśmy w Zielonej Górze. Pozdrawiam stamtąd wszystkich. Zrobiliśmy sobie zdjęcie naszej tęczówki, naszego oka, mojego i męża. Wchodzę do domu i patrzy na mnie jego oko. On wchodzi do domu, patrzy na niego moje oko. Czujemy się w końcu jak we własnym domu. Pozdrawiamy, Gosia.
0: Ale czekaj, że zdjęcie oka i od razu wisi. Wchodzisz i widzisz zdjęcie swojego
1: każdy
0: oka
1: ma
0: na ścianie.
1: Każdego oka, tak, prawda, aha, oko, prawda? Aha. Ja mam podobnie, ja wchodzę do łazienki i też patrzy na mnie oko Saurona.
3: SK2
1: szczeluści nieprzebitej.
0: To jest lustro, mój drogi. To jest lustro. 9 minut do 7.
1: A się dzisiaj nie umalowałem, no.

0: Wy też możecie nas pocałować ze szczęścia, jak już wygracie stówkę, bo my was teraz zapraszamy do naszej pięknej gry. Po godzinie 7 będziemy ściemniać. To będzie zabawa, która nazywa się Ściemnia się w Radiu SK2, a polega na tym, żeby wyśledzić, który z nas, czy ja, czy kolega Wajda ściemnia. Mamy przygotowany pakiet pytań i wystarczy tylko odpowiedzieć poprawnie, kto ściemnia, i zgarnąć stówkę, a nic lepiej nie smakuje niż 100 zł i to przy początku tygodnia. Zupełnie, no tak naprawdę można powiedzieć, jest za darmochę. Już teraz można się zgłaszać 726-826-826, albo można się zgłaszać też przez Messenger, a zgłaszamy się jak zawsze jakąś taką, wiecie, no ściemą, nie? Skoro ściemniamy w Radiu SK2, to wy zgłaszacie się ściemą, a później odgadujecie, kto ściemniał. Dużo tej ściemy z samego rana, ale wiem, lubicie to.
1: SK2.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W 29. urodziny Carrefoura 2+1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
1: I po reklamie.
15: W tym tygodniu w Jeleniej Górze cały czas dość słonecznie i ładnie. Złota jesień w Karkonoszach trwa niezmiennie, choć temperatury już mogą być nieco niższe. Dzisiaj 17 stopni to poniedziałkowe maksimum, a na razie ubierajcie się ciepło, bo na termometrach niespełna 12 kresek powyżej zera.
16: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. O poranku Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Wszystko przez kolejny ostrzał Ukrainy niedaleko polskiej granicy. Kreml próbuje zastraszyć Europę. Tak polskie MSZ reaguje na ostrzeżenia Kremla obcokrajowców i dyplomatów przed pozostawianiem w Ukrainie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
16: Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Powiedz, Michale, gdzie jest najgorzej?
18: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
19: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
18: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
16: Kraków ma nową kładkę nad Wisłą. Połączyła Kazimierz z Ludwinowem. Wczoraj po raz pierwszy skorzystali z niej piesi i rowerzyści.
20: Podoba mi się. Konstrukcja bardzo ciekawa. Jako, że mam lęk wysokości, nie wiem, czy przeszłabym górą.
16: Kładka nie ma jeszcze oficjalnej nazwy.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
16: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt, mówi Marcin Bułka.
22: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
16: Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją.
21: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Niektórzy się cieszą, że ta benzynka poszła w dół. Znaczy, że w dół od tego, co było ostatnio, nie?
23: Teraz pójdzie w górę.
18: Ale słuchajcie, na przykład w kwietniu 2020 roku, wspomnień czar, litr benzyny można było kupić za 3,70.
23: Jak ten czas szybko leci, nie? To ile to już minęło od 2022?
18: Lekko licząc, 5 zł.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Panie premierze, cały czas liczymy na cofnięcie się w czasie.
18: Albo chociaż niech cofnie się o 5:19.
23: Na przykład.

0: 9 minut po 7, za chwilę ściemnia się na antenie Radia SK2. Jeszcze można się zgłosić albo SMS-owo na 726-826-826, albo poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Oczywiście, że tak, ściemą się zgłaszamy.
0: Tak, a jakbym ci powiedział na przykład, że zdobywca Oscara gra w polskiej B-klasie w piłkę nożną, to by to była ściema, czy prawda?
1: Ja bym powiedział, że ściema.
0: No, a to jest prawda.
1: Naprawdę?
0: Akurat. Tak, tak. Jest taki Tern Wheelers, czytam o nim. Zdobywca Oscara za dźwięk w filmie Strefa Interesów i jest bramkarzem w amatorskim klubie AKS Zły Warszawa.
1: Ósma liga, tak?
0: No, tak, patrząc od Ekstraklasy, to będzie...
1: To, widzisz, to Oscara już ma. Tak. To teraz czas na najbardziej prestiżową nagrodę właśnie polskiej ósmej Ligi Mistrzów.
2: SK2.
1: Znajdzie się jakiś na 100%. Mnie zastanawiało coś innego.
0: No.
1: Jak złym bramkarzem trzeba być, żeby grać w AKS Zły Warszawa?

0: po mojej lewicy jest Jarząbek.
1: A po mojej prawicy jesteś ty.
0: Bo jesteś ty?
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: To też Krzysztof Krawczyk, jakby nie patrzył.
0: Tak, ale to akurat inny utwór był. Tylko ty, tylko ja. 16 minut po 7. Do tej pory bez żadnej ściemy, żeśmy wszystko mówili, a teraz będzie ściema i trzeba będzie odgadnąć, po której stronie ta ściema się pojawi. Czy Jarząbek coś ściemni, czy Wajda coś ściemni, czy
1: i
0: Jarząbek, tak, i Wajda będą ściemniać. Trzy opcje są. Paulina stanie przed szansą zgarnięcia 100 zł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Paulina, pamiętaj, że zawsze jedna ściema może się pojawić, ale mogą być też dwie ściemy. I twoim zadaniem jest odgadnąć, gdzie te ściemy są. Jasne?
3: Jasne, jasne.
0: Masz na to, trzy sekundy po usłyszeniu słów, kto ściemnia.
1: Tak.
0: Tak to działa. Dobra, gotowa? Jedziemy?
3: Gotowa, jedziemy.
1: Dobrze. Dobra, to Jarząbek mówi tak, uwaga. Albert Einstein oblał matematykę w szkole podstawowej.
0: Wajda mówi tak. Logo Apple od samego początku przedstawiało nadgryzione jabłko. Kto ściemnia?
3: Wajda.
0: No i się skończył. I uwaga. Niestety.
1: Ale.
0: Byłaś blisko.
1: Byłaś bardzo blisko.
0: Bo dwie ściemy dzisiaj były.
1: Tak. Albert Einstein od najmłodszych lat doskonale radził sobie z matematyką i fizyką, znacznie wyprzedzając swoich rówieśników. No nie mógł oblać w szkole podstawowej matmy. No.
0: A logo Apple rzeczywiście nie zawsze było takie samo, jakie teraz widzimy. To nie było od początku nadgryzione jabłko, bo pierwsze logo z 1976 roku było bardzo skomplikowanym rysunkiem przedstawiającym Isaaca Newtona siedzącego pod drzewem, na którym wisiało jedno błyszczące jabłko.
1: I nie było nadgryzione jeszcze wtedy.
0: Nie. To skomplikowane logo musiało być. Potem je uprościli jakoś tak.
1: Paulinka, stówki nie masz, ale masz od nas prezenty.
3: Super, dzięki wielkie.
0: Proszę bardzo, kolejna ściema albo ściemy. Pamiętajcie o tym już jutro. Ściemnia.

0: zdobywaliśmy to, co najlepsze, tak, razem z Arturem Gadowskim.
1: A my przeżyliśmy już rok, moi drodzy, rok przeżyliśmy z tym tworkiem.
0: Nie wiem, czy zauważyliście, właśnie dzisiaj 5 października, rok temu już funkcjonował, bo już minął rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce.
1: No i mamy z tej okazji dane, które nam tutaj zostały przekazane, że do końca lipca konsumenci zwrócili ponad 3 miliardy butelek i puszek, a 88% zwrotów obsłużyły automaty, tak zwane butelkomaty.
0: Jest jednak najnowszy sondaż United Service by Ibris dla Wirtualnej Polski.
1: Pięknie to powiedziałeś.
0: Dobrze powiedziałem?
1: Po angielsku, tak.
0: Widzisz, z tego sondażu wynika, że prawie połowa Polaków chce likwidacji systemu kaucyjnego.
1: Pytanie, co z tą drugą połową?
0: Pewnie mają naprawdę duże balkony.
2: SK2. SK2.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele, odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
7: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie.
11: Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
16: Dzisiaj w Jeleniej Górze temperatury od 11-12 stopni, maksymalnie do 17 kresek. Dość sporo słońca, w drugiej połowie dnia jednak nieco większe zachmurzenie. Słońce dzisiaj z nami będzie od 7.03, a schowa się za horyzontem o 18.26. W tym tygodniu cały czas dość ładnie, choć temperatury będą już nieco niższe, w okolicach od 17 do maksymalnie 20 stopni.
17: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwińsku, niedaleko Zielonej Góry, nad ranem doszło do uszkodzenia trakcji. Na miejscu pracują ekipy naprawcze. Pociągi dalekobieżne jeżdżą wolniej. Stanęły składy regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Teraz Dolny Śląsk. Tragiczny pożar w Chojnowie koło Legnicy. Nie żyje jedna osoba. Wczoraj wieczorem zapaliło się mieszkanie w bloku na pierwszym piętrze. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6-6-2. Nasz tenisista wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. Pora na coś sprzed lat, coś, co chcemy odświeżyć, odkurzyć, bo tak się nazywa ten kącik odkurzający. Coś, co pojawiło się tego dnia, ale nie tego roku.
1: Można powiedzieć, że to taki autodetaling teraz będzie u nas.
0: Trochę tak.
1: Trochę tak. A to dlatego, że koncern Toyota zamierza wprowadzić do sprzedaży zegarek mogący również pełnić funkcję pilota do centralnego zamka samochodu. Urządzenie trafi do sprzedaży w najbliższych dniach, pisał o tym serwis PC World Computer 5 października 2005 roku.
0: Ciekawy gadżet, ciekawy. Szkoda, że do dziś nie funkcjonuje. Samochód by się otwierał, odpalał, jechał, gasił i zamykał zawsze na czas.
2: Wszystko 2.

0: nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Płyta się zadziała, przepraszamy.
2: Już przeminął. I poszedł sobie. 49 minut po siódmej, czyli w drugą stronę, jak się patrzy, to ile? 11 do 8.
1: A w ten sposób, że w drugą stronę, dobra.
2: No można od przodu i od tyłu, no.
1: No jak, żeby życie miało smaczek.
2: Smaczek, raz od przodu, od tyłu.
1: Dobrze, ale teraz nie o czasie, a o niebezpiecznej sytuacji na Mazurach, bo jest ogłoszenie. Komenda Powiatowa Policji w Piszu informuje, że serwal sawannowy uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach i uciekł w nocy z soboty na niedzielę. Wabi się Gustaw, miał na sobie czerwone skórzane szelki.
2: Gdybyście jeszcze nie wiedzieli, jak taki serwal sawannowy wygląda, to jest tak. Po pierwsze, wygląda trochę jak kot, bo to jest podrodzina kotów. Jego sierść jest jasno-żółta, pokryta charakterystycznymi czarnymi centkami, ma krótki ogon i duże uszy. Czyli podsumujmy.
1: Podsumujmy. Ma tak. Ma jasno-żółtą sierść.
2: Nosi czerwone szelki.
1: Szelki i wabi się Gustaw.
2: Tak, jestem prawie pewny, że się nie wabi Gustaw, tylko naprawdę ma na imię Jurek.
3: Siema zwierzyniec. SK2.

0: ciekawe, jak pani Daria Zawiałów na przykład na parkingu cofa, żeby zaparkować.
1: Może ma
0: jak
1: kamerkę w cofania.
0: Ty cwaniaku. No ja Wartburgiem jeszcze to nie wiem, że nie wiem.
2: Jeszcze tą prawą rękę tak za na główek pasażera i głowa do tyłu, nie?
0: No bo to jest oldschoolowe parkowanie. Oldschoolowe. I wszędzie się zmieszcza.
1: Najlepsi kierowcy tak parkują. Pamiętajcie.
0: Nie tam żaden lusterka czy kamerki do cofania.
1: 6 minut zostało nam do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta i jakby otwieramy teraz przyjmowanie zgłoszeń. Przypomnimy numer telefonu najpierw 726-826-826 i SMS-ki.
0: Przypominamy też, że Messenger jest też otwarty przez całą dobę, do nas można pisać, ale teraz pisać należy w szczególności, dlatego, że w tym momencie zbieramy zgłoszenia do, tak jak powiedziałeś, gry państwa i miasta.
1: Tak, i dzisiaj wspominaliśmy o tym, że jest ten Dzień Mieszkalnictwa w kalendarzu. To jest też święto deweloperów, to jest też święto wszystkich tych, którzy gdzieś tam czekają na odbiór kluczy do swojego wymarzonego M.
0: Więc teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie do takiego mieszkania w stanie deweloperskim.
1: Tak, pustego.
0: Totalnie nie ma
1: tam nic. Po prostu nawet podłogi nie ma. W sensie beton wszędzie.
0: Pierwsze trzy rzeczy, które kupujecie do takiego mieszkania, to?
1: No i tym się zgłaszamy. No. Pamiętajcie, jak przez Messenger się zgłosicie, to zostawcie nam tam swój numer telefonu. I gramy o 500 po 8. Prezent marzenia wartości 500 do zgarnięcia w Państwach Miastach.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie

0: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
6: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
12: Poniedziałek w Wieleniej Górze to od 11 do 17 kresek powyżej zera. Dominować będzie słońce, choć będą też momenty, kiedy pojawi się nieco więcej chmur. Od jutra zachmurzenie już większe. Pod koniec tygodnia możemy spodziewać się opadów deszczu. Natomiast temperatury w tym tygodniu od 17 do 20 kresek na plusie. Tak więc będzie bardziej się zachmurzać, ale za to temperatury będą nieco wzrastać.
13: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszenie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
14: Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię pożarzyska, no musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu. To, co najważniejsze, nikomu nic się nie stało, ani jeżeli chodzi o mieszkańców, ani jeżeli chodzi o samych ratowników.
13: Mówił rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
15: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
13: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
16: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. nie wiem, czy najlepsza, bo jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
13: Szczepan Twardoch, autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Pisarz zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych dla walczącej Ukrainy. Osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i osprzęt wojskowy na front.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: SK2 Sport.
13: Odrodzenie Igi Świątek. Polka wygrała z Donną Vekic 4-6, 7-6, 6-2 i awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Chorwatka wygrała pierwszego seta i pewnie szła już po zwycięstwo w drugim. Polka odwróciła jednak losy spotkania. O ćwierćfinał zagra teraz ze zwycięzczynią meczu Jović-Rahimova. Złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Prest Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Sparte 46-44. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: 3 po 8. Przypominamy, że dziś wieczorem znowu nieuczciwy pojedynek. Jedna Polska kontra Bośnia i Hercegowina.
0: Aż dwie, prawda? No. Ciekawe, czy jest tam 22 zawodników. Posłuchajcie, ostatnio, a wiesz, ile, pamiętasz tam, ile było ten Polska-Rumunia?
1: No, 6-0.
0: 6-0 było, no, nie?
1: No. Nie pompujemy balonika.
0: Ale chcemy 0-7.

0: Ty też czasem się blady budzisz w nocy.
1: Coś ci spadło chyba.
0: Już, podnieś to. Już podniosłem, żyję.
1: Podnieś to. No.
0: Dobrze, że nic
1: posprzątaj po sobie.
0: Nie kliknęło.
1: Posłuchajcie, Sanach śpiewała tutaj, że cichosza, prawda? Tutaj głośno się zrobiło o pewnym polityku na 12 minut po godzinie 8, o tym teraz opowiemy.
0: Tak, pan Mentzen, to kojarzymy.
1: Konfederacja.
0: Imię Sławomir, przynależność partyjna Konfederacja. Ogólnie słyną ci politycy Konfederacji z tego, że coś palną, tak? I potem cały kraj o tym mówi. Tutaj Sławek Mentzen ostatnio wyśmiewał się z kobiet w policji. Był krytykowany za wyśmiewanie się przydatności dokładnie kobiet w policji.
1: No i jedna z kobiet policjantek, tak jest.
0: Się policjantki odezwą.
1: Pani policjantka w takim razie zaproponowała. Panie Sławomirze, pośle, mój drogi, to chodźcie się, panie, zmierzymy na torze testowym dla kandydatów do policji.
0: Zaprosiła pana Mentzena na taki test sprawnościowy dla kandydatów na policję, bo się okazuje, że policjantki przechodzą dokładnie taki sam test jak policjanci.
1: No i wtedy zobaczymy, kto będzie lepszy,
0: prawda? Nie ma zależności, czy to kobieta, czy mężczyzna.
1: O to chodzi. Chociaż patrząc ostatnio na rozpiętość koszuli pana Sławomira, no to chyba wszyscy wiemy, jak ten test się skończy.
2: Kobieta mnie bije. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój.

0: Pora na taniec konkursowy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Można nawet powiedzieć, że my wam zagramy, znaczy wy będziecie tańczyć tak, jak my wam zagramy.
3: Ojej, to już?
0: Jaka literka wypadnie? Już, Jarząbek, to już. Właśnie zastanawiałem się, gdzie ty poszedłeś, ale dobrze, że jesteś. Poszedłem. Anita i Monika dzisiaj walczą o prezent marzeń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Drogie panie, zasady są takie, że z koła losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, to można sobie samemu literę wybrać. Wszystko jasne?
4: Tak, wszystko jasne.
0: Dobrze, zacznie Anitka.
3: W prawo czy w lewo?
4: W lewo.
3: Dziękuję.
0: Zastanawiam się. Śmiejesz się z kobiet, że nie rozróżniają.
3: Nie, najlepsze jest to, że ja zawsze w prawo kręcę. No tak,
0: dobrze. Zaskoczyłaś mnie. Litera P. P jak papa. P jak papa. 20 sekund, Anito, uwaga.
3: Państwo.
4: Polska.
3: Miasto.
4: Poznań.
3: Znana postać.
4: Paweł Królikowski.
3: Roślina.
4: Paprotka.
3: Co?
4: Paproć.
3: Kolor.
4: Pomarańczowy.
3: Zawód.
4: Piekarz.
0: Dobrze. Już czasik się skończył. A jaka była znana postać?
4: Paweł Królikowski.
0: Paweł Królikowski.
3: Paweł Królikowski, powiadasz.
0: Dobra. A to jakiś pewnie aktor, co?
4: Tak.
0: Dobrze, będziemy to sprawdzać.
3: On Paweł miał na imię, no rzeczywiście.
0: Paweł miał, tak? A tych Królikowskich trochę jest, nie?
3: Bo ja właśnie miałem go przed oczami, ale nie wiedziałem, że to Paweł. Jest, dobra, no, wszystko jest.
0: Mógł być to równie dobrze Jan na przykład, prawda?
3: Tak, dobrze,
0: 6 punktów, Ani, to dla ciebie. Monika?
5: Prawo kręcimy.
0: A, no to proszę bardzo, to teraz mi jest niewygodnie, ale...
3: To ja ci mogłem w takim razie pomóc. No,
0: ale ja wiem, które to prawo i które to lewo, w przeciwieństwie do niektórych. Zakręciłem mocno w prawo tak, że zatrzymało się na jokerze. Moniko, możesz wybrać prawie każdą literę oprócz litery P, bo P miała już Anita.
5: To może K.
0: K, dobrze. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Kenia.
0: Miasto.
5: Kielce.
0: Tytuł filmu.
5: Killer.
0: Imię.
5: Krzysztof.
0: Roślina.
5: Konwalia.
0: Potrawa.
5: Knedle.
0: Zawód.
5: Ze śliwkami.
0: Zawód.
5: Zawód kelner.
0: A już nie zdążymy samochodu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. A masz jakieś zastrzeżenia w ogóle?
3: Nie, absolutnie.
0: Sześć. No to siedem. Jednym punktem wygrywa Monika.
5: Super.
3: Podejrzewam, że gdyby nie zasięg u Anity,
0: mogłoby być lepiej. Dogrywka albo nawet mogłoby być zwycięstwo. Monika, do ciebie prezent marzeń leci, do Anity nagrody pocieszenia. Anitko, również wszystkiego dobrego życzymy. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8:00.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No, Whisky z rana, muzyczne jak śmietana, 26 minut po 8. To była oczywiście grupa Jam. Mam taki nagłówek. Filip Harajzer wyznaje, że chciał cichego związku i prywatności, ale jest medialny przez mamę Bianki.
1: Czyli związek cichy już nie jest, za to coś czuję, że idą ciche dni z tej

0: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
3: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Pani Celinka z Kaufland. Dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie.
13: W tym tygodniu w Jeleniej Górze cały czas dość słonecznie i ładnie. Złota jesień w Karkonoszach trwa niezmiennie, choć temperatury już mogą być nieco niższe. Dzisiaj 17 stopni to poniedziałkowe maksimum, a na razie ubierajcie się ciepło, bo na termometrach niespełna 12 kresek powyżej zera.
14: Ósma 31 News SK2, Anna Łobocka. W Świnoujściu rozpoczęła się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej. Chodzi o 5 min o łącznej wadze 3,5 tony. Mieszkańcy muszą zachować ostrożność, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
15: Podczas tej akcji nie wolno przebywać w wodzie. Od miejscowości Albek w Mięczech poprzez Świnoujście do Międzyzdrojów. Natomiast na plaży można spokojnie przebywać.
14: Akcja potrwa do czwartku. Pentagon wycofał bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To efekt dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Fayford. To z niej amerykańska armia korzystała do przeprowadzenia uderzeń na Iran. Kierowcy, uważajcie na gęstą mgłę. IMGW wydało alerty dla 14 województw. Miejscami ogranicza widoczność mgła do niecałych 200 metrów.

0: Chór wujów. To my, to ocalimy. Ale nie teraz o śpiewaniu, a o jedzeniu będzie.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Ja się zastanawiam, kiedy ty się pomylisz, jak będziesz tak
0: opowiadał. Mam nadzieję, że nigdy. 20 minut zostało nam do godziny 9. Z nami już Aneta, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Aneto, plebiscyt trwa na naszej stronie internetowej. Ty też wzięłaś udział w zagłosowaniu. Chodzi o najbardziej polski obiad. No, mamy 10 propozycji dotyczące pierwszego dania.
2: Wiemy, że nie zagłosowałeś na pizzę. Wiemy, że nie zagłosowałeś na sushi. Jaki jest najbardziej polski obiad według ciebie?
0: Najpierw zupka.
3: Według mnie pomidorowe, bo tak kojarzy mi się z dzieciństwem, zawsze w dzieciństwie jadłam.
2: Dzisiaj znowu będzie pomidorowa. Zrobiona z rosołu z wczoraj, oczywiście, tak.
0: A drugie danko?
3: A jeśli chodzi o drugie, no to myślę, że mielony jest takim polskim obiadem z buraczkami.
0: Ale poczekaj, bo wiesz, że jest walka z chabiarzy z mielonymi i ty bardziej jesteś team mielone w takim razie?
3: Znaczy się tak, też lubię zjeść schabowego, ale myślę, że jakoś mi bardziej mielony.
2: Okej. Okay. Anetko, napisałaś w zgłoszeniu, że jesteś po gastronomii, czyli tak. Na polskiej kuchni znasz się jak nikt, można powiedzieć.
3: Można powiedzieć, że tak.
2: To twój przepis na idealnego mielonego to?
3: No to myślę, że tak, że mięso mielone, bułka, cebulka.
2: Bułkę trzeba namoczyć troszkę, nie?
3: Tak, no bułkę trzeba namoczyć w mleku, cebulka, dużo czosnku, myślę, dużo czosnku, jajko.
2: No i dobra, i później smażymy, bo wiesz, są dwie szkoły. Jedni wrzucają po prostu na wielką patelnię całą usmarowaną w oleju, a inni robią to bardziej fit, czyli nie dodają w ogóle nawet nic. Co na patelnię, żeby to dobrze się usmażyło?
3: No ja smażę tak, smażę jednak na patelni w tym oleju.
0: Okej. Okay. Ale ty się, jak tak słucham ciebie, Jarzyma, jak ty o tym wszystkim mówisz, to ty, nie tylko ty lubisz jeść, ale widzę, że też wiesz, jak coś przyrządzić.
2: Posłuchaj, dostaliśmy SMS-a na 7268268026, że nie wiemy, kto to jest Paweł Królikowski. To wstyd na cały świat, prawda? No. I może nie wiemy, kto to jest Paweł Królikowski.
0: Ale za to wiemy, jak się robi mielone.
2: Oczywiście, że tak.
0: Dobra. Aneta, słuchaj...
2: żeś poopowiadała
0: tak,
2: nam.
0: Tak, tak.
2: Przepraszam.
0: No ja tak samo. Jak się mówi o tej porze jedzeniu, to jakoś tak za dużo śliny się w ustach
2: zbiera.
0: Anetko,
2: zapraszamy cię na luksusowy obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym 7 listopada. Zjesz z nami, usiądziesz przy stole, pobiesiadujemy, porozmawiamy. Do tego nocleg jeszcze w hotelu. Zabierz kogoś ze sobą, bo zapraszamy dwie osoby i dostajesz jeszcze kieszonkowe 500.
3: Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo.
0: Widzimy się, rozumiem, tak?
3: Tak, oczywiście.
0: Dobrze, to zapisz sobie w kalendarzu.
2: 7 listopada.
0: Tak, wtedy...
3: Akurat nie zapomnę.
0: Wtedy będzie serwowany najbardziej polski obiad pierwsze i drugie, które wygra w naszym plebiscycie.
2: Anetka nie zapomni, bo 6 obchodzi urodziny.
0: O!
3: Tak.
2: Tak sobie poświętujemy.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Pamiętajcie, że na naszej stronie cały czas trwa głosowanie i można wejść, zostawić głos na zupę, zostawić na drugie danie, dołożyć coś od siebie.
2: Macie czas do środy, w środę kolejna osoba dostaje bilet do Warszawy. W Polsce

0: bo to już, czekajcie, sygnał się włączył, to znaczy, że machina czasu się uruchomiła i trzeba wsiąść w nią i ustawić na przykład 20 lat wstecz. Co ty na to?
1: 20 lat wstecz, czyli...
0: No 2006 rok, może być?
1: Ja zapomniałem, który mamy teraz.
0: Kącik odkurzający, proszę. Komu zawdzięczają swe olśniewające uśmiechy Madonna, Claudia Schiffer, David Hasselhoff i inne gwiazdy estrady sportu?
1: No komu?
0: E-sportu, przepraszam, źle przeczytałem. Polskim protetykom pracującym w Londynie, pisało Metro 5 października 2006 roku.
1: Ty, ale wiesz co, tak sobie teraz rzuciłem tą Madonnę na przykład na Google'a i z tego co widzę, to ona ma tą swoją słynną szparę między jedynkami.
0: Pewnie robiła na NFZ.

0: i od 6 było, minęło, 5 minut zostało nam do godziny 9. Antonina, rozgrzałem ci krzesło, wiesz?
1: Tak, na pewno, ja zawsze czuję po tobie, że jesteś cieplutki.
0: Tak, czyli nie zmieniasz, zostajesz na tym, co ja siedziałem.
1: Tak, ja lubię, jak jest ciepło.
2: Czy będzie nie tak tym, jeżeli powiem, że zostawiamy was z tą piękniejszą stroną naszego radia SK2?
0: Nie będzie żadnym
1: nie
0: tak.
2: Nie będzie tak, nie będzie nie tak.
0: Wydaje mi się, że nawet będzie takt i nawet kilka taktów, fajnych taktów Antonina, widzę, już tu przygotowała po 9 dla słuchaczy naszych.
2: Znaczy, słowo się rzekło, w takim razie będę musiał zostać.
0: Zostajesz?
2: Zostawiamy czyli was jednak, z tą piękniejszą stroną.
0: Czyli jednak jesteś
2: taki
0: sobą.
2: Suchar na koniec.
0: Jednak
2: ja
0: jesteś sobą.
2: Nie zajarzyłeś po prostu totalnie. 9 godzina, a ty nie rozbudzony.
0: A ty dalej jesteś sobą. Ciekawe, jak będzie jutro. Bądźcie z nami, Antoninka. Powodzenia, wszystkiego dobrego.
2: Tym bardziej, że ja zostaję.
1: To się przyda powodzenie.
0: Życzę ci powodzenia, bo ja już z nim nie mogę wytrzymać. Pa! SK2

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Kierowcy, uważajcie, dzisiaj w regionie możemy spodziewać się mgieł. Ograniczona widoczność to także najlepiej nieco mniejsza prędkość. 14 stopni na termometrach już niebawem, natomiast dzisiaj maksymalnie zobaczymy 18 kresek do południa, a po południu możemy jeszcze liczyć na jedną kreskę więcej, to w Jeleniej Górze. Natomiast w pozostałych częściach regionu 16 stopni w Jakuszycach, 18 w Karpaczu, Śnieżka 11.
27: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa, Rozchutnicy, będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach.
28: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
27: Protest rusza o 10:00. Dziś zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Chodzi o kierowcę, który w sobotę potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy w Nowym Sączu. Pieszy zginął na miejscu. Policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę, mówi Anna Zbroja-Zagórska z komendy w Krakowie.
29: Kierowcy podróżujący prawym pasem w stronę Nowego Sącza zatrzymali się przed przejściem, aby przypuścić mężczyznę, który przechodził przez tą jezdnię z psem. Natomiast kierujący Volkswagenem poruszający się lewym pasem nie zatrzymał zatrzymał się i z prędkością wjechał na pasy, potrącając mężczyznę. Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów, padł na miejscu.
27: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Dreszczowiec z Happy Endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić.
0: Dzień dobry. Mecz na początku był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej. Przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
27: O czym informował Michał Skolimowski.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz. Kolejne zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo policjanta w Kraśniku. Prokuratura znalazła narkotyki, więc do zabójstwa oraz nielegalnego posiadania broni dojdzie też posiadanie zabronionych prawem substancji. Mariusz G. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, jednak z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia ich treści. Utrudnienia dla kierowców w Jeleniej Górze. Od wtorku do czwartku zamknięty będzie przejazd kolejowy przy Karola Miarki. Ruszają też prace przy Spółdzielczej. Tam jednak drogowcy będą do połowy miesiąca.
20: Chwilka po 9:00. Jak rozpocząć najlepiej dzień? To z Radiem SK2, gdzie gramy 100% polskiej muzyki. I pytanie do ciebie, bo ja doskonale pamiętam, co mówiłaś, tak, że w weekend ugotujesz zupę tajską. Udało się?
27: Udało się absolutnie. Jeszcze na dzisiaj troszkę zostało.
20: A czy przyniosłaś przepis? Pomidor, odpowiedź. No właśnie, a ja jestem pamiętliwa. No to trzymam za słowo. Antonina Van Dessel, dzień dobry raz jeszcze. Rozpoczynamy ten poniedziałek.

No niestety nic się już nie śni, bo mamy poniedziałek, jest godzina 9 rano, więc już większość osób jest na nogach, a skoro poniedziałek, no to nowy tydzień, nowa ja, więc manifestujemy. No i pytanie, czy wy manifestujecie czasem nową pracę, na przykład podróż, miłość, a może po prostu spokojny poniedziałek w pracy? W mediach społecznościowych często słyszymy, że wystarczy mocno, bardzo mocno czegoś chcieć, zwizualizować to sobie, no i wszechświat załatwi resztę. Tylko, że psychologia mówi, samo myślenie niestety nie wystarcza. Badania sugerują, że lepiej działa wyobrażanie sobie nie tylko efektu, ale też drogi do niego, czyli co konkretnie zrobimy, żeby ten cel osiągnąć. Czyli podsumowując, można manifestować marzenia, jasne, ale po manifestacji trzeba jeszcze wstać z kanapy, no bo wszechświat może nam trochę pomóc, ale CV za nas niestety nie wyśle. SK2. A już teraz Ania Dąbrowska, Serce nie sługa w SC2. Dobry numer.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do 1978 roku i to był czas, kiedy kasety dopiero zaczynały krążyć, a w Opolu pojawiła się 17-letnia Beata Kozidrak z nowym zespołem Bajm. No i na scenie zaśpiewali Piechotą do lata i zajęli drugie miejsce w konkursie debiuty. I mało kto mógł wtedy przypuszczać, że ta wakacyjna piosenka będzie początkiem jednej z największych karier w historii polskiej muzyki. Muzykę do tego numeru napisał Jarosław Kozidrak, tekst sama Beata. No i tak Bajm ruszył piechotą prosto na szczyt. I chociaż dzisiaj do lata nie jest nam po drodze, bo mamy jesień w pełni, no to możemy tam przynajmniej wrócić muzyką, więc zróbmy to już teraz.

0: Artur Rojek i Mira Fiori z jego najnowszego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To, że ja jestem zwierzątkowym świrem, wiadomo nie od dzisiaj, więc słuchajcie. Przyznajcie się, kto z was rozmawia ze swoim psem i też jest takim zwierzątkowym świrem. Najczęściej mówimy, co robimy, kto jest najlepszym pieskiem, dlaczego znowu to zrobiłeś? No a czasami jeszcze opowiadamy mu całą historię dnia. No ale spokojnie, dlatego że psycholog nie uważa, że to powód do niepokoju. Wręcz przeciwnie, takie rozmowy mogą mieć związek z empatią, potrzebą bliskości i silną więzią z naszym zwierzątkiem. Więc następnym razem, kiedy ktoś zapyta, ty naprawdę rozmawiasz z tym psem? Możecie spokojnie odpowiedzieć, oczywiście, to jedyny facet w tym domu, który zawsze słucha, nigdy nie przerywa i jeszcze cieszy się na mój widok.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
2: I po reklamie.

0: Lady Punk, mniej niż zero na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2, a po 10 muzycznie na start Liber i Sylwia Grzeszczak, elektryczne gitary i Daria Zawiałów. To tylko na początek, a później w poniedziałek, no słuchajcie, my tutaj playlistę mamy bogatą i obiecuję, że będziemy rozkręcać się jeszcze bardziej i na pewno w 100% po polsku.
1: Reklama.
2: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
3: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
4: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
3: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
4: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Złota polska jesień cały czas w Jeleniej Górze, ale tak troszeczkę się przyciszyła. 19 stopni dzisiaj maksymalnie zobaczymy w stolicy Karkonoszy. Do tego umiarkowane zachmurzenie, ale będą też momenty, kiedy na niebie pojawi się nieco więcej słońca. No i teraz powinno się rozpogadzać i tak do godziny 13. Wieczór z umiarkowanymi chmurami, a słońce schowa się dzisiaj o 18.26.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Poprawił się stan księdza Marka Pieńkowskiego. To jedna z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Więcej w materiale Tomasza Widaka.
13: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na OIOM-ie.
12: Teraz Kraków i kolejne procesy w trybie wyborczym. Pozew przeciwko Monice Piątkowskiej wytoczył sztab Łukasza Gibały. O szczegółach ulabienia Niesyczyńska.
14: Sprawa dotyczy wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały na sesjach Rady Miasta. Chodzi o stwierdzenie, że radny w większości przypadków wstrzymał się od głosu. To druga rozprawa w trybie wyborczym. Pierwsza dotyczyła wypowiedzi Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd uznał je za nieprawdziwe.
15: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. Tym ludziom groziłyby przecież przykre konsekwencje.
14: Komentuje Łukasz Gibała. Ten ostatecznie musi sprostować swoje słowa zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Wyrok jest nieprawomocny.
12: A druga tura wyborów prezydenta Krakowa i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. Hiszpania walczy ze skutkami ulewnych deszczy w Katalonii. W powodzi zginęły dwie osoby, jedna jest poszukiwana. Woda porywała samochody z ludźmi, opowiada jeden z mieszkańców. Mężczyzna zdołał wydostać się z auta, złapał się latarni stojącej na placu. Potem woda wyrwała drzwi kościoła, znalazł tam schronienie. Musiał jeszcze przepłynąć kawałek, żeby dotrzeć do świątyni. Z powodu ulewy tylko na barcelońskim lotnisku El Prat wczoraj odwołano 380 lotów. Utrudnione zostało także kursowanie kolei.
16: SK2.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
11: Błażej Stachewicz. Tragiczny pożar w Chojnowie w powiecie legnickim. Zginęła jedna osoba. Około 21:00 strażacy dostali zgłoszenie o ogniu w bloku na pierwszym piętrze przy ulicy Paderewskiego. Część mieszkańców ewakuowała się sama, pozostałych wyprowadzili strażacy. Ogień ugaszono, na miejscu pracuje prokurator. Jeleniogórska porodówka dostała nowoczesny sprzęt, warte blisko 160 tysięcy złotych, stanowiska do resuscytacji noworodków. Trafiły do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego. To poprawi bezpieczeństwo najmniejszych pacjentów.
0: Ja dzisiaj trochę o jedzeniu, więc jaka jest twoja ulubiona jesienna potrawa?
16: Ojej, bardzo dużo jest takich
0: ale
16: potraw.
0: Ale musisz wybrać.
16: A na przykład zupa grochowa.
0: Grochowa? Tak. A dobra, ale rozgrzewająca, to mnie zaskoczyłaś.
16: Rozgrzewająca, no tak, zdecydowanie.
0: Ja wczoraj miałam akcję dynia, dostałam chyba 10-kilogramową dynię, więc po prostu zupa dyniowa będzie u mnie przez cały tydzień. Więc jest moją ulubioną
16: Smaczna
0: na ten tydzień.
16: Smaczna też.
0: Antonina Van Dessel. Dzień dobry w poniedziałek.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Kasa piękniejsza, a u nas w poniedziałek nie może zabraknąć plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka, no bo w weekend trochę się ich nazbierało. I teraz mamy historię, która miała już swój finał, no bo ponad 20 lat temu to się wydarzyło, a teraz mamy nowy rozdział. Mowa o Michale Wiśniewskim i Mandarynie, którzy znów są razem, a wczoraj spotkali się na parkiecie Tańca z Gwiazdami. No i ona tańczyła z synem Xavierem, a on zaśpiewał z córką Etiennette. I podobno przed występem Michałowi puściły emocje, totalnie. Wzruszył się podczas materiału o ich wspólnej historii i nawet otarł łzy. I czasem życie naprawdę pisze scenariusze, których nawet Taniec z Gwiazdami nie powstydziłby się wymyślić. No bo jak widać, nie każda miłość kończy się kropką. Niektóre po prostu robią sobie 20 lat przerwy na reklamy. SK2. Mój jest ten kawałek podłogi. Już teraz. No to w Tańcu z Gwiazdami też tak śpiewają pewnie.

0: Dziś wieczorem biało-czerwoni grają z Bośnią i Hercegowiną i to nie jest mecz, tylko punkty. Polska ma 4 oczka, Bośnia 5, więc stawką jest przede wszystkim walka o drugie miejsce w grupie. No a ono może mieć ogromne znaczenie przy losowaniu eliminacji Euro 2028. Drugi koszyk to zdecydowanie lepsza pozycja niż trzeci, a więc dzisiaj naprawdę, ale to naprawdę jest o co grać. No, po efektownym 6-0 z Rumunią apetyty są spore, no naprawdę spore, więc teraz sprawdzić czas, czy biało-czerwoni pójdą za ciosem. Będziemy sprawdzać to wieczorem. SK2.
1: Reklama. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
5: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: To taki numer, który w poniedziałek jest idealny. Sanach i jej pocałunki. Bo pocałunków nigdy dość, a jeszcze w poniedziałek, no przydałoby ich się dwa razy więcej, żeby jakoś lekko przetrwać poniedziałek i cały tydzień. Więc trochę wam ich wysyłam. A po 11 w SC2 na start Kwiat Jabłoni, Oskar Cyms i Urszula. No i dodatkowo jesieniarskich tematów ciąg dalszy. Koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
12: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
11: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
12: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break!
13: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
16: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
21: Dzisiaj w Jeleniej Górze przewaga słońca z niewielkimi momentami, kiedy schowa się za chmurami. Temperatury od 17 do 19 stopni na plusie wieczorem, nieco chłodniej od 15 do 10 presek pod koniec poniedziałku, a słońce będzie dzisiaj z nami do 18.26. Do tego słaby wiatr. Kolejne dni ciepłe i słoneczne do 20 kresek w plusie. Od czwartku może trochę popadać, a od piątku ochłodzenie.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ropa na światowych rynkach tanieje. To po tym, jak Arabia Saudyjska obniżyła ceny dla odbiorców w Azji. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. I o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy spadek cen ropy będzie miał odbicie na polskich stacjach?
1: Tego dowiemy się najpewniej za około godzinę, bo wtedy poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie cen maksymalnych. Zaraz po wprowadzeniu obniżek stawki spadły miejscami o około złotówkę i 30-40 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,73, diesla 7,88. Prezydent i opozycja apelują jednak do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą Donald Tusk obiecywał w innych okolicznościach jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej kwestii złudzeń nie pozostawiają eksperci.
15: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków.
1: Mówi Michał Stajniak z XTB. Zaznacza też, że wysokie ceny paliw to przede wszystkim droga ropa i marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach.
22: Tłok na lubuskich przejściach granicznych. Polskie i niemieckie służby prowadzą kontrole. Największe problemy są w Świecku. Więcej o tym Wojtek Hańczuk.
16: Kontrole są co prawda wyrywkowe, ale jak informują kierowcy w mediach społecznościowych, bardzo skrupulatne. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Więcej aut także na przejściu w Słubicach, ale tam utrudnienia są także związane z nocnym pożarem hali.
22: Przypomnijmy, kontrole na przejściach przedłużono do końca marca. Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw, mówi Anna Szczepińska z pińskiej policji.
19: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. Cechą charakterystyczną Gustawa jest to, że miał na sobie czerwone szelki.
22: A kot uciekł z prywatnej posesji.
23: SK2 News. Jelenia Góra.
24: Błażej Stachewicz znęcała się nad rocznym dzieckiem, wszystko nagrywała telefonem. Do sądu w Lubaniu trafił akt oskarżenia wobec 36-latki. Kobieta znajduje się w areszcie, jest oskarżona o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
25: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
24: Nagrania wysyłała do ojca dziecka, co miało skłonić mężczyznę do powrotu. Biegli uważają, że kobieta może mieć zaburzenie osobowości. Wobec niej toczy się też sprawa o znęcanie nad 3-letnią córką.
26: No i ja w kółko o tych grzybach, ale wczoraj po pracy byłam na grzybach i muszę powiedzieć, no właśnie kiepsko, bo jest sucho w lesie, grzyby są też suche, mało jest, więc dlatego tak czekam na ten deszcz i myślę, że wszyscy grzybiarze.
22: Na razie
26: też.
22: Więcej grzybiarzy niż grzybów.
26: Tak, ale od czwartku, czyli na przyszły weekend jest nadzieja.
22: Jest szansa,
26: więc
22: tak.
26: Słuchajcie, cały weekend przepracujemy, a w weekend kolejny znowu na grzybobranie. Antonina Wandesel, dzień dobry.
27: No to gramy.
23: 10 hitów.
27: Najlepszych polskich hitów.
28: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Demono, wszystko jest na sprzedaż. No w internecie wszystko da się sprzedać. I ostatnio Muchomor Czerwony robi wielką karierę na TikToku. No bo w sieci pojawiają się filmiki, na których ludzie pokazują, że jedzą ten charakterystyczny grzybek z białymi kropkami. I chociaż, no ja wiem, że muchomorek wygląda jak wyjęty prosto z bajki, to eksperci przypominają, że zawiera substancje toksyczne, które mogą mocno wpłynąć na układ nerwowy. Także, moi drodzy, jeżeli dzisiaj TikTok podpowiada wam zjedz muchomora, no to przewincie dalej. Nie każdy trend trzeba testować na własnym żołądku.
1: SK2.
0: A teraz Natalka Schroeder i jej lustra.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem cofamy się do 1985 roku i to był czas, kiedy kolorowy telewizor w domu robił ogromne wrażenie. Kasety magnetofonowe były prawdziwym skarbem, a o zachodnim Disneylandzie większość z nas mogła co najwyżej pomarzyć. I właśnie wtedy Papa Dance nagrał piosenkę Nasz Disneyland. Jeden z tych numerów, które od pierwszych dźwięków przenoszą nas prosto do beztroskich lat 80. I co ciekawe, sam tytuł był trochę przewrotny, bo dla wielu Polaków Disneyland z piosenki był wtedy właśnie takim symbolem kolorowego, takiego trochę niedostępnego świata. I chociaż dzisiaj Disneyland jest zdecydowanie łatwiejszy do odwiedzenia, no to ten muzyczny zabiera nas tam w kilka sekund. Wystarczy nacisnąć tylko play, co właśnie uczynimy w naszym wehikule czasu.

0: Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. I to jest tytułowy numer z najlepszego, z najnowszego, siódmego albumu studyjnego Mroza, który ukazał się 18 września tego roku. Jeżeli ten numer wpadł wam w ucho, no to słuchajcie, nowy tydzień, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, więc zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka. No i głosujcie na Mroza i braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, no bo dzięki waszym głosom może to być numer jeden, a w piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka dowiemy się, co jest waszym numerem jeden w tym tygodniu. No i co? No może to właśnie to wszystko, czego chciałem. Zobaczymy. SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł z zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
9: I po reklamie.

0: Tyczkiem polecieliśmy na kilka chwil przed południem w poniedziałek. Lady Punk, tańcz, głupia, tańcz. Po 12 u nas, nowości, klasyki, dla każdego coś dobrego. Na początek Bime, elektryczne gitary i Cleo. Więc co? Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break!
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
6: Bazinga!
4: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
8: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
11: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
10: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Dzisiaj w Jeleniej Górze raczej słonecznie, choć będą też momenty, kiedy na niebie pojawi się trochę więcej chmur. Temperatury w stolicy karkonoszy od 18 do 19 stopni na plusie. Do tego słaby wiatr, natomiast w regionie najcieplej w Karpaczu, tam 18 kresek to będzie dzisiejsze maksimum, nieco chłodniej w Jakuszycach 16, a na Śnieżce do 12 stopni powyżej zera. Do czwartku słonecznie, w czwartek mogą pojawić się chmury i deszcz.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Jest 12, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Czy sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
15: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
14: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, tragedia w Siedlcach wywołała ogromne poruszenie i dyskusje na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki na medyków. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Wspierają ich hutnicy. Jak mówią, ruszają z marszem po odebranie rządowi władzy. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny i mocne słowa pod adresem rządu. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
16: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica.
17: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
18: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
19: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
18: Czego by pani oczekiwała?
19: No, żebyśmy przetrwali.
18: Jest górnik z Bełchatowa.
20: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi.
14: Protest w Katowicach obserwuje nasz reporter Darek Brombosz. pierwsza tegoroczna Nagroda Nobla przyznana. Znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec, jeden Amerykanin. Wyróżnienie otrzymali za ich odkrycie dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, w środę z chemii.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz. Tydzień rozpoczniemy utrudnieniami na drogach. Od wtorku czeka Was remont na torach i utrudnienia w okolicach Karola Miarki i Spółdzielczej. W Jeleniej Górze kierowcy muszą liczyć się z całkowitym zamknięciem na przejeździe, a piesi ze zmianą organizacji autobusów. Od wtorku do czwartku. Dolny Śląsk, czas dla rodziny. Rusza nowa kampania samorządu województwa. W planie są rodzinne wycieczki, zwiedzanie ruin zamków i obserwacja ptaków w Dolinie Baryczy. A w przyszłym roku zaplanowano działania z zakresu kultury, sportu, profilaktyki i turystyki.
0: No i mamy południe i pytam dzisiaj wszystkich, jakie jest ich ulubione jesienne danie, więc i ciebie zapytam.
14: Wczoraj jadłem ramen z dyni, był przepyszny.
0: Wow, no to słuchajcie, to ulubione danie. No to na bogato. Ja tylko krem z dyni, no ale dobra, niech będzie. Dynia króluje. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Będzie mocno jesieniarsko, obiecuję.
21: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
0: A dla tych, którzy teraz są głodni, czyli dla mnie, bajm szklanka wody. To musi nam na razie wystarczyć.

0: wkręca. No se wkręca.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, czy ja do pani Izabeli się dotelefonowałam?
1: Tak.
2: Z biura podróży telefonuję przejęzyczony, proszę pani, ja dzwonię w sprawie wylotu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 29. Mogę pani jeszcze przedstawić informacje hotelowe, ponieważ no kazali nam poinformować, bo to się zmienia all inclusive.
1: Jasne, proszę.
2: Otóż recepcja będzie do państwa telefonowała, w której części hotelu i na ile czasu będzie all inclusive aktywny. Więc gdyby pani mogła odbierać telefony, proszę pani, to będzie pani po prostu wiedziała.
1: A to ja nie mam all inclusive na cały pobyt?
2: Ma pani, tylko że lecicie państwo po sezonie, tym takim europejskim. W związku z tym all inclusive nie będzie, proszę pani, od 6 do 22, tylko będzie na przykład, nie wiem, jedną godzinę albo półtorej godziny, no i to o tym będzie informowała recepcja.
1: Aha, że niby będzie krócej czynny, tak?
2: Będzie krócej czynny, a może być też w innym skrzydle hotelu być ten all inclusive, bo no po prostu koszty.
1: Czy recepcja będzie mówić po polsku?
2: Nie. Pani leci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oni tam po arabsku będą mówić.
1: No to jak do mnie będzie recepcja dzwonić, to jak ja ich zrozumiem?
2: A pani nic w ogóle nie potrafi po ichniejszemu?
1: No raczej.
2: A dałaby pani radę do tego 29 coś podszkolić? Co przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała o tym all inclusive?
1: Wie pani co, no może się zdąży nauczyć tego arabskiego do tego 29,
2: bo pani, ale jeszcze prawie... Ja nie wymagam, żeby pani znała od deski do deski, tylko przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała, gdzie jest najbliższy all inclusive czynny.
1: No w zasadzie to najważniejsze, żebym się arabskiego nauczyła i odbierała telefony. To tak w sumie to jest chyba najważniejsze
2: no
1: dla
2: przynajmniej
1: mnie.
2: Te podstawy, żeby się dowiedzieć o all inclusive.
1: Spokojnie.
2: No.
1: Ogarnięte będzie.
2: Dobrze, no to resztę może panią nauczyć Angelika.
3: I zadałaś się wkręcić.
1: A, no jest najlepsza. Losel wkręca.

0: Wilki i ich sen o Warszawie w SC2. A teraz będzie o nocnej zmianie, bo kiedy większość ludzi mówi dobranoc, oni dopiero mówią dzień dobry. No i praca na nocną zmianę potrafi nieźle przestawić nasz zegar biologiczny, bo organizm no jednak uparcie uważa, że ta noc no jest od spania. I tutaj ekspertka podpowiada, że przy takich zmianach ogromne znaczenie ma sen, światło i odpowiednia regeneracja. A po takiej nocce warto dać sobie czas na odpoczynek i nie być siłaczem. No bo wiecie, nocna zmiana to trochę jak życie w innej strefie czasowej, tylko bez biletów lotniczych, no i bez widoku z okna na wakacje.
1: SK2.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: 18-47-12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24-30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 13, to był Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz. I do naszego studia już tak pięknie, powoli, żabką płynie Kamil Kowalski, który za moment przejmuje antenę i będzie tutaj dla Was grał. Mam nadzieję tylko, że nie będzie rechotał, więc zostańcie i sprawdźcie to sami. Antonina Wendesel, wysyłam Wam poniedziałkowe buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9:00. Pa!
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
16: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Początek tygodnia w Jeleniej Górze, ciepły, temperatury dziś do 19 stopni i mniej więcej takich maksymalnych temperatur w stolicy Karkonoszy możemy też spodziewać się w kolejnych dniach, a nawet będzie trochę cieplej, jutro i pojutrze 20 kresek, 20 stopni również w czwartek, ale wtedy możemy w drugiej połowie dnia spodziewać się dość sporego zachmurzenia i deszczu mocno popada w czwartek, no i tak do weekendu będzie jeszcze grabić.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
23: Minęła 13, a Michał Przybyła, to są newsy SK2. Do tragedii na pasach w Nowym Sączu doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych. 21-latek zabił mężczyznę na przejściu dla pieszych, pędził osobówką nawet 120 km na godzinę.
0: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
23: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Kierowca, który zabił na pasach, grozi 20 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
1: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa, i nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
23: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Wyrok jest nieprawomocny, a już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Nocą marzną kilkuset pacjentów bez ogrzewania. W budynku głównym szpitala w Bełchatowie od kilku dni jest problem z dostawą ciepła. To przez usterkę podczas remontu w lecznicy.
2: Spróbowaliśmy uruchomić centralne ogrzewanie. Okazało się, że doszło do wielu jakichś tam nieszczelności. Musieliśmy zakręcić to ogrzewanie. No i firma, która remontowała kardiologię, podjęła się naprawy tych nieszczelności.
23: Z Alicją Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala rozmawiał Rafał Różycki. W lecznicy mają nadzieję, że dostawy ciepła wrócą jutro.
12: SK2 News. Jelenia
24: Błażej Stachewicz. Dodatkowe bezpłatne szkolenia w gotowości. Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają cywilów od 13 roku życia. Jednodniowe zajęcia obejmują m.in. pierwszą pomoc, cyberbezpieczeństwo, survival i zasady zachowania w sytuacjach kryzysowych. Piechowice robią plebiscyt na gwiazdy kryształowego weekendu. To wy możecie zdecydować, kto zagra w przyszłym roku w czasie Święta Miasta. Pośród proponowanych zespołów są Kombi Łosowski, Red Lips czy Kasia Cerekwicka. To jednak nie wszystko. Szczegóły głosowania znajdziecie na Facebooku miasta.
25: Uśmiechnięta, rozrechotana Antonina już poleciała, odpłynęła w sumie, bo powiedziała, że ja tutaj do studia Eski 2 żabką przypłynąłem. No coś w tym jest, ale sama odpłynąłem, ona sama odpłynęła, ja na pokładzie zostałem, nie sam, bo z wami najlepszymi słuchaczami. To co? Odcumowujemy może rejs przez 10 polskich hitów i to bez przerwy, bez koła ratunkowego.
26: 10 najlepszych polskich hitów.
27: Jeden po drugim.
26: Eska 2.
25: Maciej Silski ma na Margaret, a to Phil i Lambery. Jesteście gotowi na wszystko? Kowalski, witajcie.

Madame Veste 2, po to jesteś na świecie, aby się uczyć, ucz się, ucz, to nauka do potęgi klucz. Mamy tydzień noblowski i pierwszy Nobel w dziedzinie medycyny za odkrycie światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki, cokolwiek to jest, co ciekawe. W każdej z sześciu dziedzin do podziału 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. SK2. Wreszcie wiedza, która naprawdę się opłaca. A wy za co dalibyście sobie Nobla? No za to, że dzisiaj wstaliśmy po weekendzie do roboty, to wszystkim się należy.

0: Kasia Kowalska w SC2 i Nobody, to teraz Everybody, zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: I już wyjmuję niezakurzoną, bo często do niej zaglądam, debiutancką płyty Marka Grechuty i zespołu Anawa z 1970 roku. Kawał czasu, nie? I tutaj jest taki kawałek, który opowiada o zwykłej historii miłosnej. To właściwie jest taka scenka teatralna. Przedstawienie, młoda kobieta, śpiewak próbujący zrobić na niej wrażenie. Taka damsko-męska walka o to, kto się podda pierwszy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Nie dokazuj, Grechuty ma już ponad pół wieku, a rada nadal aktualna, szczególnie przed pierwszą randką

Serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Mam ten kawałek w ulubionych Marisa i będzie pięknie. I na ten numer też możecie głosować w gorącej polskiej 20 na sk2.pl, ale tam też trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad. A do wygrania wspólna impreza razem z wami, kochani, na Stadionie Narodowym w loży VIP, 5 stówek kieszonkowego i nocleg w wypasionym hotelu. Czyli tym razem SK2 stawia na stole i w portfelu.
1: SK2.
0: SK2.pl, tutaj głosujesz na polski obiad, a możesz wygrać taki wieczór, którego nie trzeba będzie przyprawiać niczym.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
21: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Tylko ona tak narokowo potrafi rozbujać. W Radiu SK2 konik na biegunach i dziewczyna w spodniach, czyli Urszula, a za chwilę 14 jej newsy, a w nich o nowych mundurach.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Przed nami godzina 14 na jeleniogórskim niebie. Sporo słońca, choć miejscami może się chmurzyć i temperatury od 18 do 19 stopni. Wieczorem zejdziemy do 15 kresek, a pod koniec dnia do 10 stopni na plusie. Jutro w stolicy Karkonoszy z rana uważajcie, może być sporo mgieł, mogą być też utrudnienia w widoczności, a potem temperatury będą wzrastać do 20 stopni i się rozchmurzy, będzie też sporo słońca.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Minister energii ogłosił nowe ceny paliw. We wtorek na stacjach za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, czyli o 5 groszy więcej niż do tej pory. Wzrośnie też cena 98, maksymalnie zapłacimy za nią 7,66. Litr diesla z kolei będzie tańszy o 6 groszy. Jego cena maksymalna za litr wyniesie 7,82 zł. Turecki statek uderzony przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby, a trzech członków załogi, w tym kapitan, zostało rannych. Do uderzenia doszło w wyłączonej rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek zapalił się i zatonął, a rumuńskie władze interweniowały w akcji ratunkowej. Statek zmierzał do portu we Włoszech, mówi radny Konstancy Ovidiu Kupsza. Z informacji, które uzyskałem z rejestru IMO, wynika, że był to statek o wyporności 7000 ton i długości około 140 metrów, przeznaczony do transportu ładunków masowych. W chwili zderzenia przewoził zboże. Wygląda na to, że płynął z Ukrainy. Jest to statek turecki. Trwa akcja ratunkowa. Biorą w niej udział m.in. rumuńskie statki ratownicze i helikoptery Black Hawk. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki ewakuowano ponad 70 osób. Ogień pojawił się w piwnicy budynku. Nikomu nic się nie stało, informuje Krystian Bąk z Komendy Strażaków w Stalowej Woli.
18: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. No i działania cały czas trwają. No i staramy się zlokalizować pożar, czyli żeby się nie rozprzestrzeniał.
17: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w przedszkolu numer 15.
1: SK2. RMFK2 News. Jelenia Góra.
16: Błażej Stachewicz. Fontanny w mieście zapadają w zimowy sen. To czas na zabezpieczenie i konserwację jeleniogórskich wodotrysków, a woda na nowo wystrzeli dopiero wiosną, konkretniej w maju przyszłego roku. Wrocławianin Damian Sylwestrzak znalazł się w gronie sędziów głównych mistrzostw świata do 17 lat w Katarze. Arbitrów czekają pracowite 3 tygodnie, bo po raz drugi w historii w turnieju udział weźmie aż 48 drużyn, co w ostatecznym rozrachunku daje 104 mecze zaplanowane na przełomie listopada i grudnia.
9: Dzisiaj jest światowy, zaznaczam, Światowy Dzień Nauczycieli. Ten Polski Dzień Nauczyciela jeszcze dopiero przed nami, ale skoro dzisiaj jest światowy, no to przecież każdy z nas ma jakiegoś takiego nauczyciela życia, prawda? Szef uczy w robocie cierpliwości. Rachunki uczą matematyki, a poniedziałek uczy pokory i tutaj najchętniej zgłosiłbym nieprzygotowanie.

Ale nie no, na szczęście muzycznie jestem przygotowany. Przed wami 10 polskich numerów bez zbędnego gadania. No i w tej godzinie wskoczymy w mundurki, ale nie szkolne.

Nie uwierzycie, polska armia odświeża garderobę po 30 latach. Żołnierze mają nowe mundury. Nowy wzór maskujący nazywa się K03 Ryś, dostępny w 5 kolorach. Mundur nowy, ładny, ale zasady stare. Panny już ustawiają się w szeregu,

0: Sarah James, to poczekajcie, bo teraz mam dla was prezencik muzyczny.
1: SK2.
0: Nowość. Piosenka z filmu Nasza Rewolucja. Opowieść dwojgu ludziach, których miłość przetrwała rozłąkę, strach, najtrudniejsze doświadczenia. Cortez, Kaśka, Sochacka, zakochacie się w tej piosence, jak my.

0: Po prostu bądź i patrz. Patrz w niebo, w nocy z czwartku na piątek. Warto spojrzeć w górę, bo nad Polską pojawią się drakonidy. Tutaj czytam rój meteorów. I to jest idealna okazja, żeby zabrać kogoś bliskiego pod koc, patrzeć razem w niebo, wypatrywać tych spadających gwiazd, a jak żadna nie spadnie, można powiedzieć, że największą gwiazdę ma się obok.
1: SK2.
0: I to taka gwiazda, że och jach, Sylwia Grzeszczak za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
14: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
16: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Ja Zawiałow z Taco Hemingwayem w Radiu SK2 i numer Supro. Jest Supro, bo już za chwilę godzina 15 i można powiedzieć, że poniedziałek zaliczony, teraz to już tylko z górki. A punktualnie o 15 też najważniejsze, sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break!
13: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
17: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: Dużo dobrego.
19: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
20: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
21: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
22: Lidl, to się opłaca.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: A teraz w RTV Euro AGD.
25: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
26: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
29: Przed nami godzina 15 w Jeleniej Górze, temperatury do 19 stopni. Kolejne dni również będą ciepłe, do 20 kresek w stolicy Karkonoszy i sporo słońca. Natomiast w regionie dziś możemy spodziewać się temperatur maksymalnie do 19 kresek, to w Karpaczu, a w Szklarskiej do 16 stopni w plusie. Do środy słonecznie z niewielkim zachmurzeniem i dość ciepło, w czwartek wszędzie chmury i możliwy deszcz.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 196 staranował kilka aut, a następnie uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdzi, że pojazd miał awarię, ale badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Stwierdzono i udowodniono poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja w Bielsko-Żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu pod Oświęcimem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu, a to wywołało ogromne protesty. Przed kościołem w niedzielę zebrało się kilkaset osób. Biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grojca, musiał być eskortowany przez policjantów. Parafianie stoją murem za proboszczem.
1: On zrobił dużo dobrego.
2: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
3: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko, ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plewanie.
0: Diecezja zaznaczyła, że decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za kościół. Mówimy jednym głosem. Tak o współpracy z Litwinami mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na przejściu granicznym Budzisko-Kalwaria spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Omawiali przede wszystkim zagrożenie aktami sabotażu ze strony Rosji oraz presji migracyjnej z Białorusi.
4: Ta część Europy, wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej, musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski, niesie trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą.
0: Mówił szef MSWiA. Ministrowie rozmawiali też o rewizji paktu migracyjnego oraz litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w styczniu.
5: SK2 News. Jelenia Góra.
15: Błażej Stachewicz. Nie chcą śmieci, tylko wody i miejsca rekreacji. Mieszkańcy Wojciechowa pod Lubomierzem protestują przeciw planom zasypania wyrobiska po nieczynnej kopalni bazaltu. Właściciel chce zmienić je w składowisko odpadów. Zdaniem mieszkańców lepsza opcja to wypełnienie go wodą i stworzenie miejsca rekreacji. Sprawa ma trafić do radnych województwa. Ruszył Festiwal Kryminałów w Jeleniej Górze. To druga edycja, a wszystkie atrakcje czekają na Was w Książnicy Karkonoskiej. Dzisiaj o 17:00 Mariusz Kanius i Michał Śmielak.
17: Już 3 minuty po godzinie 15, czyli 3 po trzeciej. Po pracy, zakupy, szkoła, fryzjer, może dom. Czyli godzina, w której będziemy uprawiać sztukę latania z Lady Punk i z tym, co najlepsze w SC2.
5: 100% polskich hitów.
17: Na dzień dobry, Krzysztof Zalewski, nasz muzyczny kurier, a w tej paczce życie jak wino, Wanda i jej cała banda, a także Dawid Podsiadło. Kowalski, witajcie w radiu, gdzie gramy tylko polskie hity i najlepszych polskich artystów.

0: rockowi, punkowi, złoci medaliści. Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, filary zespołu Lady Punk. Świeża sprawa, bo jest bardzo doskonale. Dwa dni temu otrzymali złote medale. Zasłużony kulturze Gloria Artis. Gratulujemy oczywiście panom. Tyle złotych płyt, to i medal w takim kolorze też się należy.
1: SK2.
0: A to kobieta. Złoto. Sandra Reiser.

0: petarda, Wanda, jej banda, a teraz Michał Przybyła ma dla was newsowe bomby w SK2 15.30.
1: SK2.
2: Kolejny areszt tymczasowy dla Borysa B. Instruktor strzelectwa z Bystrzycy Kłodzkiej, który wiosną podczas awantury na osiedlu zastrzelił miejscowego chuligana, spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie.
3: Trwają jeszcze jakieś tam czynności mające na celu zakończenie tego postępowania. Te przesłanki, które były w tej pierwszej decyzji odnośnie tymczasowego aresztowania, w dalszym ciągu zachodzą.
2: Mówi Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Śledczy przez ostatnie 3 miesiące nie ustalili wszystkich szczegółów. Borysowi B. grozi nawet dożywocie. Prokuratura obawia się, że mógłby uciec z kraju. 2 miny z czasów II wojny światowej usunięte. W Zatoce Pomorskiej w Świnoujściu zakończył się pierwszy dzień akcji neutralizacji niewybuchów, na które natrafiono w miejscu budowy falochronu.
4: Akcja nie przeszła w detonację. Wszystko udało się wykonać zgodnie z naszymi zaplanowanymi działaniami, czyli zgodnie z naszą koncepcją i planem i harmonogramem.
2: Mówi zastępca dowódcy grupy nurków minerów, porucznik Patryk Zając. Do usunięcia pozostały 3 miny. Jutro akcja rozpocznie się około 8 rano.

0: A właśnie, że piękne słowa mogą zmienić i to bardzo dużo. Daniel Martyniuk, czytam, syn Zenona i Danuty, którzy do tej pory byli załamani zachowaniem i wybrykami syna, usłyszeli słowo przepraszam. O, pierwsza strona gazety Superaka, Daniel Martyniuk, 37 lat, zapewnia, że skończył z hulaszczym trybem życia. Rzuciłem picie, przepraszam, rodziców. No, ciekawe, czy dotrzyma słowa i będzie już grzeczny.
1: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
6: Reklama. 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
18: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
17: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
18: Dokładnie. Nie czekaj. Rekrutacja trwa. akademiata.pl.
19: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
20: We were on a break!
19: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
21: Bazinga!
19: A teraz kończymy 20 lat.
20: Why God, why?
19: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
21: Crazy.
19: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
22: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele, odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
23: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: I po reklamie.

0: Panowie z Demono lubią oddawać koncerty w ciemnych bramach. Moje Miasto Nocą w Radiu SK2 za chwilę godzina 16, za niecałych 5 godzin pierwszy gwizdek w meczu Polska-Bośnia i Hercegowina, o którym to meczu również w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break.
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
6: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl. Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii jak szukasz narzędzi

0: Kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Początek tygodnia w Jeleniej Górze, ciepły, temperatury dziś do 19 stopni i mniej więcej takich maksymalnych temperatur w stolicy Karkonoszy możemy też spodziewać się w kolejnych dniach, a nawet będzie trochę cieplej, jutro i pojutrze 20 kresek, 20 stopni również w czwartek, ale wtedy możemy w drugiej połowie dnia spodziewać się dość sporego zachmurzenia i deszczu mocno popada w czwartek, no i tak do weekendu będzie jeszcze kropić.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Minęła 16, a Michał Przybyła, to są newsy. Eski 2. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. W lipcu taranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym na rondzie zesłańców syberyjskich. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu i stracił nad nim kontrolę. Co innego stwierdzili biegli.
9: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu Solaris. Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
8: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Otrzymał dozór policyjny i musi 2 razy w tygodniu stawiać się na komisariacie. Konieczne będzie także przeprowadzenie badań psychiatrycznych kierowcy. Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował dzisiaj nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
10: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Zapewniają aż o 30% lepsze maskowanie od poprzedników.
11: Zarówno w dzień, jak i w nocy.
10: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
8: Michale, dziękujemy. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
12: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
8: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania o 20:45.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
7: Błażej Stachewicz. 500 000 zł na szkolne gabinety dentystyczne. Mysłakowice i Podgórzyn zadbają o uśmiechy uczniów. Pomoże wojewódzki program stomatologiczny, dzięki któremu wizyta u specjalisty będzie mogła odbywać się w lokalnych szkołach. Na Dolnym Śląsku wsparcie, łącznie 4,5 miliona złotych, dostanie 20 samorządów. Dodatkowe bezpłatne szkolenia w gotowości. Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają cywilów od 13 roku życia. Jednodniowe zajęcia obejmują m.in. pierwszą pomoc, cyberbezpieczeństwo, survival i zachowanie w sytuacjach kryzysowych.
13: Dzisiaj trzymamy kciuki za naszych starych piłkarzy, ale też trzymamy za tych młodych, bo reprezentacja Polski do lat 21 po 18 zagramy z Włochami o awans, proszę Państwa, do Mistrzostw Europy. A chłopaki mają się czym pochwalić, bo mają komplet zwycięstw i wystarczy im tylko zwycięstwo, remis, a nawet porażka jedną bramką, wyczytałem. Czyli możliwości mamy sporo.

Byle nasi piłkarze nie uznali, że skoro można przegrać, to po co się przemęczać. A jak ostatnio pięknie wygraliśmy z Rumunią 6-0, to teraz może będzie 0-7? Kowalski, witajcie w SC2.

0: ST2 Lemon z Igorem Herbutem na czele, a dzisiaj kalendarz mi macha, że są imieniny Igora. Takiego faktu nie można zignorować, jak sprawy, z którą przybiegł Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Wyobraźcie sobie, siedzicie, spokojnie przeglądacie Facebooka, a tutaj nagle wiadomość od znajomego. Ej, pożycz mi stówkę, oddam jutro, wyślij blikiem. Brzmi niewinnie, prawda? No właśnie, tak działa największa w ostatnich miesiącach akcja oszustów. Policja rozbiła ostatnio grupę cyberprzestępców, którzy włamując się na konta społecznościowe, podszywali się pod znajomych ofiar i nie były to prośby w stylu ratuj, mam dług mafii, tylko takie wiecie, na luzie, jakby naprawdę pisał kolega. Efekt? Kilka tysięcy osób poszkodowanych w całej Polsce i milionowe straty. Dwóch liderów gangu już siedzi, a w ich rękach znaleziono m.in. sztabki złota, samochody i kupę gotówki. No brzmi jak scenariusz do filmu, ale to niestety rzeczywistość. Policja przypomina więc nigdy, przenigdy nie podawajmy kodów blik, jeśli nie jesteśmy pewni, kto o nie prosi. Najprostsza metoda, jeden telefon do znajomego i sprawa jasna. Bo wiecie, lepiej zadzwonić i usłyszeć stary, ja tylko siedzę na kanapie i jem chipsy, niż potem odkryć, że ktoś właśnie za nasze kupuje sobie nowe auto.

0: muzyczny całus tegorocznego lata Jebryska i Lato Fest 2016.30. Michał Przybyła i skrót najważniejszych newsów.
1: Rosjanie zaatakowali Charków. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 35 zostało rannych, w tym 3 dzieci. W wyniku ataku uszkodzone zostały budynki, a w mieście wybuchły pożary. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła Ojom. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano u niej potworniaka jajnika. Aktualnie przebywa w ośrodku rehabilitacji w Krakowie. Widoczne są postępy w leczeniu, ale nadal musimy walczyć, mówi matka Klaudii.
2: Skupiamy się na rehabilitacji zarówno funkcjonalnej, jak i intelektualnej, no bo Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
1: Nadal trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-letniej Klaudii Uciechowskiej.
3: SK2 100% polskich hitów.

0: też chcę was zabrać na balety i to na Stadion Narodowy. I słuchajcie, dorzucam jeszcze 500 zł kieszonkowego, nocleg w hotelu i porządny polski obiad, co? Brzmi trochę jak taka delegacja, z której pierwszy raz nikt nie chce wracać do domu. Tak wygląda nasza październikowa zabawa w SC2, a dokładnie plebiscyt na najbardziej polski obiad, który chcemy zjeść z wami i z Darią Ładochą na Stadionie Narodowym w Loży Witowskiej. W naszej reprezentacji smakoszy są już Norbert, Judyta, Dorota. Dzisiaj też miejsce dla siebie i osoby towarzyszącej wywalczyła Aneta o poranku, a teraz kolej na ciebie. Na sk2.pl wskaż swojego króla polskiego stołu, przekonaj nas, dlaczego właśnie ty powinnaś ruszyć z nami na Narodowy, bo 500 da się wydać szybko. Noc w hotelu minie, ale opowieść, że pojechaliście na Narodowy z ekipą SK2, będziecie odgrzewać przy każdym rodzinnym obiedzie.
1: SK2.
0: SK2.pl, plebiscyt na najbardziej polski obiad. Tam się częstujcie. Smacznego.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
13: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Radio SK2 Samachi, ten stan, kiedy wiesz, że poniedziałek powoli mija, już za chwilę godzina 17, 726, 826, 826. Jak wam dzisiaj mija dzień?
1: Cześć, witam wszystkich w najpiękniejszy dzień tygodnia, przede wszystkim słoneczny, przynajmniej w Poznaniu takowy jest. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Eski 2, 100% polskich hitów, a ja bym powiedział, że nawet 1000%. Pozdrawiam i bardzo, bardzo miłego dnia, tygodnia. No i ponieważ jest prawie nowy miesiąc, no to też udanego miesiąca. SK2, jesteście najlepsi. Hej.
0: Hej, to na pewno będzie udany dzień, tydzień i cały miesiąc. A za chwilę 17 i newsy 102.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break!
13: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
17: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Za oknami w Jeleniej Górze cały czas dość ładna pogoda i jeszcze kilka dni będziemy mogli się nacieszyć. Dzisiaj temperatury będą spadać od 17 do 10 kresek. To poniedziałek, a wtorek z rana przywita nas utrudnioną widocznością. Znowu będą mgły, więc uważajcie na drogach, jak jutro będziecie jechać do pracy albo do szkoły. Zaczniemy od 9 kresek. Na plusie w ciągu dnia we wtorek do 20 stopni z umiarkowanym zachmurzeniem.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Minęła 17, a Michał Przybyła, to są newsy. Eski 2. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. 50-latek zginął na miejscu. Kierowcę zatrzymano. W policyjnym areszcie jest również drugi uczestnik wyścigu. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców poruszonych tragedią.
17: Prawo na najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
21: To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światła.
22: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
15: Kierowca czeka na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w czasie nielegalnego wyścigu ulicami miasta. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
23: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
15: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Aż 20 interwencji mieli w miniony weekend ratownicy Tobr. Ratowani turyści wyszli w wyższe partie góry z nieodpowiednim sprzętem, mówi Edward Lichota z Topru.
24: Większość tych przypadków, te osoby były nieprzygotowane kompletnie.
15: Od czwartku spodziewane jest pogorszenie pogody, również ochłodzenie, opady śniegu i najprawdopodobniej właśnie w wyższych partiach gór, także uważajcie.
3: K2 News. Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz znęcała się nad rocznym dzieckiem, wszystko nagrywała telefonem. Do sądu w Lubaniu trafił akt oskarżenia wobec 36-latki. Kobieta znajduje się w areszcie, jest oskarżona o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
25: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
2: Nagrania wysyłała do ojca dziecka, co miało skłonić mężczyznę do powrotu. Biegli uważają, że kobieta może mieć zaburzenie osobowości. Wobec niej toczy się też sprawa o znęcanie nad 3-letnią córką.
26: Ja mam jeszcze jednego dobrego newsa. Poniedziałek już się powoli kończy. Z każdą minutą jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy już wszystkie obowiązki będą ogarnięte i będzie można odpocząć. Jedziemy razem do domu. Ja się zajmę dobrym graniem. U nas jest 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Agnieszka Chylińska na początek.

Lady Punk i Siódme Niebo Nienawiści na antenie Radia SK2, a wy się możecie poczuć jak w siódmym niebie, takim kulinarnym, jak zjecie razem z nami najbardziej polski obiad. Już 7 listopada zabieramy was na wielką wyżerkę w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. W skrócie będziecie tam wy, Daria Ładocha, ekipa Radia SK2 i pyszności na talerzu, na które teraz możecie głosować na sk2.pl. Wybierajcie wasze ulubione kultowe polskie dania, zupy i dania główne i zgłaszajcie się do zabawy. Możecie zgarnąć nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Czy coś

Sub Plastic w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczne wehikuł czasu i cofamy się do roku 88, bo właśnie wtedy pewien 15-letni chłopiec w mgnieniu oka stał się wielką gwiazdą. To Krzysztof Antkowiak, który na festiwalu w Opolu zaśpiewał piosenkę Zakazany owoc i to zmieniło jego życie. Stało się to wielkim hitem i już cała Polska wiedziała, kim jest Krzysztof Antkowiak. Do tego stopnia, że pod jego domem ustawiały się tłumy fanów, a mama artysty robiła tym fanom herbatę. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc już teraz w Radiu SK2.

0: Artur Rojek i jego ciągle wakacyjnie brzmiące Mira Fiori na antenie Radia SK2. Miejmy nadzieję, że Artur sobie w wakacje wypoczął, bo jesień będzie miał bardzo pracowitą. Już w najbliższą niedzielę rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Najpierw zagra w Katowicach, potem w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu i Krakowie. Gorsza informacja jest taka, że wszystkie bilety są już wyprzedane, ale jakby co, Artura Rojka macie w Radiu SK2 bez biletów i to za darmo. Zostańcie z nami, bo za chwilę w SC2 zagra Jaga.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoja firma nie zwalnia tempa? Wybierz samochód, który dotrzyma jej kroku. Październik to miesiąc aut dostawczych w Toyota Lubin. Poznaj najnowszą Toyotę Hilux. Legendę w zupełnie nowej odsłonie. 204 konie mechaniczne, siła do pracy, komfort na co dzień i możliwości, które najlepiej sprawdzić za kierownicą. Od 5 do 10 października zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Przyjedź do Toyota Lubin lub umów jazdę na premiery-toyoty.pl.
2: I po reklamie.

0: Edyta Górniak w Radiu SK2. To jest bardzo ważny kawałek dla polskiej muzyki, bo to on dał nam to historyczne drugie miejsce na Eurowizji w 1994. Słuchajcie, jak wspominam o Eurowizji, to mam wrażenie, jakbym mówił o polskiej piłkarskiej kadrze.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: I po reklamie.
10: Minęła 18, Michał Przybyła, to są Newseski 2. Od jutra nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Za litr 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82 zł. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała ojcu chłopca. W ten sposób chciała go zmusić do powrotu. Teraz grozi jej 10 lat więzienia. Premier Hiszpanii ogłasza przedterminowe wybory. Mają odbyć się 29 listopada. Społeczna i polityczna presja szczególnie nasiliła się po kryzysie w Ceucie, a także przez liczne przypadki korupcji, w którą zamieszane były osoby z otoczenia premiera.
0: No i mamy to, słuchajcie, znowu nam się udało, przetrwaliśmy poniedziałek, już po godzinie 18, a więc zaczynamy tę przyjemniejszą część dnia. Już można poluzować pasek w spodniach, zamienić dżinsy na dresy, no i wolnym krokiem pójść do kuchni, żeby sobie odgrzać obiad, a ja nam będę grał najlepsze nowości. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Mrozu w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i najlepsze nowości. Wieczorami po 18 zawsze macie coś u nas świeżego. I teraz prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Jasiek Piwowarczyk, czyli gość, który w tym roku wygrał program The Voice of Poland, był też w komisji eurowizyjnej, a teraz przynosi do nas numer Obłoki, który czeka na wasze głosy na sk2.pl.

0: Ewelina Lisowska w Radiu SK2, a teraz przenosimy się do muzycznej kawalerki na 30 metrów kwadratowych. Tam zabiera nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni śpiewają o życiu dwóch osób na małej przestrzeni w małym mieszkaniu. I ogólny sens tego numeru jest taki, że mimo, że to jest małe mieszkanie, to i tak jak się człowiek pokłóci, to da się żyć osobno. Jakoś można przed sobą uciekać. Ale mimo wszystko, słuchajcie, to jest kawałek bardzo pozytywny, poprawia humor. W poniedziałek sprawdzi się idealnie. Bowska i po prostu Kajtek, 30 metrów kwadratowych z propozycji do waszej listy hitów.
1: Na

0: Emigranci na antenie Radia SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która jest teraz na wczasach, wypoczywa sobie pod namiotem razem z pieskiem, chyba jest jej dobrze, a ma po czym odpoczywać, bo ostatnio grała na przykład na trasie koncertowej Taco Hemingwaya, no i swoje kawałki też tworzy. Liwka, poza tobą nic, już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: I po reklamie.

0: Oddział zamknięty. To jest Radio SK2 w poniedziałkowy wieczór. Za chwilę artysta, który ostatnio odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej, ma chyba więcej czasu, więc możemy go zobaczyć w reklamach w telewizji. Dawid Podsiadło, który w przyszłym roku powraca z festiwalem Zorza.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Już w najbliższą niedzielę na Alei Solidarności zakurzy się i będzie czuć spaliny, adrenalinę, no i emocje. Jelenie Wraki, 46. edycja. Przedostatnie starcie już od 9 do 16. W ten weekend start oczywiście w niedzielę. Napełniajcie akumulatory i czas na start.
0: Punktualnie godzina 19, wracamy do grania. No dzisiaj, słuchajcie, przydałoby się, żebyśmy troszkę na wyższych obrotach pracowali, żeby zdążyć ze wszystkim do 20.45. Wtedy polscy piłkarze na wyjeździe zagrają, przypomnę, z Bośnią i Hercegowiną, a my gramy 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, cześć!

kombi. I sen się spełni na antenie Radia SK2. No, ta ekipa śni o tym, żeby w końcu wejść do notowania do gorącej polskiej dwudziestki. To zespół Motyle z nowym hitem Bliżej podejdź tak. Oni już trzeci tydzień z rzędu są w propozycjach do waszej listy hitów. No i proszą fanów o głosy. Jeśli wam się ten numer podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na zespół Motyle, który gram już teraz.

To nie tylko artysta, ale też wykwalifikowany kierowca tira. Ostatnio zrobił prawo jazdy. Rafał Brzozowski w Radiu SK2, a przed nami Nita, która też nie skupia się na jednej rzeczy, bo jest artystką i influencerką. I właśnie od internetu się wszystko zaczęło, bo Nita wrzuca przeróbki znanych hitów na swojego Instagrama i TikToka, ale tworzy też swoje numery. I ostatnio zrobiła, jak sama mówi, jeden z najbardziej osobistych numerów w jej karierze, który gram już teraz. Nita, to zabolało prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2, a za chwilę zagra Mrozu i bracia Kacperczyk w hicie Wszystko, czego chciałem. To tytułowy numer z najnowszej płyty Mroza, który mówi, że kawałki z tego krążka dobrze pasują do podróżowania i do sprzątania w domu, więc jeśli ktoś z was właśnie ogarnia kuchnię po kolacji, to myślę, że ten numer sprawdzi się idealnie.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: I po reklamie.

0: Urszula i rysa na szkle na antenie Radia SK2. No mała ryska jest na wizerunku Roberta Lewandowskiego. On ostatnio strzelił 3 bramki w meczu z Rumunią, za co bardzo dziękujemy, ale dostał też drugą żółtą kartkę i dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną niestety nie zagra i niektórzy twierdzą, że zrobił to specjalnie, żeby szybciej wracać do USA. No, kto by nie chciał mieć wolnego poniedziałkowego wieczoru, prawda? Zaraz gramy dalej.
1: Reklama. Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Czas na zaproszenie do kina. Ponownie zapraszam na Resident Evil, bo naprawdę trzeba obejrzeć ten film. Jeden z lepszych horrorów ostatnich czasów, a być może nawet najlepsza ekranizacja gry. Dzisiaj o 21.15 wersja 2D z napisami Rezydencja Zła czeka już wieczorem w Heliosie.
0: Ostatnio po zwycięskim meczu z Rumunią polscy piłkarze po meczu na Stadionie Narodowym wszyscy razem śpiewali Zawsze tam, gdzie ty od zespołu Ladypunk, co pokazuje, słuchajcie, że polska muzyka zawsze towarzyszy w ważnych momentach. Dlatego teraz wspólnie się nakręcamy przed dzisiejszym meczem polskich piłkarzy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jak zawsze mam dla was najlepsze nowości. Za chwilę będzie Sanach, a zaczyna Kwiat Jabłoni.

Przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Hurt w Radiu SK2. Gramy takie właśnie klasyki polskiej muzyki, ale mamy też oczywiście najlepsze nowości. Ja właśnie w tej sprawie. Przed nami numer, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. To Wiktor Sas, który ma zaledwie 14 lat, a już zna go cała Polska. On już się staje gwiazdą, koledzy z klasy pewnie zazdroszczą. No, Wiktor pewnie teraz ma sporo przygotowań do Eurowizji, więc mam nadzieję, że koledzy dadzą mu spisać lekcje. No to posłuchajmy tego eurowizyjnego hitu Wiktor Sas i Gravity. Już teraz w Radiu SK2.

Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK2, a teraz będzie poradnik dla wszystkich niezdecydowanych zakochanych. Jeżeli ktoś wam się podoba, to poproście o numer i zadzwońcie, albo napiszcie. Właśnie tak zrobił Jeremi Sikorski. On w telewizji zobaczył swoją przyszłą żonę, tak się zakochał, że do niej napisał na Instagramie. No i proszę bardzo, oni są już kilka miesięcy po ślubie. O tym jest ten numer. Jeremi Sikorski, a jak? Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a za chwilę zagram wasz ulubiony polski hicior ostatniego tygodnia. Numer jeden gorącej polskiej dwudziestki to Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No oni są naprawdę niesamowici. W wakacje zdominowali listy przebojów w naszym kraju hitem Stygnie lato. Zdobyli bursztynowego słowika, teraz mają kolejny hicior, który też wszedł już na szczyt. A co ciekawe, panowie poznali się w szkole, w szkolnym radiowęźle. I tak to się potoczyło, że teraz są na szczycie. No to za chwilę gramy Chłopaków.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Niektórzy mówią, że to jest gwiazda jednego hitu, ale on się wcale na to nie wkurza. On mówi, że ten numer zmienił jego życie i właśnie dzięki niemu żyje na swoich zasadach, koncertuje, zarabia na tym pieniądze i jest mu dobrze.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć, witam was serdecznie w poniedziałkowy wieczór i przypominam, w Księżnicy Karkonoskiej cały czas trwa festiwal Kryminału, aż do soboty będzie czekać na was masa atrakcji w Jeleniogórskiej Bibliotece. Między innymi będziecie mogli spotkać mundurowych pisarzy, ale także będą psy policyjne, a do tego specjalne mobilne laboratorium kryminalistyki. Księżnica Karkonoska, ulica Bankowa, do soboty.
2: Magazyn lokalny.
7: Błażej Stachewicz, zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest pszczelarz Patryk Waloszczyk, a będziemy rozmawiać o pasiece edukacyjnej w Dziwiszowie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Pasieka edukacyjna to jest miejsce, w którym można się zainspirować. W jaki sposób można się zainspirować do bycia pszczelarzem, do bycia hobbystą pszczelarzem, do bycia pszczelarzem zawodowym, ale również można pozyskać wiedzę odnośnie właściwości leczniczych produktów pszczelich. A to nie jest tylko miód, to jest również propolis, to jest wosk, to jest pyłek, to jest pierzga. Tych produktów jest bardzo dużo, a nawet nalewka z martwych pszczół. Nie wspominając już o leczeniu jadem pszczelim, urządzeniami. Także tego jest bardzo dużo, naprawdę jest o czym opowiadać, a świat pszczół jest fascynujący.
7: Ja w momencie, kiedy myślałem o pasiece edukacyjnej, to pierwsze, z czym mi się to kojarzy, to z najmłodszymi. Czy odbywają się u was też zajęcia dla szkół, dla młodzieży z regionu?
8: Zajęcia odbywają się dla każdego. To są szkoły, to są również grupy seniorów i grupy takich ludzi w wieku produktywnym. Tutaj nie ma wieku, ponieważ dla każdego znajdzie się interesujący temat. Najtrudniejszą grupą są nastolatkowie, dlatego że ich atencja, ich uwaga jest bardzo trudna, żeby ją przykuć, i tutaj trzeba czasami posuwać się do takich niezwykłych forteli i opowiadać o pszczołach w sposób ciekawy, a świat pszczół jest tak bogaty, że tutaj naprawdę można poruszać bardzo ciekawe i bardzo nieoczywiste tematy.
7: No właśnie, możemy kilka takich tematów przedstawić. Jak zachęcić tych nastolatków, którzy odwiedzają pasiekę?
8: Proszę Państwa, nie ma lepszego tematu jak temat, który możemy porównać do siebie, który również nas dotyczy. I tutaj zacząłbym od życia seksualnego pszczoły miodnej, które jest fascynujące, które jest ciekawe, i większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, jak spektakularne jest życie seksualne pszczoły miodnej, ale również, co interesuje młodzież, to co się pojawia w takim wieku dojrzewania, na pewno trądzik, problemy skórne, kwestie związane z urodą, i to właśnie fascynuje młodzież, przyciąga ich uwagę. Oczywiście, jeśli mamy takie grupy dzieci, to tutaj oczywiście standardowo pszczółka Maja, porównanie do znanych bajek, i to są takie grupy najbardziej plastyczne, najbardziej podatne na wiedzę. U nastolatków trzeba poruszyć takie tematy trudne, tematy, których może i nauczyciele, wychowawcy, którzy często przychodzą z tymi dziećmi, woleliby, żeby te tematy poruszane nie były, ponieważ temat rozmnażania jest u nas taki bardzo mało poruszany w szkołach.
7: Pasieka edukacyjna.
8: I oczywiście grupy senioralne, czyli zdrowie, jak żyć 100 lat albo więcej.
7: Jak najbardziej. Pasieka edukacyjna to świeży, w miarę świeży pomysł. Może na początek powiedzmy, skąd on się wziął, no bo to nie jest tak, że wpadłeś nagle na pomysł, że będziesz edukował o pszczołach i wszystko się pojawiło. Co było, jak ten pomysł się narodził?
8: Ja zawsze się poruszałem w temacie edukacji pszczelarskiej. Rozpoczęło się to, kiedy moja córka chodziła do szkoły podstawowej, do 11. Tam byłem zapraszany na takie lekcje. Były oczywiście szkoły średnie, liceum Trójka imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, ale również zajęcia z naszymi kochanymi seniorami, z takimi grupami wieku produktywnym. I co? W zeszłym roku, bo to już jest zeszły rok, w 25 roku pojawił się temat realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i tutaj pani Natalia Gołąb, pani wicemarszałek, była taką twarzą i opiekunem całego tego wydarzenia. Od początku do końca gdzieś to monitorowała, ale także ze strony marszałka było bardzo, bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo zainteresowania tą grupą producencką, jaką są pszczelarze, i bardzo wysoki nacisk położono właśnie na pomoc pszczelarzom, a jednym z elementów jest tej pomocy jest właśnie to, żeby ta wiedza została przekazana, żeby ta wiedza poszła dalej, żeby zainspirować, żeby kształcić nowe pokolenia osób, które ten wymierający zawód przejmą, ponieważ bycie pszczelarzem stało się troszeczkę takim passé. Wszyscy wiedzą, jak ważne są pszczoły, jednocześnie zainteresowania wśród młodych osób nie ma. Tutaj jako działacz struktur pszczelarskich również widzę, że zainteresowania członków takich powiedzmy około 20 lat, 20 paru, to są rzeczy naprawdę marginalne, takie graniczące z błędem statystycznym, także tutaj najmłodsi pszczelarze to jest 40 lat, a większość z nich to są tacy w wieku przedemerytalnym bądź emerytalnym. I to jest przykre, ponieważ pszczoły są fascynujące i pszczoły możemy również traktować jako takie zwierzęta domowe. Mamy psy, mamy koty, mamy chomiki. A dlaczego nie pszczoły? Ja miałem taką sytuację, kiedy przyszła do mnie mała dziewczynka i powiedziała do rodziców: słuchajcie, ja bym chciała mieć pszczoły. Ja mówię: dziecku, dam, uldam mu pszczoły, tylko niech to dziecko się tym zajmie. Rodzice się nie zgodzili. Mhm. Dla nich to była zbyt wielka odpowiedzialność, bo przecież pszczoły to są mordercze owady. I powiem Państwu, tak powiem wszystkim na antenie, nie podcinajmy dzieciom skrzydeł, bo my bardzo często jako rodzice, jako szkoła, nauczyciele, ktokolwiek, kto ma do czynienia z młodzieżą, my nie możemy dzieciom podcinać skrzydeł. Jeśli dziecko chce się interesować pszczelarstwem, to my nie mówmy: dziecko drogie, ale pszczoły cię pożądlą. Dlatego, że umrzeć, zostać kaleką można w każdej chwili na ulicy. Jest tyle wypadków wszędzie w naszym życiu, że my naprawdę nie powinniśmy się tych owadów bać, a wręcz zachęcać nasze dzieci, żeby odkrywały ten niesamowity świat pszczół.
7: Do tego tematu pszczoły jako zwierzęcia domowego jeszcze chciałbym za chwilę powrócić. Natomiast tutaj poruszyłeś kwestię tego, że pszczelarstwo, zawód pszczelarza jest takim zawodem na wymarciu, jednym z tych zawodów, które znikają. Czy temu da się jeszcze zapobiec, czy raczej ta produkcja miodu idzie w tą stronę przemysłową, korporacyjną?
8: Uchowaj, Panie Boże, żeby pszczoły miały być kiedykolwiek przedmiotem zainteresowania korporacji bądź biznesu. To się dzieje, ponieważ rynek miodu to jest rynek wart bardzo dużo. A ja mam nadzieję, że to dalej pozostanie gdzieś tam, powiedzmy, w sferze hobby, small biznesu, a nigdy nie będzie miało charakteru zorganizowanych działań takich, powiedzmy, biznesowych, czy zainteresowania jakichś korporacji, bo to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Zobaczmy na duże koncerny farmaceutyczne. Tutaj jakość produktu staje się drugorzędna, a wielkość reklamy, siła reklamy, promocji jest na pierwszym miejscu, czyli najważniejszy jest zysk. A jeśli chodzi o przyrodę, to tutaj nie możemy kierować się zyskiem, bo jeśli kierujemy się zyskiem, to kolejne drzewa upadają, kolejna przyroda zostaje wyniszczona w imię realizacji jakichś celów biznesowych i niestety tak się dzieje. Tutaj pieniądz rządzi światem, ale tak jak widzimy, ten pieniądz to jest nic. To są tylko jakieś, powiedzmy, tam zera na koncie, czy jakiś papier, który w gruncie rzeczy nie przedstawia żadnej wartości. Zobaczmy, jak duża jest inflacja, jak szybko ten papier, te zera z naszego konta znikają, a taką stałą wartością właśnie jest przyroda, właśnie jest zdrowie, właśnie jest rodzina, i również ochrona tego wszystkiego, a chroniąc pszczoły, chroniąc przyrodę, chronimy również te przyszłe pokolenia, które już niedługo przyjdą po nas, ponieważ nasze życie, tak jak tak moje i tutaj pana redaktora, to myślę, że my już jesteśmy za drugą połową, także my musimy już się starać edukować i przyciągać pokolenie do tych zajęć, które prowadzimy, właśnie przyciągać nowe pokolenie, żeby ono mogło być dziedzicami naszej pracy i żeby tą pracę w przyszłości wykonywało.
7: Tak nawiązując do tego pszczelarstwa w takim rzemieślniczym kontekście, możemy powiedzieć, że jest dobry miód i zły miód, albo słaby i taki wyjątkowy, czy to tak nie działa?
8: To jest tak samo jak...
7: Chodzi mi o miód ze sklepu i miód z pasieki.
8: No. To jest bardzo takie pytanie, to jest pytanie już z tezą. Jeśli ktoś się spodziewa, że ja skrytykuję miód ze sklepu, to powiem, że nie, bo w sklepie, znaczy miód możemy podzielić na dwie grupy, na miód tani i marnej jakości i droższy i bardzo drogi, który jest jakości bardzo wysokiej, także tutaj...
7: Czyli coś za coś.
8: Oczywiście, wydaje mi się, że tak jak ze wszystkimi produktami, to tutaj cena jest odzwierciedleniem jakości.
7: To może inaczej zapytam, co zrobić, żeby ten miód był najlepszy?
8: Żeby był najlepszy. Wyprodukować go samemu. Dlatego wszystkich słuchaczy zachęcam do zainteresowania się pszczelarstwem. Można mieć ule na dachu, w wielkim mieście można je mieć na bałkańskim balkonie. Na Bałkanach są takie pasieki w blokach, na balkonach. U nas to by na pewno nie przeszło, ale mówię, najlepszy miód i najbardziej prawdziwy to jest miód, który wytworzymy sami, ponieważ my mamy brak zaufania. Ja jako pszczelarz spotykam się z wielkim brakiem zaufania i powiem Państwu tak, że Państwo mają wielki problem z zaufaniem komuś, od kogo kupujecie słoik miodu, który jecie przez 4 tygodnie, a jednocześnie tak pięknie dajecie się oszukiwać producentom samochodów, deweloperom i wszystkim panom w kołnierzykach, którzy mają taką pieczątkę do przybicia i wystawią Państwu KP. I tutaj Państwo, jak zobaczycie pieczątkę, jak zobaczycie dokument, to Wam się wydaje, że na pewno nie będziecie oszukani, a jednocześnie przychodzicie do pszczelarza i mówicie, proszę Pana, bo ja się chciałem tak pierwsze pytanie, chciałem się zapytać, czy Pan jest uczciwy, czy pan fałszuje miód? No proszę państwa, to jest pytanie bardzo nie na miejscu. Ja się bardzo często z tym pytaniem spotykam. Dlaczego państwo nie pytają w markecie? Dlaczego nie pytacie u dealera samochodowego? Wiecie, że te części, które są teraz używane, mają obniżoną żywotność i jednocześnie nie pytacie w takim miejscu, dlaczego jesteście nieuczciwi. Tylko pytacie tego biednego pszczelarza i go jeszcze szczujecie i powodujecie to, że on nie ma już ochoty prowadzić tej pasieki.
7: To może często chyba wynikać z tego, że jednak tutaj rozmawiamy bez pośrednio z tym producentem.
8: To znaczy nie, wydaje mi się, że tutaj bardzo łatwo jest się znęcać nad człowiekiem biednym i powiedzmy pszczelarze nie należą do majętnej grupy społeczeństwa i nad tą grupą społeczną jest łatwiej nam górować, działać z pozycji siły. Natomiast jak idziemy do pięknego salonu samochodowego, to nie śmiemy zwrócić uwagi, no przecież byśmy naruszyli coś, co jest takie dobre, lepsze i tam my czujemy się mali, a jednocześnie jak przychodzimy do kogoś, kto uczciwie produkuje miód, to czasami swoją rozmową tego człowieka poniżamy i ja apeluję Państwa, żeby sobie darować takie pytania, jeśli Państwo nie mają zaufania do miodu sprzedawanego przez pszczelarza, macie Państwo dyskonty spożywcze, macie Państwo sklepy, z pewnością tam na półkach stoi, tutaj użyję takiego sarkazmu, miód najwyższej jakości.
7: Rozumiem, tu dużo wątków się otwiera, myślę, że nie wszystkie nam się uda zamknąć, tutaj też troszeczkę odeszliśmy od tematu pasieki edukacyjnej. Może jeszcze zanim do niej wrócimy, chciałbym zapytać, bo produkcja miodu, tak jak ty to robisz.
8: Pozyskiwanie.
7: Produkują pszczoły,
8: to jest proces
7: oczywiście
8: technologiczny, czyli coś bierzemy,
7: pozyskiwanie miodu na takim wysokim, już nie chcę powiedzieć przemysłowym, ale jednak rzemieślniczym poziomie to jest dość skomplikowany proces wymagający.
8: Nie, absolutnie. Chciałem zapytać... To jest proces dla każdego. Każdy może zostać pszczelarzem.
7: Proszę Państwa, każdy założy pasiekę z kilkudziesięciu uli, ale jeżeli byśmy chcieli jeden, dwa ule...
8: Ale zawsze się zaczyna.
7: Ule,
8: to proszę Państwa, każda podróż w życiu zaczyna się od pierwszego kroku.
7: Czy każdy może mieć pszczoły, produkować miód dla siebie i nie poświęcać temu
8: jasne,
7: całego życia?
8: Oczywiście.
7: Jak to wygląda?
8: Oczywiście. Możemy zacząć od jednego ula, natomiast ja zawsze mówię, że...
7: Co jest potrzebne? Poza ulem oczywiście.
8: Chęci i decyzja, bo proszę Państwa, bo to, że my sobie w głowie założymy, że chcemy być pszczelarzem, to jeszcze nic nie znaczy. Zostanie pszczelarzem, to jest zakup pierwszych uli. Ja Państwu powiem, czasami to można nawet dostać od kogoś nieodpłatnie, za darmo, chociaż my powinniśmy unikać brania od ludzi czegokolwiek bądź za darmo, zawsze powinniśmy jakoś to co dostajemy, gratyfikować, może innym prezentem, może w zupełnie inny sposób. Natomiast proszę Państwa, pierwszy krok, czyli kupić pszczoły, dostać pszczoły, złapać rój, cokolwiek. Jeśli mamy na coś ochotę, proszę Państwa, jutro kawa będzie chłodna, nasze życie mija tak jak ta kawa stygnie i proszę Państwa, jeśli ktoś ma ochotę zostać pszczelarzem, to musi to zrobić dzisiaj. Nie na wiosnę, nie na jesieni, nie w przyszłym roku, nie jak przeczytam książkę. Proszę Państwa, założenie pasieki zaczyna się od kupienia pszczół, nie od kupienia miodarki, nie od przeczytania książki, nie u wizyty u pszczelarza. Oczywiście minimum wiedzy, fundament jest niezbędny, natomiast pszczelarstwo zaczyna się od posiadania pszczół i od takiego empirycznego sprawdzenia, czy to jest coś dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Ja wszystkich zachęcam.
7: Właśnie, a czy jeżeli odwiedzimy pasiekę edukacyjną w Dziwiszowie, to tam możemy taką wiedzę zdobyć? Możemy zdobyć odpowiedź na pytanie, czy chcemy mieć pszczoły?
8: Taki jest cel tej pasieki edukacyjnej. I tutaj oczywiście mamy takie grupy zorganizowane ze szkoły, gdzie nie ma tej intymnej, może słowo intymnej atmosfery to, ale to może jest właściwe słowo, ponieważ jeśli chcemy się czegoś dopytać,
7: atmosfery do zadawania
8: oczywiście,
7: pytań.
8: Oczywiście, zadawania pytań i już i z tych grup zorganizowanych, które przychodzą, oczywiście staramy się jako stowarzyszenie wyłapać osoby, które zainteresowały się troszeczkę bardziej i które by chciały zostać pszczelarzem, które by chciały się dopytać, zainteresować. Ta pasieka jest otwarta dla wszystkich. Nikomu nie odmówię, chyba że ktoś będzie oczywiście miły, niesympatyczny, niemiły, niesympatyczny, wulgarny, to taką osobę pożegnam, natomiast pasieka jest otwarta dla wszystkich codziennie. Ja nie ukrywam numeru telefonu, można zadzwonić, można przyjść, czy to grupa zorganizowana, to wszystko jest nieodpłatne. Ja to robię wszystko społecznie w czasie wolnym i proszę Państwa, też jest określona grupa, ilość grup, ilość osób, które mogę przyjąć. Nikomu nie odmówię.
7: I tu krótka przerwa, a my wrócimy do naszej rozmowy. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
7: Błażej Stachewicz, dzień dobry. Wracamy do rozmowy z Patrykiem Waloszczykiem, a rozmawiamy o pasiece edukacyjnej. Ponownie witam serdecznie.
8: Witam serdecznie.
7: Patryku, rozmawiamy dzisiaj o pasiece edukacyjnej, którą stworzyłeś w ubiegłym roku w Dziwiszowie. Tam można zobaczyć, jak pszczoły żyją, można się dowiedzieć tego, jak powstaje miód, ale także można sprawdzić, czy na przykład my nie chcemy zostać pszczelarzami. Dużo pojawia się takich osób, które na przykład odwiedzają się po to, żeby troszeczkę sprawdzić, czy nadają się na pszczelarzy?
8: Ja tutaj powiem, ustosunkuję się do pierwszej części wypowiedzi, nie stworzyłem, tylko stworzyliśmy. To jest pasieka prowadzona przez Stowarzyszenie Kwiaty Polskie. Powstała dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ale również przy wsparciu lokalnych samorządowców, lokalnych parlamentarzystów. Także proszę Państwa, jest cała grupa ludzi, którzy dobrze tej pasiece życzą i starają się o to, żeby ona cały czas gdzieś funkcjonowała, była widoczna. Jeśli chodzi o ilość osób chętnych, ona przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Teraz mamy mrozy, jest zimno. W związku z tym tych odwiedzających jest troszeczkę mniej, ale mam całą listę chętnych czekających na takie warsztaty, na poprawę pogody, a może nie na poprawę, czekających na wiosnę. Czyli wiosną chętni zaatakują. To jest miejsce otwarte nie tylko dla szkół, nie tylko dla seniorów, ale także również dla turystów, dla osób indywidualnych. Ja robię to w czasie wolnym, społecznie, nie otrzymuję za to żadnej gratyfikacji finansowej, o co wielu pszczelarzy, kolegów mnie podejrzewa. Natomiast robię to absolutnie społecznie, w czasie wolnym, zamiast oglądać telewizor, zamiast słuchać radia, czytać książkę, to ja wybieram taką drogę, że idę do ludzi i rozmawiam z nimi o pszczołach.
7: Jakie tematy najczęściej są poruszane w czasie takich rozmów?
8: Tematy, które bezpośrednio dotyczą rozmówcy, czyli jeśli ktoś ma kłopoty zdrowotne, to zdrowie, jeśli ktoś ma kłopoty z cerą, to z cerą, jeśli ktoś jest nastolatkiem, to takie tematy dotyczące generalnie wszystkiego, ponieważ no, młodzi ludzie...
7: Ciekawość.
8: Młodzi ludzie mają tą swoją...

0: o tematy również nie dotyczące pszczół, bo każdy z nas ma jakieś problemy i ja czasami zastanawiam się, czy ja nie jestem jakąś alternatywą dla psychiatry, psychologa, a te pszczoły to są tylko taką wymówką, żeby ktoś mnie odwiedził.
1: Rozumiem. Rozmawiamy o pasiece, natomiast jeszcze chyba nie powiedzieliśmy, jak ona tak naprawdę wygląda, bo wielu naszym słuchaczom pasieka może się kojarzyć po prostu z ulami, które są ustawione na jakimś ładnym, zielonym terenie. Natomiast tutaj to są specjalne kontenery, w których możemy jakby zobaczyć taki pomniejszony model pozyskiwania miodu. Dobrze mówię?
0: Tak, te kontenery są w pełni mobilne i moim marzeniem jest to, żeby mieć środek transportu do tych kontenerów, żeby te kontenery załadować na jakąś małą ciężarówkę, podjechać pod szkołę, podjechać pod miejsce, w którym ta edukacja jest naprawdę potrzebna, bo nie każdy może dotrzeć na taką pasiekę edukacyjną. Także kontenery są w pełni mobilne, można po zaczepieniu haków po prostu je załadować i w przeciągu 10 minut one są załadowane na ciężarówce i przenieść je w dowolne miejsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie może. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie na całym świecie. Takim marzeniem by było dla mnie to, żeby ten sprzęt był na tyle mobilny, żeby na przykład odwiedzić jakieś inne kraje, porozmawiać z innymi pszczelarzami, nawiązać współpracę, pojechać z edukacją tam, gdzie jej nie ma, gdzie ona jest potrzebna, gdzie ona by miała jakąś taką dodatnią wartość społeczną do krajów, w których powiedzmy te pszczoły mogą być szansą dla społeczeństwa na zmianę ich życia. Także ja tutaj mam taką bujną fantazję mam. Aha. I chciałbym, żeby to się kiedyś zrealizowało. Ja wiem, że wszystko, co w życiu założyłem, się zrealizuje, także chciałbym, żeby ta pasieka była troszeczkę bardziej mobilna. Natomiast tutaj obok pasieki jest taki ogródek miododajny, stoją ule, gdzie są prawdziwe pszczoły. Można założyć prawdziwy strój.
1: Nie ma.
0: Jak wlecą, to są. Aha. Natomiast proszę Państwa, czy jest to miejsce dla kogoś, kto panicznie boi się pszczół? Tak i nie. To znaczy, to jest miejsce, gdzie ten strach można przełamać, natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli się ktoś panicznie boi, to można, na pewno warto próbować, na pewno ta pasieka w Dziwiszowie edukacyjna jest miejscem, gdzie można ten strach przełamać, ale w życiu nic na siłę, wszystko powolutku.
1: A teraz spróbujmy wymienić, czego możemy się dowiedzieć, jakie narzędzia, jakie przedmioty, jakie rzeczy czekają na nas we wnętrzu pasieki edukacyjnej, bo pamiętam, chyba wzrok najbardziej przykuwają te stalowe kadzie, których chyba właśnie przetwarza się miód, co dobrze mówię?
0: Nie, słowo przetwarza. Miód jest produktem pochodzenia rolniczego, produktem nieprzetworzonym. Tutaj on jest po prostu pozyskany i wlany do słoików, ewentualnie cedzenie, które nie jest jakimś tam procesem, który zmienia właściwości fizyko-chemiczne miodu. Także tutaj jest proces, o tych procesach to bym tak niechętnie bym to nazywał ani produkcją, ani procesami. To jest po prostu produkt rolniczy nieprzetworzony. Oczywiście największe emocje wzbudzają te miodarki, te zbiorniki na miód. Każdy z nas, jak je widzi, to zaczyna sobie liczyć, ile ten pszczelarz musi zarabiać. Tylko nikt nie widzi tych kosztów pozyskania produktu i tutaj jakby też staramy się opowiedzieć o tym, jakie to są koszty, jak bardzo jest to czasochłonne, jak drogie są te miodarki, ponieważ ja powiem Państwu, że takie miodarki, no to największa miodarka, jaką gdzieś tam powiedzmy widziałem w ofercie, no to już jest w cenie chińskiego suwa, także tutaj ten sprzęt jest bardzo drogi i powiedzmy sobie szczerze, że rozpoczęcie takiej profesjonalnej pasieki to no bez pół miliona nie podchodź. Ja mówię o pasiece, która miałaby dać stabilną sytuację finansową i być jedynym źródłem utrzymania dla powiedzmy dwuosobowej rodziny z dzieckiem. Ja myślę, że to jest około 200 uli na dzień dzisiejszy. I tutaj jeśli byśmy wzięli pod uwagę koszt zakupu gruntu, wybudowania jakiejś skromnej, nazwijmy to szopy, pomieszczenia, pracowni, do tego zakup uli rodzin pszczelich, to pół miliona pęka. Ale pamiętajmy, że zaczyna się wszystko w życiu od pierwszego kroku, powolutku. I taki stary ul można już kupić za 50 zł. Rodzinę pszczelą można do niego zwabić, można tą rodzinę kupić za kwotę powiedzmy 300 zł. Jakąś miodarkę, którą pszczelarz chce wyrzucić na śmietnik, starą, nie spełniającą żadnych norm spożywczych. Można kupić powiedzmy też za 50-100 zł. Także ta pierwsza przygoda wcale nie musi być droga. My nie odbierajmy tego jako czegoś, gdzie próg wejścia jest powiedzmy 50, 100 tysięcy, pół miliona, tak jak wspomniałem. Nie. Kroczkami, łyżeczką, powolutku i naprawdę możemy dojść do bardzo dużej w pełni najpierw.

0: w samofinansującej się pasieki, a później przynoszącej nam jakieś tam, powiedzmy, dodatkowe dochody. Natomiast ja też uprzedzam, ponieważ jest takie powiedzenie, że rolnik śpi, a w polu mu rośnie. I o pszczelarzach jest tak samo, myślą ludzie, że pszczelarz śpi, a tam magicznie się zbiera. Tak, pszczoła pracują, to tylko wyciąga. Proszę Państwa, to jest ciężka, fizyczna charówka. I taka nadstawka z miodem potrafi czasami ważyć 40-50 kg, jest ciężka, pot, pracuje się w upale, jak wszyscy jadą na wakacje, to wtedy człowiek pracuje. Przy pszczołach nie ma tego, że zrobimy coś jutro, pojutrze, albo robimy dzisiaj, albo one nam się wyroją, uciekną na drzewo i koniec naszej produkcji miodu z tej rodziny. Także to jest, mówię, to jest dla osób zdyscyplinowanych, pracowitych i powiedziałbym silnych fizycznie. Jeśli chodzi o pasiekę, która już tam liczy około 20 uli, to tutaj tężyzna fizyczna jak najbardziej wskazana, odporność na urządlenia, odporność na ból. Natomiast pszczoły bardzo dużo uczą. Pszczoły uczą odpowiedzialności.
1: Przepraszam cię.
0: Pszczoły nie lubią alkoholu.
1: Przepraszam, ale tak. Bo cały czas mówisz o takiej profesjonalnej pasiece, bo jeżeli ktoś chce mieć jeden...
0: Przecież powiedziałem, jeden ul za 50 zł kupiony od jakiegoś starszego pana, złapana rójka i kupiona stara miodarka ocynkowana, który po prostu stał się jakimś takim, powiedzmy, synonimem zła, piekła i diabła. A przecież my żeśmy jako dzieci jedli z takich naczyń i
1: Czym innym jest profesjonalna pasieka, czym innym jest taki hobbystyczny ul, jeden na przykład niewielki?
0: Nie, ja mówię trzy. Jasne. Trzy ule to jest takie optimum. Ponieważ jeśli ta
1: pszczoła... Chodzi mi o to, żeby słuchacz zrozumiał, czy to jest coś, co można robić hobbystycznie, pewnie, i nie poświęcać na to całego życia?
0: Oczywiście. To jest tak samo, proszę Państwa, jak mamy, powiedzmy, jednego pieska czy kotka, albo całą hodowlę. Jeśli mamy 5 czy 7 piesków, no jeździmy na wystawy, rozmnażamy, poświęcamy temu życie, to zajmuje dużo czasu. Ale jak mamy jednego pieska, ale dalej my musimy z nim wyjść na spacer, nakarmić, wyczesać.
1: Zmienia się skala.
0: Oczywiście, zmienia się po prostu skala, natomiast obowiązek pozostaje. I tutaj pszczoły są bezwzględne przy tym, bo o ile no piesek nam nasika w domu, o tyle pszczoły uciekną na drzewo i ich już nie ma i nie ma miodu wtedy, prawda? Zostaje tam garstka pszczół w ulu, które już w danym roku miodu nie wyprodukują. Natomiast pszczoły uczą bardzo dużo i ja myślę, że jeśli ktoś ma dzieci, wnuki, które poszukują jakiejś swojej drogi życiowej, to tutaj pszczoły mogą dać naprawdę wiele odnośnie charakteru, odnośnie odpowiedzialności. I powiem Państwu, że ja tak zauważyłem, że ludzie, którzy w świecie pszczół są, oni naprawdę bardzo pomaga w życiu zawodowym. To uspokaja, likwiduje stres, ponieważ stres w obecności zwierząt jest przez zwierzęta bardzo mocno odbierany. Pszczoły, wiadomo, jak ktoś będzie zestresowany, pożądlą, ktoś jest pijany, pożądlą, także tutaj alkohol i stres przy pszczołach skutkuje pożądleniami. I pszczoły są chimeryczne, tak samo jak nasze partnerki, nasi partnerzy życiowi, nasze dzieci. Także to też tutaj pszczoły w zależności od dnia, od pogody różnie reagują na swojego opiekuna i to też musimy gdzieś wziąć pod uwagę.
1: Jakie plany? Bo powiedziałeś o tych planach dalekosiężnych związanych z mobilnością pasieki edukacyjnej, ale na pewno są też jakieś takie mniejsze, te, które da się zrealizować w najbliższych miesiącach. Na pewno czeka już to, co wspomniałeś, długa lista odwiedzających dziwiszów i pszczoły, które tam mieszkają. Natomiast czy coś jeszcze w związku z pasieką będziesz planował? Jakąś rozbudowę, jakieś dodatkowe atrakcje, elementy, czy jeszcze temat jest zbyt świeży, żeby coś zmieniać?
0: Odnośnie planów, to jedno w życiu jest pewne, że wszyscy umrzemy. Nie ma ludzi, którzy żyją wiecznie i właśnie to mnie inspiruje do tego, żeby żyć tak, żeby to ludzie mnie wspominali, żeby żyć pełnią życia. A dla mnie pełnia życia to jest ta edukacja i jest jeden cel, przeszkolić jak najwięcej osób i pozyskać te osoby, które się zainteresują, zainspirują i sprzedać im ten niesamowity świat pszczół. sprzedać im w kontekście takim, żeby te osoby się zainteresowały, żeby zostały pszczelarzami i żeby później mogły wyedukować kolejne pokolenia. Także cel jest bardzo taki przyziemny, natomiast wiadomo, w życiu najważniejsze, żeby się rozwijać. Ja myślę, że ta pasieka również w tym roku będzie się rozwijała. Mam nadzieję, troszeczkę wyszły takie choroby wieku młodzieńczego, chociażby jak ogrzewanie, ponieważ no fajnie, pasieka jest, przychodzą dzieciaki, jest zimno i jest na razie jakiś prymitywny sposób ogrzewania i tutaj powiedzmy na pewno ogrzewanie tych kontenerów jest takim czymś, co wyszło w praniu. Z pewnością takie prozaiczne rzeczy, że jeśli one nie są stale ogrzewane, to skrapla się w nich woda. Kiedy gdzieś tam powiedzmy wystąpi pół trosy na ścianach czy na tym sprzęcie pszczelarskim, także tutaj to przede wszystkim tą wilgoć i chłodność, to są dwie rzeczy, które będę musiał wyeliminować.
1: Czyli ciepło się trzeba ubierać, jak się idzie do was zimą. To ja jeszcze na koniec zapytam, co pszczoły robią zimą, bo pszczelarze pewnie pracują.
0: Nie śpią. Jak ktoś może spać, kto nie ma powiek? Pszczoły nie mają powiek. Ich procesy życiowe zwalniają, jest chłodno i one zbijają się w kłąb zimowy. I te pszczoły zamieniają się miejscami, także na zewnątrz kłębu o tej porze roku, kiedy jest bardzo zimno, czasami jest szron, a w środku panuje temperatura około 36 stopni i tam w środku jest matka. Pszczoły chronią matkę, ponieważ ona jest gwarantem odbudowy takiej pszczelej kolonii, także tak spędzają pszczoły zimę. Te pszczoły, które urodziły się zbyt wcześnie, zbyt późno, one zimy nie przeżywają, padają zimą, natomiast cały czas pracują nad tym, żeby tak ta kolonia przetrwała.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za opowieść o pasiece, o pszczołach, a moim i Państwa gościem był Patryk Waloszczyk, pszczelarz z Dziwiszowa. Dziękuję Ci
0: serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
1: A jeżeli chcą Państwo nieco więcej dowiedzieć się o pszczołach, o tym jak powstaje miód, albo o ciekawostkach z życia pasieki, to koniecznie musicie odwiedzić Dziwiszów. Tam w edukacyjnej pasiece czeka na Was masa tajemnic, smaczków i ciekawostek. Natomiast ja zapraszam oczywiście na kolejne rozmowy z naszego regionu, z naszej okolicy, a te będą na Was czekać niezmiennie na antenie Eski 2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
2: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
3: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Ogólnopolski rozgłos. Błyskawiczna kariera perfektu nie znajduje analogii w dziejach polskiej muzyki. Nieznany nikomu zespół, pozbawiony właściwie promocji w środkach masowego przekazu, nagle stał się najpopularniejszą grupą w kraju. Wprawdzie muzycy zrealizowali sesję nagraniową dla Polskiego Radia, gdzie zarejestrowano 5 kolejnych utworów, ale to wszystko wciąż było niewiele. Warto bowiem pamiętać, że nie istniała jeszcze lista przebojów programu trzeciego, której prowadzący bardzo umiejętnie lansowali polskich wykonawców. Co prawda, zrealizowano dla telewizji program Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz, ale ze względu na fatalną jakość emisji fani raczej nie mogli być zachwyceni utworami, które wówczas nagrali sobie z telewizora. Zresztą spikerka, zapowiadając koncert grupy, pomyliła nawet jej nazwę. Warto też pamiętać, że w niezwykle popularnym wówczas serialu 07 Zgłoś się jako wykonawca wokalizy na liście figurował Ryszard Markowski. O wszystkim zadecydowały więc koncerty, podczas których dało się zauważyć zgranie zespołu osiągnięte podczas miesięcy pracy w stodole. Pierwszy z takich występów miał miejsce w maju 1981 roku na poznańskiej Rock Arenie. Obok festiwalu w Jarocinie i łódzkiego rockowiska było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rockowym życiu muzycznym kraju. Na scenę trafiały wówczas najlepsze polskie kapele cieszące się już uznaniem słuchaczy. Choć rywalami Perfektu byli Kombi, Izabela Trojanowska, Krzak i Turbo, i tak okazał się bezapelacyjnie najlepszy. Zagraliśmy tak zajebisty koncert, przyznawał Markowski, że część ludzi, która nie mogła się tam dostać, weszła tymi szklanymi drzwiami i oknami. Wjebała się milicja, ktoś dostał w pierdol. W trakcie grania Perfektu nie ostała się w arenie ani jedna szyba. I wówczas poszła fama, że jest taka kapela. Zespół koncertował na terenie całego kraju, czasami nawet 2 razy dziennie. Ale chwila prawdy nadeszła w czerwcu, gdy Perfekt pojawił się w Jarocinie. Tamtejsza publiczność znana była ze swoich nieobliczalnych reakcji, a szczególny ostracyzm dotykał artystów, którzy pojawiali się w oficjalnych środkach przekazu. Za najgorszych zdrajców rockowych ideałów uważano zresztą tych, którzy uczestniczyli w festiwalu opolskim. Doświadczył tego Manam, który zagrał nad Odrą w 1980 roku. Wprawdzie Perfekt także wystąpił w stolicy polskiej piosenki, ale wyłącznie na pierwszej edycji imprezy Rock w Opolu. Zatem muzycy nie zdradzili rockowych ideałów, chociaż piosenki grupy coraz częściej gościły w radiu. Do kapeli przylgnęła już opinia antysystemowej, o co szczególnie dbał jej lider. Nie wszyscy jednak wierzyli w szczerość jego intencji. Hołdys cały czas podkreślał swój lekceważący stosunek, wspominał producent muzyczny i menedżer Marcin Jakobson, co uwiarygodniało go w oczach młodzieży. Wprawdzie mówiąc z dzisiejszej perspektywy, nie potrafię powiedzieć, na ile te jego manifestacyjki były szczere. W końcu Perfekt był projektem zrealizowanym według precyzyjnego planu, więc i one mogły być, choć nie musiały, wkalkulowane. Grupa oczywiście zagrała poza konkursem jako jedna z gwiazd. Została owacyjnie przyjęta, a szczególny aplauz wzbudził utwór Chcemy być sobą, który już niebawem był śpiewany na koncertach z tekstem Chciałbym bić ZOMO. I nie była to jedyna piosenka, w której w wersji estradowej zmieniano słowa. Inna sprawa, że autorem tekstu nie był Olewicz, lecz Hołdys. Ogólnokrajową popularność zapewniła Perfektowi emisja jego koncertu ze stołecznej sali kongresowej z października 1981 roku. Występ odbył się w ramach Rock Jamboree, będącego dodatkiem do festiwalu Jazz Jamboree, a autorzy niniejszej książki również wzięli udział w tym wydarzeniu. Retransmisja koncertu odbyła się, oczywiście, z poślizgiem czasowym. Unikano bezpośredniego przekazu ze względu na nieobliczalne zachowanie wykonawców i publiczności, co umożliwiło uczestnikom wydarzenia rejestrację występu na domowych magnetofonach. Była to wówczas normalna praktyka, zwłaszcza że na rynku wydawniczym nie pojawiły się dotychczas żadne płyty kapeli, a powielana informacja o ukazaniu się pierwszego longplaya, epki i singla jeszcze w 1981 roku nie są zgodne z prawdą. Inna sprawa, że nawet dokładna dyskografia Perfektu nie uwzględnia kasety magnetofonowej z nagraniami grupy, która została wydana na początku 1982 roku. To ciekawe wydawnictwo zawierało studyjną wersję utworu Wieczorny przegląd moich myśli, który nie pojawił się na regularnych płytach grupy, a doskonale oddawał fascynację lidera muzyką The Police. Podczas naszego koncertu w sali kongresowej, opowiadał Markowski, rozjebano 12 siedzeń. Dlatego, że jak ludzie z pierwszych rzędów wstali, to ci z tyłu chcieli nas widzieć. Stanęli więc na tych siedzeniach i skakali po krzesłach. A kto cięższy, to się zarywał. Po tym incydencie mieliśmy zakaz wstępu do kongresowej. Podobnych scen nie widziano w tym miejscu od czasów słynnego koncertu Rolling Stonesów w 1967 roku i występu Johna Mayala 13 lat później. Gdy Perfekt był na najlepszej drodze, by zostać w Polsce numerem 1, wprowadzono stan wojenny. Życie muzyczne zamarło. Oczywiście niemal non-stop emitowano w radiu marsze wojskowe i pieśni rodem z festiwalu w Kołobrzegu. Pomiędzy studiem a sceną. Zatrudnienie Markowskiego jako frontmana okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko z powodu możliwości wokalnych pana Grzegorza i granatów, jakie miał w płucach, lecz także dlatego, że od tej pory uwaga widzów została podzielona między Hołdysa i wokalistę. Tym bardziej, że lider, poza robieniem zadymy, potrafił także zadziwić swoimi strojami scenicznymi. Pojawiał się w białym kapeluszu rodem z safari, a do tego w spodniach bez jednej nogawki. Czasami zakładał buty w różnych kolorach, a na tors wciągał kimono. Nic dziwnego, że gdy biegał po scenie z gitarą, robiąc przysiady, wyglądało to dość osobliwie. W efekcie redakcja jednego z tygodników przyznała mu tytuł najgorzej ubranego człowieka PRL-u. Markowski zresztą niewiele mu ustępował. Stawał przed widzami w poszarpanym garniturze bez rękawów albo paradował z mikrofonem obnażony od pasa w górę. Rzeczywiście koncentrował na sobie uwagę nastolatek, czasami nawet aż za bardzo. Doszło bowiem do niebezpiecznej sytuacji, gdy jedna z fanek podcięła sobie żyły na wycieraczce jego mieszkania. Chociaż grupa pracowała wspólnie i każdy pomysł muzyczny trafiał pod dyskusję, głos decydujący faktycznie należał do Hołdysa. Czasami spotykało się to z oporem jego kolegów, którzy nie wszystkie koncepcje lidera przyjmowali z uznaniem. Byliśmy zespołem, tłumaczył Piotr Szkudelski, a tym, co zbierał laury, peany, pochwały, był Zbyszek. On wyrastał ponad. Jak robił czasem zebranie, to potrafił nas wszystkich zrugać, bez świadków, tak że nikt nie potrafił wydusić z siebie słowa. Kiedy on mówił, reszta słuchała. Potrafił perorować przez 2 godziny, dopóki wszystkiego z siebie nie wydusił. Trzeba przyznać, że był niezłym Hitlerem. Przezwisko Mały Hitler odpowiadało Hołdysowi, gdyż wiedział, że jeżeli dopuści do demokracji, ich przyszłość zarysuje się w ciemnych barwach. Grupa musiała mieć lidera, a pan Zbigniew był wyjątkowym profesjonalistą i świetnym organizatorem, który każdą, nawet najdrobniejszą sprawę pragnął doprowadzić do końca. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał tworzenie muzyki, próby i koncerty. Dbał też o wizerunek zespołu. Potrafił zrugać Markowskiego, że jeżdżąc trabantem nie wpisuje się w obraz rockmana. Problemem był jednak fakt, że Hołdys nie zawsze dotrzymywał słowa danego kolegom. Początkowo wszyscy mieli pisać muzykę, ale ostatecznie niemal sam całkowicie zdominował proces twórczy. Szczególnie odczuł to Sygitowicz, który również miał ambicje kompozytorskie, ale ostatecznie zarejestrowano tylko jedną piosenkę jego autorstwa. Coś dzieje się w mej biednej głowie. Na domiar złego wraz z wydaniem pierwszego longplaya w grupie doszło do nieporozumień na tle finansowym. Jak wiadomo, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich należy do kompozytora i autora tekstów. Ale Hołdys obiecał kolegom, że w zamian za swój wkład dostaną 1/5 wynagrodzenia z ZAX-u, czyli około 4% tantiem. Niestety, akurat tego pomysłu nie doprowadził do końca. Zatruło to atmosferę w kapeli, gdyż stawki koncertowe w PRL-u wciąż utrzymywano na skandalicznym poziomie. Chociaż grupa grała niemal non-stop, członkowie zespołu z trudem utrzymywali się z muzyki. To wręcz niewyobrażalne, ale honorarium dla całego zespołu było odpowiednikiem ceny 12 biletów na koncert. Na jednego członka kapeli przypadało od 2 do 3 dolarów za występ. Ostatni koncert przed stanem wojennym miał miejsce 12 grudnia 1981 roku w Malborku. Chociaż praktycznie wszyscy w kraju zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy, to jednak nikt nie przypuszczał, że nagle w ciągu jednego dnia przestanie funkcjonować krajowa scena muzyczna, a członkowie polskich zespołów zostaną bez środków do życia. Tym bardziej, że płyty nagrane w 1981 roku miały trafić do sprzedaży dopiero za kilka miesięcy. Koncert w Malborku był specyficzny, bowiem nie został dokończony. Tym razem nie zawinili członkowie grupy czy fani zespołu, lecz socjalistyczna gospodarka. Sala była duża, ładnie zaaranżowana, wspominał jeden z uczestników, i w miarę nowocześnie wyposażona. Nie było tam ani mrozu, ani wywalonych wszystkich drzwi. Co prawda kilkudziesięciu fanom udało się dostać na salę przez wyjście ewakuacyjne, ale ochrona bardzo szybko to opanowała. Występ się zaczął, a pan Markowski nawet zdążył zdjąć koszulę, gdy elektrownia planowo wyłączyła prąd. Kto pamięta początek lat 80., ten wie, o czym pisze. Hołdys uznał, że nie ma na co czekać, gdyż planowe przerwy w dostawie energii mogły trwać dość długo. Grupa spakowała więc sprzęt i ruszyła do Gdańska. Obiecali fanom, że kiedyś wrócą, a następnego dnia mieli grać w Elblągu. W biegu wskoczyliśmy do autobusu, wspominał Markowski. Dojechaliśmy do Nowotelu w Gdańsku. Na miejscu spotkaliśmy Jacka Kuronia. Trwał zjazd Solidarności i w powietrzu czuło się już napięcie. Perfekt wyszedł na scenę dopiero kilka miesięcy później. biały album. Debiutanckie albumy w epoce PRL-u na ogół składały się z wcześniejszych nagrań radiowych. Czasami dorzucano też coś z singli lub epek plus pojedyncze utwory zarejestrowane podczas dodatkowej sesji. W efekcie pierwsze long playe najważniejszych grup w kraju były swoistym The Best Of. Praktycznie każda piosenka funkcjonowała już jako przebój, zatem fani otrzymywali to, czego się spodziewali. Pewnym wyjątkiem był długogrający debiut Republiki, jednak nie okazał się najlepszym rozwiązaniem dla zespołu. Pamiętam, jakie kolejki stały po pierwszą płytę Perfektu, wspomina Marek Sierocki. Nieprawdopodobne. Dzisiaj możemy to opowiadać młodym ludziom. Będą się tylko pukali w głowę. Co wy, starce, nam mówicie? Przecież wystarczy to ściągnąć z telefonu i posłuchać. Wtedy nie było czegoś takiego. W tamtych czasach można było ewentualnie nagrać piosenkę z radia, jednak warto było mieć płytę. W PRL-u nie przywiązywano zbytnio wagi do podawania wyników sprzedaży, ale podobno krążek rozszedł się w milionie egzemplarzy. Ryszard Sygitowicz, który akurat wrócił z zagranicy, osłupiał, gdy zobaczył długą kolejkę do sklepu muzycznego. A skoro nie dostał jeszcze egzemplarzy autorskich, dzielnie stanął w ogonku. Chciał posłuchać brzmienia swojej grupy na płycie i faktycznie kupił jeden egzemplarz. Na białej obwolucie płyty nadrukowano tylko logo zespołu, dlatego przylgnęła do niej nazwa Biały Album. Zawiera 7 utworów spółki Hołdy Solewicz i 2 autorstwa wyłącznie lidera. Pewnym zaskoczeniem były także aż 2 ballady. Poza Ewką na płycie pojawił się bowiem najbardziej nietypowy utwór w karierze kapeli, gdyż nagrany właściwie wyłącznie przy dźwiękach fortepianu. Niewiele ci mogę dać. Co ciekawsze, na tym instrumencie zagrał Sygitowicz. To Zbyszek Hołdys miał grać na fortepianie, tłumaczy gitarzysta. Tylko że kiedyś w stodole powiedział: Sygi, zobacz tam, idź do fortepianu, zobacz. Chcę usłyszeć, jak to brzmi tutaj. Podszedłem i zagrałem, niewiele ci mogę dać. Tak jak ja bym to zagrał i słyszę, jak z oddali Hołdys mówi: nie, no to ty będziesz nagrywał. Gdy nad Wisłę przyjechał światowej sławy pianista muzyki pop Richard Clayderman, do swojego repertuaru włączył właśnie Niewiele ci mogę dać. Zawsze miał bowiem zwyczaj, że na koncertach grał miejscowy utwór. Kompozycję Hołdysa wybrał ze 100 przedstawionych mu nagrań. Najostrzejszym utworem na płycie była natomiast Lokomotywa z ogłoszenia. Choć doceniono muzykę, to słowa autorstwa Olewicza nie wzbudziły wówczas specjalnego zainteresowania. Zostały uznane jedynie za wypełniacz. Niespodziewanie po latach, w czasach pandemii COVID-19 i najazdu Rosji na Ukrainę, utwór zyskał nową wymowę. Fragmenty tekstu pojawiły się w wielu memach internetowych, a niektórzy uznali je wręcz za prorocze. Wszak benzyna w takiej cenie, że samochód nie na moją kieszeń. W lokomotywę wodę wleję i taka jazda taniej mnie wyniesie. Będę zbierał chrust, będę zbierał chrust. Na płycie nie umieszczono natomiast żadnego utworu w stylu reggae, chociaż w repertuarze Perfektu znajdowały się 2 tego rodzaju piosenki. Wieczorny przegląd moich myśli i Nasza muzyka wzbudza strach. Zapewne uznano, iż 2 ballady rockowe wystarczą i nie warto osłabiać drapieżnego brzmienia zespołu. Tym bardziej, że konieczne było wygospodarowanie miejsca dla niezwykle popularnych Bla Bla Bla i Ale w koło jest wesoło. Były to rockowe protest-songi, dobrze ilustrujące ówczesną rzeczywistość. Pierwszy adresowano bezpośrednio do młodzieży i rodziców, natomiast drugi miał wyraźny podtekst społeczno-polityczny. W tekście pojawił się nawet wers, że elektronik kradnie w Tewie, warszawskiej fabryce tranzystorów, co kierowało podejrzenia w stronę Sygitowicza, który uczęszczał do szkoły przy tym zakładzie. Gitarzysta stanowczo jednak zaprzeczał, by kiedykolwiek wyniósł coś stamtąd nielegalnie. Natomiast słowa „kogo skarcić za Hołdysa” czy „kto za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszym” można uznać za delikatną prowokację, w czym celował lider grupy. Inna sprawa, że Hołdys chyba nie do końca był takim antysystemowcem, za jakiego chciał uchodzić w oczach fanów. gdy bowiem 13 lutego 1982 roku odbył się pierwszy w stanie wojennym koncert rockowy w Warszawie. Nalepa, oddział zamknięty, TSA, Republika. Lider Perfektu siedział na widowni w towarzystwie Waldemara Świrgonia, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej i przyszłego sekretarza PZPR. I jeszcze się przechwalał, że dzięki temu nie miał problemów, by wejść na koncert. A przecież to właśnie Świrgonia przeklinał Markowski za utrudnianie kariery zespołowi. Perfekt nie koncertował, ale w marcu grupa stawiła się w studiu nagraniowym i zarejestrowała 3 utwory: Pepe Wróć, Po Co i Opanuj Się. Zadziwiającą karierę zrobił pierwszy z nich, umiejętnie promowany przez prezenterów niedawno wtedy powstałej listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki puszczał przez pewien czas tylko fragment piosenki z głosem Markowskiego a cappella i pytał, kim jest Pepe. Gdy wreszcie utwór pojawił się na antenie, rozgorzała niemal ogólnonarodowa dyskusja na ten temat. Niektórzy uważali, że chodzi o wino owocowe patykiem pisane, którego dostawy szwankowały. Inni, że w tekście jest mowa o braku piwa, a świadczą o tym słowa o kilku dychach i zamkniętym sklepie. Zwolennicy tej teorii byli chyba najbliżej prawdy. Nie brakowało też opinii, że Pepe oznacza Polskę posierpniową. Natomiast na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował współautor niniejszej książki, opowiadano, że tajemniczym bohaterem tej piosenki jest internowany Lech Wałęsa. Marcowa sesja była ostatnią, w której wzięli udział Sygitowicz i Zawadzki. Odeszli z zespołu po deklaracji Hołdysa, że grupa będzie funkcjonować tylko do końca roku, po czym zawiesi działalność. W tej sytuacji muzycy postanowili zadbać o własne interesy i zdecydowali się wyjechać na zachód, by grać w lokalach gastronomicznych. Wprawdzie nie była to zbyt ambitna działalność estradowa, ale zgodna z zasadą mała praca, duży dolar. Kiedy Hołdys jednak zmienił zdanie, stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż stracił najlepszych instrumentalistów zespołu. Autobiografia. Sygitowicz grał bowiem większość solówek, a bas Zawadzkiego dodawał drapieżności muzyce grupy. Znakomicie zresztą rozumiał się z perkusistą Szkudelskim, a jak wiadomo, to właśnie sekcja rytmiczna stanowi kręgosłup każdej kapeli. Ich następcy, Andrzej Urny i Andrzej Nowicki, mieli bluesowe korzenie, co nieco zmieniło brzmienie zespołu. Nawet jeżeli muzykę wciąż tworzył Hołdys, a teksty pisał Olewicz. Widać to na płycie Live, wydanej w 1982 roku, będącej zapisem koncertu w warszawskiej Stodole. To znakomita pozycja, ale też dowód, że był to już inny Perfekt niż w czasach Sygitowicza i Zawadzkiego. Wciąż rockowy i przebojowy, jednak mniej drapieżny i wirtuozowski. Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porówna się płytę z zapisem z koncertu z Rock Jamboree, który niedawno ukazał się na CD i w streamingu. Niewykluczone, że być może właśnie z tego powodu Hołdys starał się wzmocnić wizerunek grupy jako scenicznych zadymiarzy. Trwał stan wojenny, zatem zmieniano teksty piosenek. Obok Chciałbym bić ZOMO pojawiały się frazy Nie bój się tego Jaruzelskiego, a lider potrafił nagle zagrać solówkę opartą na radzieckim hymnie. Zdarzyło się również, że na koncercie pojawił się w koszulce z napisem CCCP, czyli rosyjskim skrótem nazwy Związku Radzieckiego, w Polsce tłumaczonym jako CEPCEPA CEPEM POGANIA, co oczywiście wzbudzało aplauz widowni. Były też aluzje zrozumiałe właściwie dla każdego Polaka. W piosence Co za hałas, co za szum, we fragmencie Złocista kula nadleciała nad dom, jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd, setka zielonych ludków zeszła na ląd, Markowski zmieniał kolor kuli i ludków na czerwony. Niezmienne natomiast pozostało zachowanie ich dowódcy, który warknął na cały głos. Nowe utwory cieszyły się znaczną popularnością, a niebawem światło dzienne ujrzało kolejne arcydzieło balladowe, które z tekstem Olewicza miało się stać hymnem pokolenia. Autobiografia powstawała podobnie jak Nie płacz Ewka. Na początku była gitarowa ballada, którą lider, nagrywając na magnetofon, śpiewał po fińsku, czyli nucił linię melodyczną lub podstawiał nic nieznaczące słowa. Skomponowałem melodię w przerwie na stan wojenny, opowiadał. Nie było wtedy gdzie pić, a mnie się akurat zebrało na picie. W barze Opera w hotelu Victoria zaprzyjaźnione kelnerki oraz kurwy uczyniły sobie ze mnie maskotkę i przynosiły mi w filiżankach alkohole. Raz coś mi wpadło do głowy, zacząłem zapisywać na serwetkach nuty, akordy. Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu 3 razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Jakby kolega na wysokości powiedział, no masz zasrańcu w prezencie. Piosenka jednak długo przeleżała w szufladzie Olewicza, gdyż tekściarz nie był do niej przekonany. Podobno w wersji akustycznej nie była fascynującym utworem. Miała bowiem bardzo wolne tempo i bardzo długą balladową frazę. Napociłem się, zanim znalazłem pomysł, potwierdzał Olewicz. Przygody z cenzurą nauczyły mnie, że trzeba znaleźć chytry sposób na opisanie rzeczywistości. Opowiedziałem historię człowieka dochodzącego do zwrotnego punktu w życiu. Poprzez jego biografię naszkicowałem 30 lat subiektywnej historii kraju. Tekst faktycznie sprawia wrażenie, jakby miał charakter autobiograficzny, ale w rzeczywistości stanowi połączenie losów kilku osób. Olewicza, Hołdysa, Mogilnickiego i ich wspólnego znajomego z Muranowa, Macieja Zajączkowskiego. Kiedyś należał on do ich grupy towarzyskiej, ale później wyjechał za ocean. Zrobił tam zresztą wielką karierę jako elektronik w koncernie Motorola. Sporo fragmentów tekstu ma też swoje odnośniki w rzeczywistości sprzed lat, jak chociażby wzmianka o klubie muzycznym w piwnicy. Pierwowzór urządził kolega na Karmelickiej, opowiadał Olewicz. Zniósł tam radio, stare kanapy, pomalował na czerwono lampy. Śmierdziało szczurami, ale kogo to obchodziło? Można było zniknąć z domu, skoczyć po flaszkę do dziada, małego sklepu czynnego do późna wieczorem, pociągnąć alpagi łyk, dyskutować po świt, grać muzykę i zapraszać dziewczyny. Oczywiście nie obyło się bez potyczek z cenzurą, bowiem chociaż Olewicz miał już duże doświadczenie w kontaktach ze smutnymi panami z ulicy Mysiej i starał się ich nie prowokować, to jednak i tak musiał zmienić jeden z wersów. Mój ojciec naprawdę martenowski stawiał piec, wspominał. Dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem wujek Józek zmarł, ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało wiatr odnowy wiał. Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu, a dla publiczności pewnie nie. Z drugiej strony, taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój ani nawet na singla. Ot taka upchaj dziura. Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia. Klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. To przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Gdy zespół rozpoczął próby, wielkiego entuzjazmu nie było. Co gorsza, Hołdys uparł się, że sam zaśpiewa tę piosenkę, a nie był to najłatwiejszy utwór. Lider jednak uważał, że autobiografia traktuje o nim. Z trudem udało mu się wyperswadować, by oddał mikrofon Markowskiemu, ale i on miał problemy z piosenką. Walczył z nią przez cały dzień. Liderowi udało się jednak przeforsować, by utwór został zarejestrowany w sposób monotonny, opowiadający, co przysporzyło dodatkowych problemów. W pewnej chwili rozpatrywał nawet porzucenie projektu. Taśma z utworem trafiła do radiowej trójki w ręce Piotra Kaczkowskiego. Rówieśnik Olewicza zawsze wysoko cenił dobre teksty, a w tym odnalazł przeżycia swojego pokolenia. Wszyscy, którzy słuchali w tamtych latach trójki, wiedzą, jak wielki wpływ na gusta słuchaczy mieli prezenterzy tej stacji. Po latach trudno sobie wyobrazić, że członkowie Perfektu uznali autobiografię za nudny utwór. Tekst Olewicza stanowi, oczywiście, jego główną atrakcję, jednak linia melodyczna wcale nie pozostaje w tyle. Może nie jest chwytliwa jak w FC czy w Niewiele ci mogę dać, ale refren jest znakomity, a pauzy w pierwszej zwrotce tylko dodają piosence uroku. docenili to słuchacze. Nawet ci młodsi, dla których wydarzenia z lat 50. są odległą historią. Dzięki ciągłym powtórkom telewizyjnym wszyscy, bez względu na wiek, kojarzyli twarz Poliraksy, którą nie bez powodu uznaje się za jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina. Być może zresztą rację miał Olewicz, twierdząc, że w tej piosence każdy ze słuchaczy odnajduje cząstkę swojego życiorysu i pojawia się w nim taka myśl: przecież to jest o mnie. Nawet ci, którzy nigdy nie używali pocztówek dźwiękowych, nie słuchali Radia Luksemburg, ani nie znali Blue Suede Shoes i nie wiedzieli, kim był klezmer. Na początku września 1982 roku autobiografia zadebiutowała na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 17. Chociaż jej radiowa premiera odbyła się zaledwie 4 godziny wcześniej. A przecież było to w czasach, gdy nie istniał internet i głosowano telefonicznie. Po tygodniu dotarła do miejsca pierwszego, na którym królowała przez 7 notowań, a w pierwszej dwudziestce pozostawała łącznie przez 17 tygodni. W zestawieniach najlepszych polskich piosenek wszechczasów zawsze zajmowała miejsce pierwsze lub drugie, rywalizując z Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Nie wydano jej jednak na singlu, natomiast znalazła się na drugim studyjnym albumie grupy UNU. Nazwa pochodzi od tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych i koncertowym live. Tak jak w przypadku niemal każdego dużego hitu, nie zabrakło pastiszów i humorystycznych przeróbek autobiografii. Jedną z nich nagrał Wojciech Jajco Bruślik, wspominając, że z 6 strun zostały 4, a ojciec piece stawiał małe. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Natomiast jeden z autorów tej książki osobiście słyszał na przeglądzie piosenki studenckiej pornobiografię i zapamiętał jej fragment. Miałem 10 lat, gdy zrobiłem pierwszy raz. W mej piwnicy tapczan stał, kumpel z pudła zwiał. Gdy autobiografia żegnała się z listą przebojów programu trzeciego, triumfy zaczynała święcić kolejna ballada spółki Hołdys Olewicz, objazdowe nieme kino. Piosenka 3 razy gościła na pierwszym miejscu, a w pierwszej dwudziestce utrzymała się przez 9 tygodni. Co dziwniejsze, większą popularnością cieszyła się wersja koncertowa, mimo ewidentnych wpadek wokalnych Markowskiego. Jednak dzięki temu utwór był bardziej autentyczny. Zapewne też z tego samego powodu pozostawiono na płycie błąd wokalisty w pocztówce do państwa Jareckich, gdy pan Grzegorz zbyt wcześnie zaczął śpiewać jedną ze zwrotek.
3: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Jelenia Góra. Wraz ze mną jest dyrektor Elwira Kozak. Dzień dobry, Pani dyrektor.
5: Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, czyli kolokwialnie mówiąc ze Śniadeckiego.
5: Ze Śniadeckiego albo jeszcze inna nazwa, która funkcjonuje już od lat, Chemik, po prostu Chemik.
1: Chemik. Chemik Śniadecki.
5: Tak, tak, tak.
1: Witam serdecznie, pani dyrektor. Spotykamy się, żeby troszeczkę popatrzeć w przyszłość, zobaczyć, co w tym roku 2026 będzie ciekawego działo się w szkole. Troszeczkę porozmawiamy o tym, jak szkoła się zmienia, jak zmieniają się trendy na rynku szkolnym. No a zaczniemy od rankingu perspektyw. To chyba ten ranking zawsze zaczyna kolejne lata kalendarzowe. Tym razem jesteście cały czas w tej srebrnej strefie, jeżeli chodzi o perspektywy. 8 miejsce w województwie to bardzo dobry wynik, choć nie tak dobry jak
5: był
1: kilka lat wcześniej.
5: Tak, kilka lat wcześniej rzeczywiście mieliśmy złotą odznakę, złotą tarczę. Zaczęło się wszystko w 2018 roku i wtedy drugie miejsce, trzecie miejsce w województwie. Chwila była przerwy, z różnych przyczyn, wiadomo, to może niekoniecznie wszystko musi zewnętrznie wpływać na obniżenie, czy może na sam ranking, ale w zeszłym roku było to miejsce trzecie, bo tak 2018-2019, teraz 2025, teraz 2026, mamy 8 miejsce i tu jest srebrna tarcza. Ale to jest w dalszym ciągu bardzo wysoko. Jestem bardzo zadowolona, bo przy tak maleńkiej grupie klasowej to jest ogromne osiągnięcie. Chociaż jak mówię, dla mnie rankingi nie są najważniejsze. Dla mnie najważniejszy jest uczeń, człowiek i ten absolwent, który jest zadowolony, kiedy wychodzi ze szkoły i wraca, żeby się pochwalić, co dalej w jego życiu.
1: Pewnie. My jednak lubimy takie trochę szufladkowanie, punkty, odznaki. Ja przypomnę, bo być może część naszych słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, perspektywy oceniają głównie pod kątem wyników z matur, jeżeli chodzi o szkołę, ale także wyników w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych. No to jest taki bardzo, no niby kulminacyjny, ale jednak wycinek tego, czym szkoła się zajmuje i chyba bardzo niewielki.
5: Jak najbardziej. To jest końcówka, prawda, tego wszystkiego. Co się dzieje po drodze, to mało kto wie, oprócz tych, którzy są zaangażowani. I ja nie jestem za rankingami, chociaż cieszy to, kiedy tam znajdujemy się na którymś tam miejscu, jakaś tam reklama dla szkoły, oczywiście zgadza się, gdzieś funkcjonujemy w przestrzeni czy internetowej, czy radiowej, no zawsze gdzieś tam na ten temat się mówi, ale dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje po drodze, czyli od tej pierwszej klasy, kiedy przychodzi ten młody człowiek, no w tej kiedyś po gimnazjum, teraz po ósmej klasie szkoły podstawowej i kiedy on wychodzi, jak on się zmienia, co się z nim dzieje. Ja zawsze na studniówce mówię takie słowa, może nie zawsze, ale często powtarzam, że wy już jesteście tacy fajni, tacy wypracowani, tacy nasi, a wy właśnie odchodzicie. I to jest taki żal, ale też ogromna satysfakcja, bo jak obserwujemy tę młodzież już tak przed samą maturą, no bo z reguły prawie 100% podchodzi do tej matury. Są różne decyzje, więc nie będę tutaj wnikać w to do końca, a szczególnie na falach. Ale są zupełnie inni. Oni są z nami zżyci. Mamy taką nić porozumienia. Kiedy dziękują, kiedy przychodzą opowiadać o swoim życiu, opowiadają o różnych rzeczach. Jeżeli mają do nas zaufanie, to jest największa satysfakcja. Jeżeli młody człowiek przychodzi do nauczyciela albo do mnie, do dyrektora, bo tak też się zdarzy, to dosyć często, i on potrafi otworzyć się tak bardzo, żeby powiedzieć o swoich problemach, i kiedy wtedy spoglądam na to dziecko, na tego ucznia, zupełnie z innej perspektywy. My już wiemy, dlaczego tak się stało, czy tak się, jakie były wybory, co się w tym życiu zdarzyło, że gdzieś tam jest jakieś potknięcie. Możemy to szybko wyprostować, ale najpierw musi być zaufanie. Zaufanie, a zaufanie buduje się poprzez szacunek z jednej i z drugiej strony. I zawsze będę to powtarzała. Ten młody człowiek to jest człowiek. I trzeba go tak samo traktować, jak chce się być samemu traktowany. Szacunek podstawą każdego związku. I nawet tego mówię, nauczyciel, uczeń czy w ogóle w życiu. Szacunek podstawą.
1: To prawda. Wracając jeszcze do perspektyw, myśli pani, że uczniowie jakoś przejmują się takim rankingiem? Czy to na przykład może być elementem, który wpłynie na decyzję na przykład jakiejś osoby, która wybiera teraz szkołę średnią?
5: Ja myślę, że bardziej wpływa to na rodziców niż na samych uczniów. Oni nie są tym zainteresowani. Ja powiem, czym są zainteresowani uczniowie. Uczniowie są zainteresowani atmosferą w szkole. I to jest poczta pantoflowa. Oni sobie opowiadają.
1: To jest chyba znak pokolenia, prawda?
5: Tak, jeżeli dobrze się czują w danej placówce, to będą opowiadać o tym. I często słyszę, że wybierają szkołę ze względu na atmosferę. Owszem, zawsze jest nauka, ale ja zawsze mówię, że dydaktyka jest zawsze, ale to, co się dzieje obok dydaktyki, jest chyba ważniejsze.
1: Czyli w każdej szkole trzeba się uczyć, więc tego nie zmienimy.
5: Tak,
1: popatrzmy
5: tak,
1: na to, co
5: tak.
1: możemy wybierać. Jak się tworzy dobrą atmosferę w szkole?
5: No wrócę do tego, co już powiedziałam. Jeżeli szanujemy się i słuchamy młodych ludzi, ale my oczywiście jesteśmy już dorośli i musimy wziąć pod uwagę wszelkie zmiany rozwojowe ucznia. To jest bardzo ważne. Jeżeli się zgłębi kwestie neurodydaktyki, jeżeli się zgłębi też kwestie rozwojowe w ogóle młodego człowieka, to możemy zrozumieć, dlaczego są tak zwane skoki rozwojowe i oni się nagle zmieniają. Nie wiadomo, z dnia na dzień po prostu. uczeń był taki, następnego dnia po prostu zupełnie inaczej się zachowuje.
1: Kład czołowy się zmienił.
5: A przecież to wszystko jest natura,
1: tak,
5: prawda?
1: Tak, hormony...
5: Wszystko. I to trzeba wziąć pod uwagę, mhm, prawda? Jeżeli my to zrozumiemy, jeżeli każdy dorosły człowiek to zrozumie to, mhm, prawda? To będzie umiał się do tego ustosunkować. Ale jedna rzecz, która jest najważniejsza, to w kwestii kultury, szacunku i obyczajowości musimy być konstans. Tutaj nie ma zmian. Tutaj to my wytyczamy, można powiedzieć, te kierunki ukształtowania człowieka w tym kręgosłupie moralnym. To my musimy to zrobić. Oczywiście wszystko na zasadach obopólnego szacunku. Ale konstans to my. Nawet jeżeli u nich te zmiany następują. To jest taką podstawą. I wtedy, tak moim zdaniem, tak się tworzy atmosfera. Że wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić, na ile my, gdzie my stawiamy granice. I tych granic trzeba po prostu przestrzegać z jednej i z drugiej strony. I wtedy na pewno będzie dobrze.
1: Zmieniają się uczniowie, na pewno zmienia się też szkoła. No i o takich zmianach też możemy chwileczkę porozmawiać, bo jest spora szansa, że już od przyszłego roku szkolnego, czyli od zbliżającego się września, odległego jeszcze, ale jednak coraz bliższego, w waszej szkole ma się pojawić oddział przygotowania wojskowego. Brzmi poważnie. Jak to będzie w praktyce wyglądać? Powiedzmy parę słów o genezie tego pomysłu.
5: Brzmi poważnie, ale to z racji uwarunkowania, prawda? Politycznego, społecznego i tak dalej. Wiadomo, co się dzieje wokół granic i nie tylko. Dlatego też, a nie ma tego regularnego wojska, prawda? Gdzieś tam, które było przez...
1: Też przysposobienie obronne, tak, gdzieś tak, zeszło tak na dalszy plan, więc...
5: Gdzieś, no w sumie to dobrze, bo wydawałoby się,
1: trochę
5: że już jesteśmy już tak bezpieczni, że można sobie na to pozwolić. Okazało się, że no niestety trzeba być czujnym. I ten pomysł oczywiście pojawił się, żeby przygotować tutaj w naszej szkole... przygotować się do tego oddziału przygotowania wojskowego. Znaki czasu, o tak powiem, prawda? Czy to się sprawdzi, czy to będzie potrzebne, czy nie, nie wiemy jeszcze.
1: No nie ma jeszcze jak
5: nie
1: wyrokować.
5: Ma, trudno już powiedzieć jeszcze, wyrokować w ogóle. Niemniej jednak przygotowanie szkoły już ruszyło.
1: Co to znaczy, jak szkoła
5: tak,
1: się przygotowuje?
5: No to że mamy strzelnicę, prawda, że mamy strzelnicę i też i podziemną, na broń pneumatyczną. Oczywiście w tej chwili prowadzi to LOK, ale jeżeli będą potrzebne tam zajęcia, to my oczywiście odpowiednią umowę spiszemy. Ale mamy no, wirtualną, prawda, która no, cieszy się jako takim powodzeniem wśród młodzieży. No i myślę, że czasami okazuje się, że potrzebne są jakieś powroty do jakiegoś rygoru takiego, takiej dyscypliny, że jest to potrzebne. I z tego, co zauważyłam, to już dochodzą do nas takie głosy, że jednak młodzież się szykuje do tego oddziału. Przypuszczam, że nie będzie tego problemu, dlatego że tą graniczną, dolną liczbą uczniów w klasie, żeby otworzyć ten oddział, to jest tylko 15 osób.
1: To jest
5: niewiele. Oczywiście jestem za zwolenniczką, żeby było trochę więcej tych osób z racji tej, że różnie to bywa z tymi wyborami.
1: Czyli stworzenie jakiegoś marginesu.
5: Tak, bo okazuje się, że nie pasuje ten kierunek. Może chciałby coś zmienić, a może gdzieś wyjeżdża. Różnie bywa. Więc myślę, że...
1: Czyli żeby w razie, gdy kilka osób zrezygnuje, tak, żeby nie trzeba było ten, zamykać tak, całego
5: oddziału. Tak, żeby ten
1: oddziału
5: jednak oddział pozostał i wytrwał do samego końca. I jak to będzie wyglądało dokładnie, no tak, to dopiero będziemy się do tego szykować,
1: no
5: tak
1: jasne,
5: naprawdę, bo jeszcze
1: ale...
5: trzeba bo tu też i zatrudnienie, prawda, nowych osób, bo to jednak
1: to technikalia,
5: inne,
1: ale
5: zupełnie inne zajęcia.
1: Jak taka klasa, bo możemy mówić klasa,
5: no tak,
1: oddział,
5: no
1: klasa, jak to ma wyglądać, bo czy to będą uczniowie, którzy będą chodzić w mundurach, czy, no bo na pewno podstawę programową będziecie musieli
5: tak,
1: wypełniać
5: tak,
1: tą standardową
5: tak,
1: i do tego dojdzie jakaś
5: oczywiście
1: specjalizacja, czy to będą, nie wiem, godziny z obsługą broni, czy to będą jakieś wyjazdy w teren, czy coś wiemy.
5: Tak, no tutaj to są poszczególne w ustawie, jest wyraźnie powiedziane, ile godzin, na jaki rok tego wszystkiego jest. Nawet są obozy wyjazdowe tam, także to nie tylko co w szkole będzie, tam wakacje są zaangażowane również, więc można powiedzieć, że to będzie namiastka wojska takiego, naprawdę.
1: Rozumiem.
5: Takiego oddziału wojskowego wręcz, bo jeżeli to będą zajęcia w terenie i poza domem rodzinnym i tak dalej, to będą musieli zachowywać się jak jak żołnierz, tak? No to tak jakby, no ja wiem, że dziadkowie byliby teraz zainteresowani i zadowoleni z tego, że wnuk na przykład, czy wnuczka w takim oddziale będzie, bo znają to z autopsji, prawda?
1: Myślę, że niektórzy rodzice też mogliby tak.
5: No niektórzy
1: chcieć.
5: Rodzice też. Aha. Także będzie to, myślę, że bardzo ciekawy oddział. W tych swoich zajęciach, jeżeli ktoś jest odporny, jeżeli ktoś lubi dyscyplinę, jeżeli chce być, można powiedzieć, postawiony do pionu, no to znajdzie tutaj swoje miejsce na pewno.
1: Bo tak zastanawiałem się nad tym teraz, głównie zajęcia sportowe pełnią tą rolę, gdzie możemy się nauczyć pewnej rutyny, dyscypliny, takiego rozkładania celów w czasie. No i tutaj będzie chyba druga taka możliwość dla tych, którzy niekoniecznie chcą na przykład grać w piłkę nożną. Zgadza się.
5: Tutaj sprawność fizyczna na pewno ma wielkie znaczenie, a poza tym myślę, że jest to taka alternatywa dla życia wirtualnego. Mhm. Bo tutaj nie da się. Tu musi być po prostu wszystko w realu, jak to mówi młodzież, prawda? Więc może to jest powrót do tego ruchu fizycznego, do tych działań zupełnie spoza ekranu. Mhm.
1: A obserwując młodzież, może to będzie banalne pytanie, ale akurat tutaj mam okazję zadać to pytanie profesjonalistce. Młodzież, ta, którą pani na co dzień ogląda, ona jeszcze jest gdzieś tutaj w realu, czy to już jest zupełnie inna taka percepcja rzeczywistości?
5: To znaczy tak, powiem, że to nie jest tak, jak to większość, tak wiem, że taka jest opinia, większość dorosłych ludzi, może w trochę starszym wieku, wiedzą, że ta młodzież już nie potrafi ze sobą rozmawiać, że są tylko i wyłącznie w tej sferze poza.
1: To duże uproszczenie na
5: tak,
1: pewno.
5: Tak, poza realnym życiem. Nie, to nie jest aż do końca tak. To też jest nasza rola, nauczycieli. Tak zadziałać, żeby jednak angażować tę młodzież w te spotkania, żeby rozmawiali ze sobą, żeby się integrowali. I w sumie jestem za tym, żeby te telefony komórkowe nie były wszechobecne, żeby one nie były cały czas i na przerwie, i w czasie lekcji, chociaż w czasie lekcji staramy się robić wszystko, żeby jednak nie były używane.
1: Takie chyba BHP telefonu.
5: Tak, tylko że w momencie, kiedy rzeczywiście lekcja wymaga tego, bo też czasami tak jest. Mamy takie zabawy, można powiedzieć, sprawdzające wiedzę, jak Kahoot i tak, to wtedy jest potrzebny telefon, prawda?
1: Jako narzędzie.
5: Ale tylko jako narzędzie, nic więcej. Ale staramy się, żeby na lekcji jednak tego telefonu nie używać. Z tym, że odebranie tego telefonu jeszcze u niektórych wiąże się jakby z zabraniem wolności. Mhm. To jest dla mnie trochę niezrozumiałe, bo telefon, jakby telefon władał już życiem tego człowieka.
1: No pani dyrektor, to jest jak zamknięcie klasy na klucz.
5: Prawie
1: jednak
5: tak.
1: Ten telefon jest tymi drzwiami na świat.
5: Zgadza się. Tylko, że jeżeli ten telefon jest cały czas włączony i on jest nawet w kieszeni tego ucznia i on tam zawibruje, dlatego że ktoś napisał jakąś wiadomość, już się nie skupia na lekcji.
1: To prawda.
5: Bo już myśli o tym, co tam kto napisał, bo może to jest coś bardzo ważnego, chociaż to nie jest w ogóle ważne. Nie oszukujmy się, to wcale nie jest ważne. Ale życie to właśnie komórkowe, tak bym to nazwała, i rówieśnicze zależności okazują się być najważniejsze.
1: A my do rozmowy wrócimy już za chwilę na naszej antenie, tak więc proszę nie uciekać.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam ponownie. Powracamy do naszej rozmowy, a moim i Państwa gościem jest dyrektor jeleniogórskiego chemika Elwira Kozak.
5: Trzeba by było jednak odłączyć troszeczkę, naprawdę. Ale trzeba pokazać alternatywę. No to nie jest tak, że to pójdzie samo, że ja powiem nie wolno. Nie, to nie zadziała. Nigdy nie działa. Zakaz nie działa w ten sposób, nie? Musi być aktywna lekcja, bo ten człowiek młody musi być zaangażowany. Ja wiem, że nie da się zaangażować 45 minut non-stop, to nawet dorosłego
1: człowieka.
5: My chyba
1: za dużo się uczymy i za dużo pracujemy. I to może być problem.
5: Tak, ale też nie możemy się skupiać tylko na zabawie.
1: Nie, oczywiście, że nie. Tylko wydaje mi się, że jakby rozciągamy pewne rzeczy w czasie, 8 godzin pełnej koncentracji na pracy. To jest chyba za dużo.
5: Za dużo.
1: 45 minut koncentracji na ciężkim temacie. To też może być za dużo dla młodego człowieka.
5: Tak, ja się z tym zgadzam. Mhm. Dlatego potrzebna jest jakaś odskocznia, nawet w czasie lekcji. Choćby nawet opowiedzeniem jakiegoś dowcipu. Prawda? Gdzieś trzeba zrównoważyć to. I ten młody człowiek, jak się zaangażuje bardzo mocno, ale widzi zaangażowanie nauczyciela, działa. proszę wierzyć. Żeby rozpalić ogień, trzeba płonąć. Nie ma inaczej.
1: To prawda. A młodzi ludzie się zmieniają bardzo mocno? Czy to są cały czas osoby myślące, jakby patrzące na świat tak samo, jak na przykład 20 lat temu?
5: Bo
1: ma pani bardzo fajną perspektywę.
5: Tak, mam. No, nie będzie...
1: Jakie są pani wnioski?
5: Tak,
1: pani
5: to znaczy tak, powiem, że to jest przepaść.
1: Aha.
5: Między tą młodzieżą, którą ja zaczęłam uczyć na początkach swojej kariery zawodowej, a z kim mam teraz do czynienia, to są zupełnie inni ludzie. To są po prostu zupełnie inni ludzie. I teraz umiejętność przystosowania się do nich, to jest sztuka, którą myślę, że posiadłam. I większość nauczycieli jednak posiada. Rozmawia się zupełnie inaczej. Inne tematy. Tu jest bardziej, można powiedzieć, że rozmowa partnerska, nie z nakazu, nie z wyższości, ale z autorytetem, ale partnerska. Porozumienie, my naprawdę bardzo dużo czerpiemy od młodych ludzi. To nie jest tak, że tylko oni od nas mają czerpać. My bardzo dużo czerpiemy od tych młodych ludzi. Ich spojrzenie na rzeczywistość, ich umiejętności, nawet te, których my nie posiadamy.
1: My często też je źle interpretujemy.
5: Źle interpretujemy.
1: Jako słabość, jako takie.
5: A to nieprawda, to nieprawda. Ja uwielbiam z młodzieżą przebywać. Naprawdę to jest tak bardzo budujące. A jeżeli znajdujemy jeszcze nić porozumienia, oni rozumieją mnie, a ja ich, no to jest to, co ma być. To jest najważniejsze. A jeżeli potem wracają jeszcze do szkoły, żeby się... To jest to, co ma być. To jest najważniejsze. A jeżeli potem wracają jeszcze do szkoły, żeby się pochwalić, co oni robią, czym się zajmują i na co zwrócili uwagę, kiedy jeszcze lekcje

0: lepsze i...
1: Triada heglowska, po prostu, tak? Czyli, teza, antyteza i synteza.
0: Czyli nic takiego się nie dzieje, świat się nie kończy, telefony nam nie odbierają logicznego i takiego autonomicznego myślenia, tylko to jest chwytliwy slogan, tak?
1: Tak, a poza tym ja już się zżymam troszeczkę na te wypowiedzi ludzi, no nawet w moim wieku. No bo kiedyś to było tak, bo kiedyś to było i było lepiej,
0: kiedyś
1: bo
0: były
1: kiedyś.
0: Czasy, teraz
1: ale
0: nie ma czasu.
1: Ale kiedyś, tak? Mhm. To już jest historia. No cóż, my już ani do tego nie wrócimy, ani tam niczego nie poprawimy, nawet jeżeli nam się nie podobało, ale przecież zawsze narzekaliśmy.
0: To prawda.
1: Więc o co chodzi?
0: Jasne, ale jednak ci młodzi ludzie, którzy myślą troszeczkę inaczej o świecie, są bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb, potrafią rozmawiać o swoich emocjach, o swoich uczuciach. Oni wchodząc przykładowo chociażby w świat szkolnictwa wyższego, albo już potem, jeżeli idą na rynek pracy, w momencie, kiedy mówimy o technikach, to ci ludzie w wieku nawet 19-20 lat już mogą rozpoczynać pracę, no to oni jednak się zderzają z tym pokoleniem, które jest zupełnie inaczej wychowane, które postrzega świat całkowicie inaczej.
1: Zgadza się, mam do czynienia z takimi sytuacjami, ponieważ mamy absolwentów technikum, którzy po technikum już podejmują pracę. I wiadomo, że w takim zakładzie, w którym mają ten etat,
0: to
1: mają też, oczywiście zderzają się z tymi starszymi pracownikami, którzy nie przyzwyczajeni są do takich metod pracy, do właśnie obcowania cały czas z mediami i tak dalej. Ale ja myślę, że to też musi być. Musi być coś takiego, bo gdyby to była grupa młodych ludzi, tych 20-latków, powiedzmy, którzy podejmują pracę i oni tylko tworzą tę grupę zawodową, to myślę, że nie weszliby tak w te 8 godzin pracy, w te obowiązki. Mhm. Ktoś ich musi wprowadzić. A to, że oni potem innowacje wprowadzą do tego, to już jest inna sprawa.
0: A może to by było dobre, bo by nie było tych 8 godzin.
1: Może i tak, ale ktoś w zawód musi wprowadzić zawsze.
0: Oczywiście.
1: I w środowisko. I to musi być ten ktoś doświadczony, prawda? Tylko no, pokochajmy tych młodych ludzi, po prostu.
0: Ale za też, co?
1: No, za to, za ich świeżość.
0: Aha.
1: Po prostu, za to, za nowe spojrzenie. I nie krytykujmy ich bez przerwy, że są najgorsi i tylko poprawiać trzeba pod swoje jakieś tam ramy, bo to tak trzeba było nazwać. Jeszcze jedna taka uwaga.
0: Że my się boimy, że coś mija.
1: Taka uwaga do rodziców w sumie. Ale też nie chrońmy do rodziców, nie chrońmy dzieci przed niepowodzeniami. Bo te małe niepowodzenia, znaczy może tak, duże niepowodzenia małych osób, młodych osób, one muszą być przez nich pokonane. Jeżeli rodzic będzie wszystkie sprawy załatwiał za swoje dziecko, będzie rozwiązywał wszystkiego problemy, a szczególnie rówieśnicze, bo to jest najgorsze, to rozwiązywanie przez dorosłych problemów rówieśniczych, to potem on jako dorosły człowiek w ogóle sobie nie radzi. To jest, mówię, nie usuwajmy kamieni spod nóg dzieci, bo potem przez ziarenko piasku się przewrócą.
0: Czy co robić w niedzielę o 23, jak ten młody człowiek sobie przypomni, że potrzebuje kordonek i jakieś jeszcze inne elementy
1: musi
0: na
1: technikę? Musi ponieść konsekwencje. Po prostu. Za swoje czyny trzeba ponieść konsekwencje, ale najpierw trzeba uprzedzić to dziecko wychowując, że zawsze podnosimy konsekwencje, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorośli, w dorosłym życiu jeszcze bardziej. I muszą być tego świadomi. I jeżeli zapomniało dziecko, nie przypomniało o czasie, kiedy trzeba było, trudno, to będzie skarcone w szkole.
0: To musi przyjść, porozmawiać z nauczycielem.
1: Tak.
0: Ale w ten sposób zapamięta.
1: Emocje. Wszędzie są potrzebne emocje, my żeby
0: staramy się,
1: zapamiętać.
0: Chyba właśnie rodzice próbują chronić dzieci przed tymi emocjami.
1: Ale ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o bezstresowym wychowaniu.
0: Aha.
1: Bezstresowe wychowanie nie polega na tym, że my pozwalamy dziecku na wszystko. Nie, bezstresowe wychowanie polega na tym, że dziecko się nas nie boi, tylko z nami rozmawia. Bo my mu na to pozwalamy, prawda? Ale musi wiedzieć, że konsekwencje postępowania są zawsze. No i tak należy wychowywać, a przez przykład, prawda? To my dajemy przykład dorośli tym młodym ludziom, jak się żyje. Jeżeli my dajemy zły przykład, no to tak wezmą to jako opcję jedyną.
0: Pani dyrektor, wracamy w mury szkoły, a tam takie, no zauważyłem, że macie dwa swoje nie wiem, czy można powiedzieć, flagowe kierunki, jeżeli chodzi o Śniadeckiego. I tutaj mam na myśli profil psychologiczny, ale także profil usportowiony. No i tu chyba można troszeczkę poreklamować, może nie poreklamować, ale pozachęcać tych, którzy jeszcze decydują się na przykład, jaki profil, jaką szkołę wybrać w przyszłości. Może zacznijmy od tego profilu psychologicznego.
1: Tak, jeśli chodzi o liceum, prawda? Bo tutaj jest zespół szkół, więc mamy liceum i technikum. I jeśli chodzi o liceum, to właśnie ten profil psychologiczny cieszy się popularnością od wielu lat i nie spada ta popularność, prawda? W momencie, kiedy składano wnioski, to można było dwie i trzy klasy utworzyć z chętnych, jeśli chodzi o ten profil. Następny profil właśnie jest ten usportowiono-turystyczny, który też cieszy się ogromną popularnością, ponieważ to nie jest klasa sportowa, prawda? Więc to nie jest dodatkowe 10 godzin WF-u, prawda? Bo to byłoby wyczerpujące, ale do tej klasy trafiają również sportowcy, którzy mają ten WF planowy, tak jak jest w każdej klasie liceum, ale oprócz tego mają jeszcze dodatkową godzinę taką teoretyczną, np. dietetyka czy teoria sportu. Coś więcej, z czego się dowiadują, bo oni i tak mają swoje treningi w klubie, więc jeszcze dodatkowe 10 godzin nie daliby rady, prawda? Więc to też jest alternatywa. Poza tym jest też tutaj ten element turystyki, gdzie mamy takie już ogromnie zaangażowane działanie w tak zwane hasło Śniadecki na szlaku. No, więc to nie chodzi o to, tylko liceum, z technikum uczniowie też mogą w tym uczestniczyć. No i oczywiście zwiedzamy okolice, prawda? Tutaj nasze, czyli mamy taka mała ojczyzna, to są wypady dolne. Nie tylko, bo lekcje się muszą odbywać, prawda? To jest priorytet, to wiadomo, że lekcje się muszą odbyć, a wszystko obok także, z tym, że trzeba to wszystko pogodzić. Także tutaj mamy współpracę z Karkonoską szkołą, prawda? Także myślę, że będzie to się coraz bardziej rozwijało. Kans tutaj będzie nas wspomagał również w tych działaniach.
0: Powiedzmy dwa słowa o tej współpracy. Jak ona wygląda? Czy tutaj chodzi o na przykład klasę kryminalistyki na Kansie?
1: Tutaj akurat tak się składa, że my korzystamy z tego kierunku turystycznego przede wszystkim. Korzystamy z laboratorium, bo też tam odbywają się praktyki dla uczniów z technikum analitycznego, bo przypominam, że mamy to technikum analityczne, o którym wcześniej już wspominałam. Bardzo dobry kierunek. Oni też, część młodzieży tam odbywa praktyki i może też oczywiście uczestniczyć w niektórych zajęciach. My dopiero jesteśmy, można powiedzieć, na wejściu w tej sprawie, jeśli chodzi o tę współpracę, gdzie szkoła może korzystać, bo to, że podpisane mamy umowy o praktyki dla studentów, to wszystko tak, to wszystko funkcjonuje, ale mówię, jesteśmy w tej fazie rozwoju, można powiedzieć, chodzi o współpracę dla szkoły. Tak? I liczę tutaj na można powiedzieć, większe zaangażowanie. Tak.
0: Trzymam kciuki. Pani dyrektor, za moich czasów, jak ja byłem w technikum, w liceum, pamiętam, że chyba liceum było taką najlepszą opcją dla młodego człowieka. Czy tak dalej jest? Czy teraz technikum jest chętniej wybierane? Czy jednak cały czas te licea stanowią taką najwyższą możliwą opcję dla przyszłego ucznia?
1: No niestety z przykrością.
0: Furtkę do studiów.
1: Że w dalszym ciągu liceum jest oblegane, nie tylko nasze. Myślę, że wynika to z takiej braku orientacji w tym, co się chce w życiu robić. Ja wiem, że ten młody człowiek z reguły to jeszcze nie jest zdecydowany na to, co on tak by chciał, prawda? Często rodzice są zorientowani, ale ten człowiek młody nie. Dobrze jest, jeżeli to wynika z zapotrzebowania ucznia. Owszem, technikum też jest wybierane, ale to są już takie dzieci bardziej dojrzałe. One wiedzą, że chcą być w tym technikum. Poza tym, to co jest bardzo istotne, technikum to jest 5 lat przygotowania do zawodu i do matury. I tutaj jest bardzo ważne, że tam też się kończy maturą. To nie zamyka drogi, bo wydawałoby się, że jak już skończy technikum, to już od razu może idzie do pracy i nic więcej nie będzie. Nie, przecież jest matura. Moi wszyscy absolwenci studiują, pracują.
0: I mają zawód.
1: Mają zawód, zarobki są naprawdę bardzo dobre, bo zapotrzebowanie jest na laborantów. Poza tym mogą studiować. No to nie zamyka drogi. Mało tego, przygotowanie, jeśli chodzi o chemię i o biologię, jest też praktyczne, więc tego w liceum z reguły nie ma, bo w liceum już nie ma czasu na to, żeby być w laboratorium, żeby te doświadczenia robić, żeby sprawdzić to wszystko, te umiejętności zdobyć, tego nie ma. A w technikum tak, bo to są całe dni tych są praktyki zawodowe i oni są już wdrożeni do tego zawodu. I przyznaję, że jeżeli moi uczniowie, moi absolwenci z technikum idą do pracy, no to są chwaleni jako dobrze przygotowani pracownicy. To jest naprawdę miód na serce. Żaden ranking tego nie zapewni. To, co to jest ranking? To jest najlepszy ranking. Jeżeli jest
0: zadowolenie. Prawdziwe perspektywy.
1: Tak, to są prawdziwe perspektywy. To są, kiedy zapotrzebowanie jest na naszych absolwentów, naprawdę ja jestem już na pierwszym miejscu.
0: Dziękuję Państwu za uwagę. Z tej strony Błażej Stachewicz, a dzisiaj moim i Państwa gościem była dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Liceum imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, Elwira Kozak.
2: Magazyn lokalny.
0: Błażej Stachewicz, witam i zapraszam na magazyn lokalny Skidwa. Wraz ze mną jest
3: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
0: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Skidwa. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
3: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60-tych latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
0: A z czego to puchnięcie wynikało?
3: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem na przykład o historii, ale nie tylko. Było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
0: Znak czasów, też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
3: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępny, no bo nie chcemy ograniczać, no żeby żył. I faktycznie na Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś koło 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. Dwa lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo jak na takie, no, niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta, najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywną od autora zależy, to wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego, i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali, mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu. Internet ich nie zadowala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
0: specjalistycznym,
3: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciało to czytać, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony no, przynosić informacje no, badawcze, ale takim, mówię, w formie popularnej. Dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobne drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ no, w ubiegłym roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, no już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem, w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie że przestał wychodzić i pismo miało być do likwidacji jakoś. On wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego. Udało się podnieść zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję. Udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy, które się zdobyło. Różnie z tym bywa, ale jakoś od 97 roku regularnie rocznik się ukazuje, także Staszek Firsz, Stanisław Firsz, to była jedna z osób, druga z takich potwór rocznika i towarzystwa, to był profesor Henryk Gratkowski, były rektor naszej uczelni, obecnie KANS, ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesorę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski, no ma już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale był, to jest legendą i medycyny, i nauki jeleniogórskiej. Taki jeden z pierwszych profesorów z prawdziwego zdarzenia, który mieszkał na stałe w Jeleniej Górze. Poza tym pożegnaliśmy jeszcze no, paru księży, już może wcześniej, bo zarówno piszemy tutaj o księdzu Józefie Froncu, jak i o księdzu Krosmanie, którzy odeszli rok wcześniej, ale teraz dopiero udało nam się ich teksty, czy też o księdzu Bazylim Sawczuku z parafii prawosławnej. Ale mamy też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie. Czy też Wojciech Hopgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach i działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jeleniogórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No, nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób, to staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
2: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
3: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Ale są też tacy, co przysyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, znaczy zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień się opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są. No i później jeszcze cała obróbka, taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Więc czasami na przykład nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
2: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
3: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę
2: to
3: nawiązać.
2: To jest tak trochę kontrintuicyjne.
3: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedy się mówiło o powrotu do macierzy, no, naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
2: Czyli to był ten temat przewodni
3: tak,
2: tego
3: planowaliśmy,
2: wydania.
3: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szpaltach pioniera i słowa polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i, no i ekonomisty tutaj przedstawiam się, że to może być ciekawe. Młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej. No ale był taki twór, któremu Jeleniogóra coś zyskała albo nie zyskała. Ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trojga, trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. Trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolku był jakoś związany z miastem. Mhm. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy, rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli, bo to wykopią, pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt tego nie widzi.
4: Dość długo się nie mówiło o tym, że coś zostało.
3: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli. Ale...
4: Ani złotego pociągu.
3: Ani złotego pociągu, tak. No. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i zamku, i jakby księstwa świńskiego-górskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom Orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi. Ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe. Alesza Wernera, to jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. O pierwsze, jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tej tam z południa. I jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną. No, w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił trzy relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej po wojnie.
4: No to ubiegłoroczna rocznica.
3: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Firszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jak jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale no chcieliśmy jakby uhonorować go, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostawić w takiej postaci, że jakieś w miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które takie zameczka, które się
4: nieistniejących
3: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim. On o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku, Karkonosze Trzech Narodów, jakby to, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
4: Tego turystyku.
3: Tak, turystyku.
4: Granic.
3: I no wiadomo, do 45 roku tutaj był Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy i no i myśmy tu przyjdzie w 45, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i w Czesi. On opisał to między w latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób i doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich. Książka jest dostępna po czesku jak na razie. Ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
2: Dużo ciekawych historii, ponad 300 stron. To rocznik jeleniogórski, prawie 400 stron, 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu, bo
3: 30 chyba jest. Musiałbym policzyć dokładnie, ale...
2: Przepraszam, bo to źle musiałem zerknąć. Mhm. Czyli blisko 30 autorów.
3: Tak, no ponad 20. Jakbym policzył dokładnie, to...
2: Jest ich wielu.
3: Ponad 20.
2: Gdzie możemy dostać księgę? Bo na pewno w archiwum w Jeleniej Górze.
3: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniej Górze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo, w czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jaki no, w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
2: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę archiwum.
3: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie archiwum.
2: I bardzo, bardzo gorąco panu dziękuję za rozmowę. A moim i państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Jeleniogórskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie. W tym magazynie lokalnym to wszystko. Ja oczywiście zapraszam gorąco na kolejne rozmowy. Wieczorem Fesce 2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia. Dzisiaj moim i oczywiście państwa gościem jest dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jeleniej Górze, Piotr Wilk. Dzień dobry, panie dyrektorze.
5: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
2: Technik mechaniki samochodowej.
5: Technik pojazdów samochodowych.
2: Czy to jest najpopularniejszy wasz kierunek?
5: Zdecydowanie tak. Najwięcej dzieci mamy właśnie na tym kierunku. No czasami w naborze było tak, że tam ponad 40 osób zapisało się właśnie na technika pojazdów samochodowych. Również utrzymujemy inne kierunki. Takim najciekawszym kierunkiem to jest chyba technik mechatroniki, ale również popularnością cieszą się odnawialne źródła energii. Mhm. Również kierunek, który nie jest drogi w otrzymaniu, ale jeśli chodzi o to, co się dzieje, co obserwujemy, no to wiadomo, że zapotrzebowanie na pracowników właśnie tej branży jest bardzo duże. Do tego mamy jeszcze technika spedytora, kształcimy również techników budownictwa, też jest duże zainteresowanie i takim ciekawym kierunkiem jest technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
2: Część z nich jest w szkole od zawsze, jak chociażby tytułowy mechanik. Mhm. Natomiast to są kierunki, które też tworzyliście badając tutaj lokalny jeleniogórski rynek i współpracujecie z lokalnymi firmami.
5: Te kierunki, o których mówiłem, to są kierunki technikum pięcioletniego, ale również w szkole posiadamy szkołę branżową pierwszego stopnia. Drugi rok już mamy również szkołę branżową drugiego stopnia, czyli te dzieci po ukończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia, czyli byłej szkole zawodowej, mogą kształcić się w szkole branżowej drugiego stopnia. Twierdziłem jako dyrektor, że jest to mój obowiązek. Nie mamy wszystkich zawodów, bo nie jesteśmy w stanie jak gdyby dla wszystkich utworzyć taką szkołę, ale dla tych najpopularniejszych, czyli mechaników pojazdów samochodowych i elektromechaników, ci uczniowie mogą się kształcić dalej i mogą podejść do egzaminu zawodowego oraz do matury. Jeśli chodzi o te kierunki w szkole branżowej pierwszego stopnia, jesteśmy jak gdyby ciągle w rozmowach z pracodawcami. Kilka lat temu udało nam się otworzyć nowy zawód dekarza i to był strzał w dziesiątkę. Najpierw mieliśmy 3 dekarzy, 4 dekarzy, a teraz mamy 15 na przykład i wiem, że w tych firmach dekarskich jest ciągle zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Od 2 lat mamy też nowy zawód elektryka, też po rozmowach z pracodawcami. No, wszyscy mówią, że potrzebują typowych elektryków do swoich zakładów. Tutaj też wychodzimy naprzeciw. Udało mi się zdobyć wszystkie pozwolenia na otwarcie nowego zawodu, czyli blacharza. Oprócz tego, że mamy mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika, lakiernika, to również w branży samochodowej jest zapotrzebowanie na blacharzy. Po prostu tych blacharzy nie ma.
2: Panie dyrektorze, bo tak jak rozmawialiśmy, część wiedzy o tym, jakie kierunki warto otworzyć, w którym kierunku pójść, zwłaszcza przy szkołach branżowych, gdzie chyba główną obietnicą szkoły wobec ucznia jest to, że będziesz miał zawód i pracę w tym zawodzie, co badacie właśnie sprawdzając lokalny rynek. No i te kierunki się otwierają. Czy to też będzie działać w drugą stronę, jeżeli na przykład rynek się nasyci, no załóżmy tutaj dekarzami, to wtedy te kierunki będą dalej utrzymywane, czy one mogą na przykład
5: mogą znikać.
2: Czyli...
5: Mogą znikać. Wszystko zależy od tego, jak to właśnie wygląda przede wszystkim na rynku pracy. Mieliśmy kilka takich kierunków w szkole branżowej pierwszego stopnia, z których zrezygnowaliśmy. Takim kierunkiem był na przykład operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kierunek został zamknięty, ponieważ nie mieliśmy chętnych. Trudno mi powiedzieć dlaczego, no nie mieliśmy żadnego chętnego w tym kierunku. A z drugiej strony to też zależy od jeszcze innych czynników, na przykład gdzie oni zdają egzamin zawodowy. Staramy się otwierać takie kierunki, żeby tych dzieci nie wysyłać gdzieś daleko w Polskę, do Warszawy czy gdzieś indziej, a na przykład w tym kierunku, o którym przed chwilą wspomniałem, to egzamin zawodowy odbywał się w Białymstoku, gdzie trzeba było ponieść koszty, rodzice ponosili koszty wyjazdów tych dzieci i pobytu tam właśnie. My jako szkoła od wielu lat działamy właśnie w ten sposób. To jest właśnie to kształcenie takie dualne, gdzie część taka praktyczna, zawodowa odbywa się u pracodawcy, a część teoretyczna odbywa się właśnie w szkole.
2: Dobrze się ten system sprawdza?
5: System sprawdza się dobrze, aczkolwiek ja jako dyrektor szkoły muszę sam zabiegać najczęściej o to i pozyskiwać informacje, co na tym rynku jest, jakie zapotrzebowanie jest. Brakuje mi takich spotkań, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio dość dobrze układa się współpraca z uczelniami wyższymi, bo to działa w drugą stronę.
2: Jasne.
5: Na naszym jeleniogórskim KANSie otwarto chyba w tamtym roku albo dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie, właśnie kierunek odnawialne źródła energii. Nasi absolwenci mają automatycznie możliwość tu na miejscu studiowania, co jest dla mnie pewnym priorytetem, bo nie wszystkich stać, żeby wyjechać do Wrocławia. Tak samo z mechatroniką. I wyobrażam sobie, że to tak właśnie powinno funkcjonować, takie połączenie takiej branży zawodowej, czyli przedsiębiorców, szkoły średniej i szkół wyższych. To wtedy dla dzieci to jest dobry układ.
2: Czyli tak słyszę, że przedsiębiorcy chyba najbardziej pasywnie podchodzą do tego układu, tak czekają, co szkoła przyniesie.
5: Tak, raczej tak. Aha. Aczkolwiek jeśli chodzi o mechanika pojazdów samochodowych, to praktycznie gdzie się nie pojedzie do jakiego warsztatu, to albo pracodawca, albo pracownicy są po mechaniku, albo mają uczniów z mechanika.
2: Szkoła, współczesna szkoła chyba nie mogłaby istnieć bez różnego rodzaju projektów, bez walki o pieniądze, o możliwości. Wy od lat działacie w różnego rodzaju projektach, między innymi unijnych. No i chyba najstarszy to Erasmus, od 7 lat wymiana kulturowa, czyli tu nie tylko nauka, ale też ten taki rozwój dodatkowy. Teraz ruszają kolejne wyjazdy.
5: Zgadza się. Jeśli chodzi o projekty, to możemy podzielić te projekty właśnie na takie projekty wyjazdowe typu Erasmus, gdzie od wielu lat uczestniczymy w projektach zawodowych, gdzie uczniowie wyjeżdżają na praktyki 4-tygodniowe. I tutaj już właśnie od 7 lat uczniowie z mechanika wyjeżdżają do Portugalii, Hiszpanii, Niemiec. Te kierunki staramy się zmieniać, żeby każdy uczeń w szkole mógł z takich projektów skorzystać. Oczywiście jest odpowiedni nabór, nie wszyscy mogą. Tutaj trzeba dobrze posługiwać się przede wszystkim językiem angielskim, ale trzeba mieć dobre zachowanie i dobre oceny. Są pewne kwalifikacje jak gdyby do tych projektów. Oprócz tych projektów zawodowych w szkole funkcjonuje również Erasmus kulturowy, też od wielu lat. Bardzo dobrze się sprawdza. Uczniowie wyjeżdżając na takie wyjazdy, przede wszystkim poznają kulturę innych państw, ale również mogą zakosztować kulinariów, naprawdę nowoczesna szkoła, nie wyobrażam sobie bez funkcjonowania właśnie tych projektów. Ale projekty to nie tylko Erasmus, ale również projekty, z których staramy się pozyskiwać pieniądze. I obecnie mechanik uczestniczy w dwóch takich projektach. Pierwszy projekt to jest Szkolimy Jeleniogórskich Zawodowców, drugi projekt to jest Akademia Zawodowców i tutaj pozyskujemy środki. Na przykład w ostatnim projekcie udało nam się pozyskać jedną chyba z najlepiej wyposażonych gabinetów do języka angielskiego. Zapraszam wszystkich, można zobaczyć na stronie internetowej. Mamy największy 86-calowy interaktywny monitor. Mamy specjalną salę, która jest wyposażona w słuchawki, mikrofony dla uczniów. I pani prowadząca te zajęcia, ona w jednym czasie łączy się na przykład z uczniami w Turcji, w Grecji, na Węgrzech i dochodzi do wymiany, do interakcji między tymi uczniami. Fantastyczna sprawa. Także gdyby nie te projekty, to nie mielibyśmy możliwości uruchomienia takiej, ale również mamy na przykład ławeczkę taką interaktywną, gdzie uczeń sobie siada, kręci pedałami, ładuje sobie na przykład telefon. To jest dość popularne, oczywiście od wiosny do jesieni, ale również na to było zapotrzebowanie. No i na wiele innych rzeczy, no to właśnie pozyskujemy je z tych projektów.
2: Panie dyrektorze, a w tym roku, bo jesteśmy na początku 26 roku, mam nadzieję, że to będzie dobry rok, trzymam kciuki. Co takiego ciekawego w szkole się będzie działo? Czy tutaj możemy już tego rąbka tajemnicy uchylić? No z tych najważniejszych pana zdaniem rzeczy w tym roku.
5: Dzieje się bardzo dużo. Od początku roku szkoła również chyba słynna jest, tak mi się wydaje, czy znana jest z akcji charytatywnych i tutaj bierzemy udział naprawdę w bardzo wielu takich akcjach. Ja tylko przypomnę, ostatnio była paczuszka dla maluszka, szlachetna paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Za tydzień właśnie odbywa się na hali gimnastycznej w Mechaniku i tutaj również z tego jestem dumny. Również młodzież bierze aktywnie udział w tym projekcie. Pomagamy również w Domu Świętego Brata Alberta. Dzieci również zbierają różnego rodzaju karmy dla zwierząt i działamy tutaj ze schroniskiem
2: dla małych zwierząt.
5: Tak. I ja powiem, jak patrzę na te dzieci, które w tym biorą udział, to jest naprawdę wielki zapał, wielkie serce i wydaje mi się, że w każdej szkole również tego typu akcje charytatywne powinny się odbywać. Ale oprócz tego dzieje się bardzo dużo. W tamtym roku odbyła się pierwsza edycja takiego wielkiego, moim zdaniem jednego z większych chyba w Jeleniej Górze, jak nie i w okolicy, takiego konkursu dla elektryków Eurosimet Cup to się nazywał.
2: Z całego kraju,
5: tak. Szkoły, które kształcą elektryków, przyjechały do mechanika, to było, już nie pamiętam, ale około 20 ekip i naprawdę było to na bardzo wysokim poziomie, oczywiście we współpracy, czy takim pomysłodawcą była firma Simet i z tego, co się orientuję, w tym roku będzie druga edycja i też do tego się powoli przygotowujemy. Ale również różnego rodzaju konkursy, mechatroników, olimpiada Solidarności. Mamy w szkole wiele tych działań. No i oczywiście remontujemy cały czas szkołę. Ostatnio otworzyliśmy kolejną część Szkolnego Centrum Informacyjnego. To jest takie miejsce i dla nauczycieli, i dla uczniów. Tam mamy kino na przykład. Nauczyciel może zabrać klasę i, nie wiem, obejrzeć sobie jakąś lekturę, prawda, typu Pan Tadeusz. Brakowało nam takiego miejsca. Pozyskaliśmy środki również z pewnego funduszu. Udało nam się wyremontować całe pomieszczenie, gdzie przetrzymujemy księgozbiór i tam również udało nam się zrobić takie małe miejsce dla uczniów do odpoczynku, do gier różnego rodzaju, gdzie młodzież bardzo lubi przebywać i każdy dzień przynosi jakąś nową taką pozytywną energię.
2: Mhm, czyli szkoła już przestaje być tą taką, czy już dawno chyba przestała być przestrzenią, gdzie przychodzimy, siadamy, wkuwamy i wychodzimy, zapominamy o wszystkim, tylko to jest już taki element życia tych młodych ludzi, o czym chociażby świadczy ta spora ilość miejsc, no, służących nie tylko do nauki.
5: Tak, ale szkoła również musi zapewnić jak gdyby to, co się dzieje po zajęciach na przykład, czyli staramy się otwierać te koła zainteresowań, które są właśnie stricte dedykowane naszym uczniom. Najbardziej prężne ostatnio okazało się kółko fotograficzne.
2: O, tu bym na mechatronikę stawiał.
5: Tak, kółko fotograficzne i tutaj zebrała się naprawdę ekipa, ale przede wszystkim mamy panią, która no jak gdyby zainteresowała uczniów właśnie tą fotografią. Dzieci robią fantastyczne zdjęcia, bawią się fotografią. No i jeszcze muszę wspomnieć, ponieważ odbył się wernisaż księżnicy Karkonoskiej prac naszych uczniów.
2: Mówiliśmy, opowiadaliśmy.
5: No właśnie, i to jest tak mechanik, prawda? A tutaj mamy naprawdę artystów, ponieważ tam pojawiły się prace nie tylko graficzne, ale również prace malarskie i linoryt się pojawił. Ja się bardzo cieszę z tego, że w tej kadrze pedagogicznej w mechaniku są również osoby, które są artystami, które potrafią jak gdyby wśród uczniów ten talent wydobyć, bo to o to chodzi. Bardzo często nie wiemy przez 3 lata, że młody człowiek, który siedzi przede mną w ławce, on posiada taki talent, tylko trudno go jak gdyby wydobyć. I właśnie o to chodzi, żebyśmy wspólnie dla tych uczniów przedstawiali taką ofertę również takich godzin poza zajęciami takimi stricte, jeśli chodzi o naukę. Te dzieci z tego korzystają.
2: Czyli krótko mówiąc, w mechaniku raczej się nie będziemy nudzić, jeżeli ktoś zdecyduje się na naukę u was.
5: Zgadza się.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, za odwiedziny w naszym studio, za rozmowę, za poświęcony czas. Państwu również dziękuję za uwagę państwa i moim gościem był dzisiaj Piotr Wilk, dyrektor ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Dziękuję i do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo.
2: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz.

0: bebelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: SK2. Jelenia Góra. Drogą ci
1: wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

0: klubu wolno. One szypa trzą mosto. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.